0: właśnie. Wymyśl nam jakąś nową zabawę.
1: Ja już mam dobrą zabawę przy naprawianiu komputera, który zepsuliście. Bawcie się grzecznie sami.
2: No tak. Nigdy się nie chce z nami bawić.
0: Stale jest zajęty i nie ma czasu. My ci dorośli to są bardzo dziwni.
2: Wiesz, misiu, jak my będziemy dorośli, to wszystko zrobimy inaczej.
0: A może lepiej nigdy nie bądźmy dorośli?

Pod ręką były reki, młot i ryby piły. A to ster poprawić w łodzi, śrubę statku, bo źle chodzi. Gdy zakręci nam się w sieci, wtedy trzeba drogie dzieci zaplątaną odciąć sieć.

zawsze też pod ręką były rekin, młot i ryby piły. Czasem trzeba skruszyć skały, które statkom przeszkadzały, wyrastając im na drodze, grożąc statkom i załodze, aby skały skruszyć grot, bo to jest potrzebny młot.

pod ręką były rekin młot i ryby piły. W morzu zawsze jest robota, nie obejdzie się bez młota. Tak jak też słuchaczu miły, nie obejdzie się bez piły. Więc obawy, strachy precz, bo narzędzia zwykła rzecz. A wasz nadcień Neptunowym trój ząb zawsze był gotowy.

0: ząb zawsze był gotowy.
1: Krój ząb zawsze był gotowy.
0: Zawsze też pod ręką były rekin młody.

0: drugi.
1: 10 razy 6.
0: 36. Pozdrawiam kumkę i

0: Szły raz drogą trzy kaczuszki grzeczne, że aż miło. Jedna biała, druga czarna, a trzeciej nie było. Na spotkanie tym kaczuszkom dwie znajome wyszły. Pierwsza z krzaków, druga z sieni, trzecia prosto z Wisły. Aż tu jeszcze jedna idzie bardzo
1: wesolutka.
0: Idzie sobie, podskakuje, a ta druga smutna. Siadły wszystkie na ławeczce, wtem dziewiąta krzyczy:
1: pięć

0: bardzo trudna. Wyszła pierwsza, przyszła szósta. Teraz jestem siódma.
1: I nie mogły się doliczyć, nic nie wyszło z tego. Więc do domu, choć to kaczki, wróciły gęsiego.

słońce zaświeciło znów. Hej, przychodź cieniu wietrze, ej, ty chłopcze, na nim jest, ty możesz poczuć się jak nie swój. Coś ci zacznie świtać w głowie, tu mniej trzeba końskie zdrowie, a nawet dużo bardziej niż końskie zdrowie. Do czego?

Chcę skrzać się w Dolinie Skrzatów. W parku skrzacich opowieści, figur ekspozycji w Chociszewie nad Bzurą. Skrzatolog Konrad Dzięcielewski.

0: Autopromocja.
1: Jeden żuraw, drugi.
2: O, a tam leci trzeci.
3: Już w najbliższą niedzielę, 13 września, spotkacie nas przy ścieżce edukacyjnej Dąb Dominik. To właśnie z tego miejsca, punktualnie o godzinie 12, wystartuje audycja Hej, przygodo! Policzcie razem z nami żurawie w Poleskim Parku Narodowym. Zapraszam serdecznie, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
4: Dzień dobry. Na zegarze godzina 8:01. To jest sobota, dzień psa i kota.
0: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
4: A my zaczynamy spotkanie poranne. Justyna Majchrzak, Renata Żuchowska i jesteśmy z wami do godziny 10:00.

Cytrynę po prostu robi się z tych cytryn lemoniadę, a nie skwaszony jest człowiek. Nie ma się co kwasić, bo dzisiaj sobota. Powiedziałam, że to dzień psa i kota, ale sprawdziłam. Nieprawda. Troszkę was wypuściłam w maliny, ponieważ dzisiaj jest 12 września, a w kalendarzu świąt nietypowych jest to dzień brukarza, czyli takiego fachowca, który układa chodniki. Układał kiedyś bruk, a dzisiaj płyty chodnikowe, kosteczkę brukową układa i dba o to, żebyśmy się nie potknęli, żeby to podłoże, po którym chodzimy, było nie tylko twarde, stałe, stabilne, ale jeszcze, żeby było równiuteńkie. No i jeszcze jeden dzień w kalendarzu świąt nietypowych mamy. Mamy dzisiaj dzień wszystkich policjantek. Była kiedyś taka słynna policjantka w Warszawie, nazywała się Lodzia. Wszyscy znali panią Lodzie. No to jeszcze nie był czas, żeby podchodzić do policjantki Lodzi i prosić ją o wspólne zdjęcie i żeby robić sobie selfiaczka z panią Lodzią, ale jak się ją widziało z okna autobusu, tramwaju albo na skrzyżowaniu, kiedy kierowała ruchem, to można było do pani policjantki Lodzi dyskretnie pomachać w nadziei na to. Ona oczywiście nie mogła odmachać, bo była na służbie, ale w nadziei na to, że zauważyła i że było jej choć troszeczkę miło. My też dzisiaj chcemy umilić dzień wszystkim paniom policjantkom. Mamy nadzieję, że to sobota wolna dla pań policjantek, że nie pracują dzisiaj, a jeśli mają służbę, to niech ta służba będzie jak najlżejsza. A jeśli i wy dzisiaj macie imieniny, bo na przykład macie na imię Gwidon, albo Maria, dzisiaj Marysie też obchodzą swoje imieniny, no to też składamy wam najlepsze życzenia i do nich dołączamy piosenkę.

0: przemyśl to. Nie zdradzę więcej nic, kto lub co rozjaśni twoje dni. Ale twoje serce powie ci.
1: Panno Żabo, mogę prosić cię?
0: Twarda jesteś, zadziwiasz mnie.

0: To nasz bajkowy super hit, czyli piosenka z filmu Księżniczka i Żaba. O takie na przykład piosenki będzie można poprosić w środowe popołudnie, późne popołudnie w rodzinnym koncercie życzeń po godzinie 17. Już teraz was zapraszam na tę audycję, którą poprowadzi Jacek Zawada. A na razie mamy 8:10 i sobotę, a jest to...
1: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Tak jest i spotykamy się z wami w weekendy troszkę później.

0: pozwalamy wam pospać. No i nadal, jeżeli ktoś śpi, to nie ma obowiązku wstawania. Możecie sobie leżeć w łóżkach. Przed chwilą w tej piosence z filmu Księżniczka i Żaba była mowa o słońcu, że słońce nas ozłoci. No jak wyszłam z domu dzisiaj, to była taka gruba warstwa chmur. Co więcej, w nocy padało. Słońce być może się dzisiaj przedrze. Patrzę na Renatę Żuchowską, która jest miłośniczką grzybobrania. Grzyby są już w lesie. Kiwa głową, że tak. No i wcale nie trzeba wcześniej wstawać, prawda, żeby zebrać koszyczek pełen grzybów. No teraz takie powątpiewające kiwnięcia to w lewo, to w prawo, ale ja mam taką, słuchajcie, taką zasadę, którą wpoił mi pewien mój starszy wujek. Kiedyś mu zaproponowałam, żebyśmy się wybrali właśnie na grzybobranie i mówię: wujku, wstaniemy o 5, założymy kalosze i pójdziemy w las. A wujek spojrzał na mnie i mówi tak: a dlaczego o 5? Ja mówię: no bo trzeba znaleźć grzyby, te, które wyrosły przez noc. Ale grzyby przecież rosną przez całą dobę. Więc ci, którzy pójdą o 5, znajdą te, które wyrosły w ciągu nocy, a ci, którzy pójdą o 10, znajdą te, które zdążyły wyrosnąć między poprzednimi grzybiarzami a następnymi. No. Tak chyba też bywa. Pogoda na grzyby dobra, bo jest ciepło i wilgotno, przynajmniej tutaj na Mazowszu, więc jeśli ktoś na przykład miałby taki plan, żeby się wybrać dzisiaj albo jutro na grzyby, to myślę, że może z tego pomysłu skorzystać. Aczkolwiek ja, słuchajcie, czekam na takie też dni późnoletnie, wczesnojesienne, a my jesteśmy właśnie na przełomie tych dwóch pór roku, kiedy jest sucho, słonecznie, a w powietrzu unoszą się takie malutkie niteczki, a na każdej takiej niteczce, na jej końcu jest pajączek. No i teraz pytanie do was, do tych, którzy już się obudzili, którzy już wstali. Jak nazywa się takie zjawisko, kiedy w powietrzu srebrzą się, złocą w słońcu takie niteczki przelatujące nam gdzieś przed nosem? Najczęściej nie zdążymy ich złapać, najczęściej widzimy je dopiero wtedy, kiedy nas mijają, kiedy fruną: o, było babie lato. To jest oznaka właśnie początku jesieni i być może jak teraz będzie troszkę cieplej, słoneczniej i suszej, to właśnie takie nitki babiego lata: o, chyba się wysypałam. Ale to nic, widzę, że Renata podniosła słuchawkę telefonu 226452055. Nawet nie zdążyłam wypowiedzieć tego numeru, a już ktoś zadzwonił. Nie słyszeliście tego, uszy jeszcze nie są do końca obudzone, prawda? W każdym razie rzeczywiście takie pajączki unoszą się na tych małych niteczkach i tak sobie przelatują. Myślę, że to jest sposób na transport taki pajączkowy. A do nas zadzwonił Michał. Dzień dobry, Michale. Cześć. Halo, halo.
1: Dzień dobry.
0: Cześć, Michałku. Chyba już nie śpisz, prawda?
1: Nie.
0: Obudziłeś się dawno temu?
1: Przed chwilą.
0: O, jak miło, że ledwo się obudzisz i już włączasz Polskie Radio dzieciom. Dobrze, że jesteś z nami. Michałku, a jak się nazywa to zjawisko, te niteczki, które unoszą się w powietrzu?
1: Babie lato.
0: Tak, babie lato, tak się właśnie nazywa. Widziałeś kiedyś babie lato?
1: Jednak tak.
0: Myślę, że warto w taki słoneczny, wczesnojesienny albo późnoletni dzień się rozglądać dookoła siebie. Oczywiście nie łapać tych niteczek, zresztą chyba nam to się nie uda, bo na końcu każdej takiej niteczki jest kto?
1: Pajączek.
0: Tak, pająk. A jak myślisz, dokąd leci na nitce babiego lata ten pajączek? Dokąd on może lecieć? W świat?
1: Nie wiem.
0: Leci w świat pewnie, co?
1: No.
0: My samolotami latamy. Nie wiem, czy leciałeś kiedyś samolotem?
1: Leciałam.
0: Bardzo szybko się leci takim samolotem. A pajączek transportuje się na niteczce. I ja myślę, i zresztą to nie tylko moje podejrzenia, ale też informacje od naukowców, że taki pająk po prostu szuka sobie jakiegoś schronienia, jakiegoś

0: jakiegoś mieszkania, jakiegoś miejsca, gdzie będzie mógł się osiedlić, gdzie będzie bezpiecznie, gdzie będzie mógł być może jakoś się zaopatrzyć na zimę, bo jesień to oznaka, że robi się coraz chłodniej, zmienia się pogoda i trzeba sobie znaleźć jakieś mieszkanko. No i taki pajączek frunie sobie na nitce i czeka, dokąd go ta podróż doprowadzi. No, w samolocie jak wsiadamy, to wiemy, dokąd lecimy, prawda?
1: No.
0: A dokąd leciałeś, jak byłeś w podróży samolotowej, to jaki był cel tej podróży, pamiętasz?
1: Ostatnio jak leciałem, to z Turcji do Polski.
0: Czyli taka powrotna podróż. Rozumiem, że z wakacji wracałeś, tak, samolotem?
1: Tak.
0: Mhm. No właśnie, ty wiedziałeś, skąd lecisz, dokąd lecisz, a pajączek niestety nie wie, dokąd go ten wiatr zaniesie. Leci tam, dokąd wiatr pędzi, no i gdzie się zatrzyma, tam sobie prawdopodobnie zrobi taki domek przytulny. Może to będzie jakiś, dokąd można by takiego, czekaj, pajączka poprowadzić, żeby było mu dobrze i żeby przetrwał te chłodne pory roku?
1: Do jakiegoś drzewa.
0: O! I potem wespnie się po korze tego drzewa i albo znajdzie sobie jakąś norkę pod korą, albo może jakąś dziuplę?
1: Może,
0: no, w takiej dziupli byłoby mu dobrze. Zwłaszcza, że być może tam mieszkał jakiś ptak, było tam gniazdko, są piórka, jest ciepło, wygodnie, można się rozmościć, rozgościć i przetrwać chłody. Piotrusiu, jaki dzisiaj masz plan na dzień? Jak już tak się obudzisz na dobre i wstaniesz, to co się będzie działo u ciebie w domu? Sobota to dzień porządków, czy sobota to dzień zakupów, czy sobota to dzień zabawy?
1: No będę się bawił, jak moja siostra się obudzi.
0: A, siostra jeszcze śpi. A siostra pewnie jest starsza troszkę, co?
1: Mam starszą i młodszą.
0: Masz dwie siostry. I obie śpią?
1: Na razie tak.
0: No to jesteś rannym. To jesteś rannym ptaszkiem. Piotrusiu, to w takim razie chyba musimy troszeczkę obniżyć głosy, żeby nie obudzić siostrzyczek, ale rozumiem, że to też trochę w twoim interesie jest, żeby przynajmniej jedna wstała, bo wtedy będzie zabawa, co?
1: No.
0: A macie jakieś ulubione zabawy z siostrami?
1: Nie.
0: Co się wymyśli, w to się bawicie. Tak to pewnie jest. Piotrusiu, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Życzę ci wspaniałej zabawy. W takim razie masz na tę zabawę całe przedpołudnie, całe popołudnie, sobotnie, wieczór również. No i jutro jeszcze niedziela. Dzień bez pracy. Pozdrawiamy cię bardzo serdecznie i dobrej zabawy.
1: Ja bym chciała jeszcze pozdrowić mamę, tatę, moje dwie siostry i cały świat.
0: Wszyscy pozdrowieni. Pa, pa, do usłyszenia.
1: Do widzenia.

0: Na zegarze jest 20, są właściwie już 24 minuty po godzinie 8, a to jest audycja, która nazywa się
1: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Nie dorzuciłam informacji bardzo ważnej, że Babie Lato dzisiaj pojawi się też w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego, ponieważ koncert Alfabet Orkiestry właśnie na tę literę B, jak Babie Lato, dzisiaj będzie się odbywał. Myślę, że wiele osób w tej chwili krzyknęło hurra, powrót, prawda? Obiecywaliśmy przed wakacjami, kiedy cykl koncertów na czas wakacji się kończył albo zawieszał na pięknym rzeźbionym wieszaczku, że wrócimy. No i dzisiaj inaugurujemy nowy sezon koncertowy, koncert B jak Babie Lato, początek 12

0: września o godzinie 12. Łatwo zapamiętać. Pewnie już nie dotrzecie do studia koncertowego, chyba że macie bilety, ale nawet jeśli was tam w studiu nie będzie, to będziecie mogli słuchać całego koncertu, całego wydarzenia za naszym pośrednictwem. A do nas dzwoni Jerzyk. Dzień dobry, Jerzyku.
1: Dzień dobry.
0: Cześć, cześć, Jerzyku. Dzwonisz do nas, żeby podzielić się jakąś dobrą informacją?
1: Że byliśmy już na Puciu.
0: I jak się podobało?
1: Fajnie.
0: Ha, wiedzieliśmy, że tak będzie. Pucio kocha zwierzaki. Towarzyszyliśmy temu filmowi w jego premierze, no i rozdawaliśmy zaproszenia na pokazy filmowe. Między innymi ty dostałeś ten bilet, tę wejściówkę. Jerzyku, jakbyś miał powiedzieć innym słuchaczom, którzy jeszcze nie mieli okazji spotkać się z Puciem w kinie, co ci się podobało? Dlaczego warto pójść na ten film? Co zobaczą twoi koledzy, twoje koleżanki na ekranie kinowym, jak się wybiorą na Pucia?
1: Że Pucio idzie, trzeba na tą taką grę, że w parku szukają różnych maszyn i kto znajdzie 5, ten wygrywa.
0: Czego szukają w parku?
1: Różnych maszyn.
0: Maszyn, o, myślałam, że marzeń. I tak pomyślałam sobie, jak można znaleźć marzenie, ale maszynę to wiem. Czekaj, zgadnę, jaką maszynę można zobaczyć w parku. Maszynę do... taką z biletami na przykład, na tramwaj.
1: Albo koparka.
0: Koparka, a rzeczywiście, jeżeli jest remont jakiejś części parku, jakiejś alejki parkowej, to można pewnie i koparkę zobaczyć. A betoniarkę?
1: Też
0: można, no pewnie. A zwierzaki jakieś tam się pojawiły? Bo w tytule są zwierzaki, że Pucio je kocha, tak głosi tytuł. Poza maszynami tam były też jakieś zwierzęta?
1: Nie, ale potem na następnych odcinkach ich było dużo.
0: Na przykład wiewiórka parkowa była?
1: Nie, była.
0: A kura?
1: Była.
0: A koty?
1: Były.
0: A psy?
1: Były.
0: A krowa?
1: Chyba nie było.
0: No jakby była, to byś zauważył, prawda? Bo krowy chyba trudno.
1: A, była, była.
0: Też była. Czekaj, a jakieś zwierzęta leśne? Zastanawiam się nad jakimś leśnym zwierzęciem. Sarna? Albo jeleń?
1: Dzik.
0: Dzik był. O, nie, no to powiem ci, że bardzo uważnie oglądałeś ten film. Bardzo jesteśmy z ciebie dumni, Jerzyku. I bardzo się cieszymy, że skorzystałeś z naszego zaproszenia i że podzieliłeś się taką swoją, to się nazywa recenzja, wiesz? Właściwie w tej chwili była taka recenzja filmowa w wykonaniu Jerzyka. Recenzja, czyli taka opowieść. O filmie można komuś opowiedzieć i zrobić recenzję. O książce można komuś opowiedzieć i to też jest recenzja, ale książkowa tym razem, więc ja ci bardzo dziękuję, Jerzyku, za recenzję filmu Pucio kocha zwierzaki. No może tak będziesz naszym recenzentem radiowym. Będziesz
1: oglądać.
0: No właśnie, możesz być. Możesz oglądać różne produkcje, różne filmowe projekcje, czytać różne książki. Możesz potem dzwonić do nas, żeby opowiadać o nich i mówić: warto, warto, bardzo warto. Albo ja jestem tak średnio zainteresowany, bo to jest też rola recenzenta, żeby ocenić coś i powiedzieć: tak, pójdźcie, zobaczcie. Albo możecie pójść, ale może was trochę rozczarować, na przykład. A jakie dzisiaj masz plany? Już w kino było, to teraz dzisiaj co będzie?
1: Jedziemy na bulwary.
0: Na co?
1: Na bulwary.
0: Na bulwary. A gdzie te bulwary?
2: Wyżary.
0: Jeszcze raz?
2: Wyżary to jest nazwa własna miejsca, także jedziemy do lasu na grzyby. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Grzyby, grzyby, grzybobranie będzie. A są grzyby w waszych okolicach, pani mamo?
2: Tak, tak. Żyjemy w otoczeniu lasów na Podlasiu, także...
0: A ty się, Jerzyku, znasz trochę na grzybach, czy po prostu każdy grzyb konsultujesz z mamą?
1: Nie, pokażę ci teraz różne skórkę.
0: O, kurki. A są jeszcze kurki? Pewnie tak. Kurki to moje ulubione grzyby. A wy jakie lubicie zbierać najbardziej, pani mamo?

0: Prawdziwki.
1: Maślaczki.
0: Maślaczki, rydze. Gąski lubimy też właśnie, kurki.
2: A, coś czuję, no, że jesteście prawdziwymi specjalistami. No to jak się grzybobranie powiedzie, a jestem przekonana, że tak, to dajcie znać jutro, ile tych grzybów się udało zebrać. Ja jutro jestem tutaj na dyżurze od godziny...

Nasi słuchacze z Podlasia będą dzisiaj grzybozbierali, grzybobrali. Mam nadzieję, że koszyki po tym grzybobraniu będą pełniusieńkie z czubkiem i jeszcze parę grzybów trzeba będzie wrzucić na przykład do kaloszy, bo nie zmieszczą się w tych koszykach. A nasza redakcyjna koleżanka Marta Powałowska jutro będzie żegnać żurawie, tak, bo część ptaków już wybrała się w swoją wędrówkę, poleciały już na południe i pewnie doleciały nawet na miejsce, te boćki, które wyruszyły mniej więcej w drugiej połowie sierpnia. A jutro w Poleskim Parku Narodowym będzie pożegnanie żurawi. I stamtąd też będziemy nadawać dla Was audycję Hej Przygodo. A może nawet spotkamy się z niektórymi z Wami? Poleski Park Narodowy to jest województwo lubelskie. Jeśli tam mieszkacie, to uwaga, uwaga, zbiórka jest przy ścieżce edukacyjnej Dąb Dominik o godzinie 12:00. Można dołączyć do Marty, no i do jej wesołej drużyny. Co prawda pożegnanie żurawi i liczenie żurawi odbędzie się bardzo wcześnie rano. Marta mówiła mi, że musi wstać jutro około godziny, uwaga, nie przestraszcie się, 5:00. Tak, o 5:00 zadzwoni budzik, żeby można było wybrać się na liczenie żurawi. Ech, wyobrażam sobie, że one pewnie spotykają się przed tymi odlotami na jakichś pięknych łąkach. Stoją tam jeden obok drugiego, młodszy obok starszego, rozmawiają ze sobą, naradzają się przed drogą i leśnicy, opiekunowie Parku Narodowego Poleskiego Parku będą razem z Martą te żurawie przed odlotem liczyć. Jaki będzie rezultat, tego też się dowiecie po godzinie 12:00 w audycji Hej Przygodo. A kto by chciał dołączyć, tak jak powiedziałam, ten jest serdecznie zaproszony. Pogoda? Nie ma złej pogody na takie wyprawy, na takie wędrówki. Nawet jak będzie wilgotno, nawet jak będzie troszkę deszczowo i pochmurnie, to wystarczy tylko założyć kalosze, pelerynę.

lepsza niż parasol. Albo kurtka taka nieprzemakalna z kapturem będzie idealna i spotkać się z naszymi przygodozbieraczami, czyli z Martą Powałowską, Frankiem i tymi wszystkimi, którzy będą towarzyszyć im w wyprawach po Poleskim Parku Narodowym. Jutro, godzina 12. Zapraszamy.

Na bank cukierkowy, że to była Kasia Rodowicz. Tak, to Kasia Rodowicz przed chwilą śpiewała tę piosenkę właśnie o cukierkowym banku. A wy słuchacie Poranka Polskiego Radia Dzieciom. I tak pomyślałam sobie, że skoro już było tyle zaproszeń, zapraszaliśmy was i na dzisiejszy koncert z cyklu Alfabet Orkiestry, początek o 12:00, i na grzybobranie na Podlasie, i zapraszaliśmy was do Poleskiego Parku Narodowego na jutrzejsze liczenie żurawi i pożegnanie żurawi, to jeszcze zaproszę was do Łodzi. Ale nie do tej Łodzi, która stoi nad jakąkolwiek rzeką albo w okolicach morza, tylko do miasta Łodzi, w którym rozpoczęły się już wczoraj huczne obchody Juliana Tuwima urodzin. Powinnam powiedzieć urodzin Juliana Tuwima, ponieważ Julian Tuwim jest związany z tym miastem. Tam się urodził, tam spędził wiele lat swojego życia. Tam przy ulicy Piotrkowskiej można usiąść obok pana Tuwima. Naprawdę jest taka ławeczka, na której siedzi sobie pan Tuwim i tylko czeka na tych, którzy chcieliby obok niego usiąść i zrobić sobie zdjęcie, albo posiedzieć przy Tuwimie, albo poczytać jakieś wiersze Tuwima, bo przecież z tych swoich wierszy jest doskonale znany i tym zupełnie młodym i tym zupełnie dorosłym, bo pisał i wiersze dla dzieci, i wiersze dla dorosłych, więc parał się poezją w sposób mistrzowski przez całe swoje życie. No to on napisał Lokomotywę, prawda? I to on napisał pana Tralalińskiego i wiele, wiele innych pięknych wierszy, które zostały też zamienione czasami w piosenki, więc można będzie i dziś, i jutro, bo jutro te urodziny przypadają, spędzić czas w towarzystwie pana Tuwima i wielu wydarzeń, które odbywają się w Łodzi. Między innymi można spacerować po Łodzi w towarzystwie przewodników. I na przykład pierwszy taki spacer dzisiaj rozpocznie się o godzinie, uwaga, uwaga, o godzinie 16:00, a zbiórka jest przy ławeczce właśnie Juliana Tuwima na ulicy Piotrkowskiej. Więc jeśli jesteście mieszkańcami Łodzi albo wielbicielami poezji Juliana Tuwima, a do Łodzi macie niedaleczko, to można się wybrać i wziąć udział w takich obchodach, uroczystościach i poczytać, o, to też jest ważne, tegoroczne obchody 132 urodzin Juliana Tuwima odbywają się pod hasłem czytanie publiczne. No więc można zabrać ze sobą swój ulubiony tomik wierszy albo zbiór wierszy dla dzieci Juliana Tuwima i poczytać. A wśród tych wierszy znajdziecie na pewno też i ten.

0: zostanę...
1: No kim?
0: To zostanę okrutnym piratem. Nie posłucham się taty, będę strzelać z armaty. Będę w workach pękatych przechowywać dukaty. Będę straszną, mieć brodę i pistolet.
1: I co?
0: I piracką przepaskę na oko.

0: To jest poranek Polskiego Radia Dzieciom. 9 minut zostało do godziny 9. Ładne imieniny godziny w tej chwili mamy. My jesteśmy tutaj na pierwszym piętrze budynku Polskiego Radia przy Alei Niepodległości 77/85. Kto był, ten wie, że to pierwsze piętro, a mniej więcej pod nami jest bardzo piękne, przestrzenne i świetnie brzmiące studio koncertowe imienia Władysława Szpilmana. I dzisiaj o godzinie 12 coś tam się rozpocznie. A co takiego? O tym opowie Róża Świadczyńska, dziennikarka programu Drugiego Polskiego Radia i kierownik redakcji Polskiego Radia Chopin. Dzień dobry, Róża. Cześć.
1: Dzień dobry, Justyno. Dzień dobry Państwu. Witam Was.
0: Co tam się będzie działo dzisiaj? O godzinie 12 wielkie wydarzenie. Nazywa się?
1: Nazywa się to Koncert Laureatów Alternatywy Konkursowej Polskiego Radia Chopin. Nazywa się rzeczywiście szumnie, no bo jest to też ukoronowanie naszych kilkumiesięcznych starań, wysiłków, przede wszystkim wysiłków młodych ludzi, młodych talentów, młodych pianistów i pianistek, którzy przygotowywali swoje interpretacje chopinowskie, nagrywali je potem i przesyłali do nas, do Polskiego Radia Chopin, gdzie w 11 audycjach pięcioosobowe jury oceniało te nagrania, ale oceniało inaczej niż w tradycyjnym konkursie, bo sama nazwa Alternatywa wskazuje, że jest to inny konkurs. Konkurs, w którym nie ma przegranych, konkurs, w którym nikt się nie stresuje, który każdy przesyła nam najlepszą wersję swojego ukochanego Chopina, ponieważ konkurs odbywa się w 10 kategoriach gatunkowych, czyli związanych z utworami, które komponował Chopin w pewnych gatunkach, preludia, mazurki, walce, wiadomo, nokturny, ballady i tak dalej. Są dwie kategorie wiekowe, młodsza dla dzieci od 7 do 12 roku życia i starsza od 13 do 18, bo co ważne, nasz konkurs dozwolony jest do lat 18.
0: Zachwycili Was uczestnicy?
1: Och, wielokrotnie. To są tak wspaniale utalentowane dzieciaki, że ja tylko czekam na kolejne konkursy chopinowskie i chucham i dmucham, żeby się te talenty nie zmarnowały, nie zgubiły gdzieś po drodze, bo są naprawdę fantastyczne. Wyłaniamy co roku laureata Grand Prix.
0: I co Czyli ciekawe, tej najwyższej nagrody.
1: I co ciekawe, co prawda w ubiegłym roku był to chłopak 16-letni, ale 2 lata temu i w tym roku mieliśmy laureatów 11-letnich. 11-letni pianiści młodzi, okazało się, że prezentują nam najdojrzalszego, najciekawszego Chopina. I oni właśnie są głównymi zwycięzcami naszego konkursu, ale dzisiaj będziemy ogłaszać także laureata Nagrody Publiczności, bo i publiczność miała szansę do końca sierpnia na podstawie nagrań, na podstawie filmików i rolek, które nagrywali nasi młodzi pianiści, miała możliwość głosowania na naszej stronie internetowej na swojego ulubionego uczestnika konkursu. Nie mogę zdradzić, kto nim będzie, ale mogę powiedzieć tylko, że wygrał bezapelacyjnie i otrzymał bardzo dużo głosów.
0: Między godziną 12 a 15 wszystko zostanie publicznie, oficjalnie ogłoszone. Będą oklaski na pewno rzęsiste.
1: Będą. Będzie 15 młodych pianistów, 5 w grupie młodszej, 10 w grupie starszej. Będą prezentowali się na filmikach, będą prezentowali także swoje nagrodzone interpretacje, będą dyplomy, będą nagrody piękne, które otrzymaliśmy od naszych fundatorów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina i Fundacji Wydania Narodowego Dzieł Fryderyka Chopina, a zatem wzbogacą się bardzo od strony, myślę, nie tylko muzycznej, no a będą przede wszystkim mieli okazję zaprezentowania siebie na bardzo szerokim forum, bo wiadomo, studio Szpilmana, o którym wspominałaś na początku, nie jest duże, to kameralne studio, ale zważywszy, że koncert będzie emitowany na antenie Polskiego Radia Chopin już 1 października i to zarówno w wersji audio, jak i na YouTubie, no to można powiedzieć, że to audytorium będzie nieskończone, bo my przecież działamy nie tylko w cyfrze, ale również tak jak i w internecie. Można nas oglądać i słuchać wszędzie.
0: Na całym świecie, oczywiście. Czym jest taki konkurs dla młodych pianistów, dla młodych muzyków?
1: No jest przede wszystkim oswojeniem się z sytuacją konkursu, ale konkursu w sposób bardzo taki łagodny, powiedziałabym, bo tu nie ma krytykowania, tu nie ma odpadania, tu nie ma odrzucania. Tu jest bardzo życzliwa atmosfera, tu każdy tak długo nagrywa nam swoją interpretację, aż będzie z tego zadowolony. Warunkiem jest tylko to, żeby to było na instrumencie akustycznym, fortepian, pianino i żeby sylwetka była pokazana w całości, a właściwie twarz i ręce, żeby cały czas były widoczne. Ma możliwość zaprezentowania się przed bardzo szerokim forum, ma możliwość porównania swoich interpretacji, słuchając tych audycji naszych podsumowujących i porównania z

0: zarówno z rówieśnikami, czy z innymi pianistami, którzy nadsyłali swoje interpretacje, jak też z nagraniami mistrzów, o których my opowiadamy, pokazujemy, jak to może jeszcze piękniej zabrzmieć, jeszcze ciekawiej, ale zawsze doceniamy to, co ci młodzi pianiści, młodzi ludzie nam proponują.
1: Czyli dzisiaj finał, wielki finał 1 października, transmisja 6 alternatywy konkursowej Polskiego Radia Chopin i koncertu jej laureatów. No a ty mówisz, że wypatrujesz tych nazwisk.
0: Bardzo, bardzo. Nasz laureat sprzed 2 lat, Mikołaj Brzostowicz, nie tylko grał już pod pomnikiem Chopina w Łazienkach Królewskich, gdzie grają naprawdę najwybitniejsi pianiści, ale grał też na naszym festiwalu w Antoninie, bo to jest jedna z głównych nagród. Występ na festiwalu, który odbywa się wiosną pod hasłem Chopin w Antoninie. To jest recital transmitowany już na żywo na antenie Polskiego Radia Chopin. Bardzo prestiżowy. Mikołaj zagrał nam cały koncert F-moll w tym roku z Towarzyszeniem Kwartetu Smyczkowego. Koncert F-moll Chopina. Jedna z naszych laureatek, Zuzia Sejbuk, startowała w ubiegłym roku w konkursie chopinowskim, więc naprawdę można powiedzieć, że ten konkurs w pewnym sensie otwiera bramy, otwiera drzwi do tych już bardziej poważnych, dorosłych występów i konkursów.
1: No to ja już teraz gratuluję wszystkim tym, którzy wzięli udział i wszystkim tym, którzy dzisiaj będą mieli okazję wystąpić w studiu koncertowym imienia Władysława Szpilmana. No i gratuluję jurorom. Pewnie to też ciężka praca, a ty jesteś jedną z jurorek tego konkursu.
0: Mam ten przywilej od 2 lat. Bardzo się z tego cieszę, bo jury jest złożone z moich zacnych kolegów i koleżanek, ekspertów w tej dziedzinie. Profesor Zbigniew Rau, bo to przewodniczący jury, wybitny pianista, pedagog związany z 2 uczelniami polskimi najważniejszymi. Jakub Puchalski, nasz wspaniały ekspert od pianistyki. Marek Bracha, znakomity pianista i pedagog, no i redaktor Małgorzata Pęcińska, legendarny głos Polskiego Radia, która prowadzi nasze obrady.
1: A z nami była również jurorka 6. Alternatywy konkursowej Polskiego Radia Chopin, Róża Świadczyńska, dziennikarka programu Drugiego Polskiego
0: Dobrego
1: Radia.
0: Dobrego dnia.

0: Autopromocja.
1: Jak trafić do świata elfów, rusałek i magicznego lasu? Wystarczy podążać za nicią Babiego Lata. Zapraszamy na koncert
2: Alfabet Orkiestry Beje w Babie Lato.
1: Pełną muzyki i wyobraźni opowieść dla całych rodzin. 12 września o godzinie 12 spotykamy się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Transmisji koncertu wysłuchacie na antenie Polskiego Radia Dzieciom.
0: Autopromocja.
3: A na zegarze już minuta, a nawet półtorej minuty po godzinie 9:00.
0: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
3: Trwa od godziny 8:00 i jeszcze będzie trwał przez 58 minut. Ależ się rozemocjonowałam, słuchajcie, bo bardzo dużo się dzieje i bardzo dużo się działo i jeszcze się dużo wydarzy. O, przyniosłam coś do studia. Uwaga, uwaga. Teraz będzie dźwiękowa prezentacja tego, co mam w studiu. No można z tego zrobić instrument perkusyjny, aczkolwiek powiem wam, że troszkę to niebezpieczne, bo może się okazać, że podczas takiego potrząsania coś tutaj się uszkodzi i będzie mała katastrofa. Podpowiedź jest taka: małe, duże, strusie, kurze. A co to takiego? 226452055. Mam nadzieję, że już wiecie, co tak postukuje w tym pudełeczku. Przydać się może o poranku, na śniadanko, ale też przydać się może już za chwileczkę w tym, co będziemy tutaj robić. A co to takiego? Małe, duże, strusie, kurze? 226452055. Czekamy na telefony.

poprawię, zażalenie małe złoże, bo uwierzyłam prawie, że nic lepsze być nie może. Zejdźmy na ziemię, perfekcja to mit. Pasowało ci w refrenie, ale to zwyczajny kit. Ideał to powód mojego dążenia, myślenia, tworzenia, a także cierpienia, bo mam w sobie geniusz, wyłapuję każdą wadę. Jak coś ulepszyć wiem, zanim skończyć dałam radę. Nadzieja się w tobie tli, wiesz, i w tym rzecz. Naszej łodzi nie będzie nic, bo zolewo ją teraz ciecz. Konstrukcyjny błąd, może powtórzymy test. Tak, lecz trochę nam zasobów brak i tu moje motto, nigdy nie daj się zwieść, bo życie daje lekcje, a potem jest...

0: Killers.
1: To piosenka z filmu Vaiana 2, 6 minut po godzinie 9. Słuchacie poranka Polskiego Radia Dzieciom i dzwoni do nas Michał. Dzień dobry, Michale, cześć.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie tato, dzień dobry, Michałku. To co to w tej chwili postukuje tak pięknie?
2: A to ktoś musi być na linii chyba.
1: Aha.
2: Ohoho,
1: tam są jakieś takie próby eksperymentowania z telefonem, a ja tutaj czymś postukuję i czym tak postukuję? Małe, duże, strusie, kurze, co to takiego, Michałku?
3: Jajka.
1: Świetnie, brawo, to oczywiście jajka. A jak myślisz, co my z tymi jajkami będziemy robić dzisiaj w studiu Polskiego Radia Dzieciom?
3: Jajecznicę.
1: Można by zrobić jajecznicę. Ty już jesteś po śniadaniu?
3: Nie.
1: A, to dlatego ta jajecznica przyszła ci do głowy prawdopodobnie. A jak jajecznica, to jaka? Na kiełbasce? Czy taka sama jajecznica ze szczypiorkiem na przykład?
3: Kiełbasku?
1: Może być. Panie tato, jak się pan czuje w przygotowaniu jajecznicy dla swojego synka?
2: To dzisiaj naleśniki, nie jajecznica.
1: Ale też są potrzebne jajka, prawda?
2: Dokładnie.
1: O, też trzeba je umiejętnie rozbić, żeby tam nie wpadła skorupka i żeby nam nie chrupnęła potem w zębach. Ale my dzisiaj coś innego też będziemy z tymi jajkami robić. A co to za chwileczkę powie nasz gość, który już pojawił się w studiu. I uwaga, uwaga, panowie, panie Michale, panie tato, to wcale nie jest kucharz ten, kto siedzi przede mną. Panie Dariuszu, czy może pan powiedzieć, kim pan jest z zawodu?
4: Cześć, to jest z tej strony Darek Aksamit, Politechnika Warszawska, także z wykształcenia jestem fizykiem, natomiast też mam dzieci, też im gotuję i właśnie książkę, o której będziemy rozmawiać, otworzyłem na stronie 13, bo tam jest rozdział, na którym widać rodziców kucharzy robiących naleśniki. Także może nie ma jajecznicy, ale o naleśnikach też dzisiaj będzie.
1: Czyli będzie smakowicie, no i będziemy rozmawiać o tej książce, która zatytułowana jest w sposób bardzo atrakcyjny. Szkoła eksperymentowania. Panowie, panie Michale, panie tato, czy robiliście kiedyś jakieś eksperymenty?
2: No, robiliśmy czy nie robiliśmy?
3: Nie pamiętam.
2: Michał lubuje się w eksperymentach.
1: Tak? A co wam zdarzyło się w takim razie robić? Jakie eksperymenty przeprowadzać?
2: Michał najczęściej wymyśla swoje różne eksperymenty. Miesza różne składniki, najczęściej kuchenne, gotuje i sprawdza, co z nich wychodzi.
1: Kuchnia to jest też świetne pole do eksperymentowania.
4: No i brawo, że własne, bo właściwie jeśli coś jest odtwórcze, jeśli ktoś tylko robi zgodnie z instrukcją to, co ktoś inny mu kazał, to tego nie można nazwać eksperymentem. To jest nie, doświadczenie, to jest ćwiczenie, to są jakieś mądre zazwyczaj zajęcia, ale no, eksperyment zakłada, no, że my nie wiemy, co wyjdzie i no, na tym polega nauka, że odkrywamy to, czego nie wiemy.
1: Próbujemy, testujemy, eksperymentujemy i dzisiaj to będziemy robić w tej godzinie poranka Polskiego Radia Dzieciom. A do was, panowie, trafi książka Dariusza Aksamita, Szkoła Eksperymentowania, więc będziecie mogli z niej czerpać przepisy i porady, jak eksperymentować i w ogóle po co są eksperymenty. Hurra chyba, co? Chyba tak. To w
4: takim
1: razie...
4: miłego czytania i miłego gotowania.
1: I miłego śniadania.
2: Dziękujemy i miłego
1: dnia. Do usłyszenia. Pozdrawiamy serdecznie. Panowie już się z nami pożegnali, ale zostaje w naszym studiu Dariusz Aksamit, naukowiec, autor książki Szkoła Eksperymentowania i fizyk Politechniki Warszawskiej. To jest książka, która porywa. To jest książka, która porywa nawet tych, którzy mają duszę humanistów i niewiele wspólnego z dziedzinami ścisłymi, takimi jak fizyka czy chemia, które najczęściej
4: kojarzą
1: się.
4: Chociaż ja nie znam takich ludzi, się przyznam, bo nie znam ludzi na przykład, którzy nie jedzą, więc każdy z nas ma bardzo dużo wspólnego z fizyką, chemią, biologią na co dzień, bo jesteśmy ludźmi i bo musimy po prostu i żyjemy w tej przyrodzie, która nie zna takich rozróżnień, a że tam jest fizyka, a tam jest humanistyka. To jest po prostu jeden świat, który badamy na różne sposoby.
1: Mm-hmm.

0: Darku, jakbyśmy się tak rozejrzeli po naszej kuchni, my jesteśmy w studiu radiowym, ale nasi słuchacze prawdopodobnie są w tej chwili w domach, w kuchniach, to poza jajkami, co tam znajdziemy, co nam się przyda do takich domowych eksperymentów, domowych
1: prób? Nie wiem, czy w mikrofonie słyszę, jak szeleszczę książką, bo szukam przepięknej grafiki, w której właśnie rozrysowaliśmy kuchnię jako laboratorium. I tak z kolegą rysownikiem śmiesznie pozamienialiśmy. Zamiast lodówki mamy zbiornik niskotemperaturowy, zamiast kuchenki mamy źródła wysokotemperaturowe, a zamiast zlewu mamy utylizator uniwersalny, a pozostałe przyrządy, które mamy w kuchni, no one się nie różnią tak bardzo od laboratoryjnych, no bo też no, potrzebujemy w takim, w cudzysłowie, prawdziwym, poważnym laboratorium na uczelni, no potrzebujemy gdzieś na przykład trzymać odczynniki, gdzieś trzymać te płyny, proszki, no ale tak samo w kuchni, no potrzebujemy pudełek i szklanek, no tak jak tu mamy też pudełka i zlewki, czy biurety, czy...
0: Tylko nazwami się różnią, prawda?
1: Tak, i trochę kształtem odmierzamy na pewno precyzyjniej, dużo precyzyjniej, ale do takich najprostszych eksperymentów, no to to nie musi być z dokładnością na tam piątym miejscu po przecinku. W zupełności wystarczy nam kuchenna waga i w zupełności wystarczy nam taka miarka do wody, że wiadomo, czy tam jest tych mililitrów 50 czy 150, nie musi być co do ułamka.
0: Będą dzisiaj propozycje eksperymentów, będą też opowieści o tym, po co właściwie naukowcy eksperymentują i jakie ma cechy taki prawdziwy naukowiec, który chce zajmować się nauką na poważnie. 226452055, jeśli macie przykłady jakichś eksperymentów, które robiliście w warunkach domowych, bezpiecznych, pod okiem rodziców najlepiej, to dajcie znać. 226452055. Dzisiaj prawdziwy naukowiec w studiu, więc będą podpowiedzi, porady, z czego korzystać i jak to robić, żeby zrobić bezpiecznie i żeby się czegoś dowiedzieć przy okazji.

0: Bogów już nie ma.
1: Ten profesor, tamten geniusz z uczonym kolegą uchwalili walnie, że już

0: Zakochałaś się w duchy, możesz nie wierzyć.
1: Ale musisz bać się.
2: Ojej!
3: To jest poranek Polskiego Radia Dzieciom. 20 minut prawie po godzinie 9. Doskonały czas na przeprowadzanie różnych eksperymentów, zwłaszcza kiedy w studiu pojawi się gość. A gościem dzisiaj jest Dariusz Aksamit, naukowiec, fizyk Politechniki Warszawskiej i autor książki Szkoła Eksperymentowania. A do nas, Darku, dzwonią młodzi eksperymentatorzy. Felix, Nikodem i Tereska. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Niestety Nikodem nie chciał rozmawiać, więc
3: No, ale mamy was w takim razie. Mamy eksperymentatorów. Czy chcecie się podzielić jakimś eksperymentem, który kiedyś przeprowadziliście?
5: Niewidzialny długopis.
3: Niewidzialny długopis. Jak to się robi? Na czym ten eksperyment polega?
5: Wypala się długopis i obrzewa.
6: Ale czy to chodzi o to, że się coś pisze na kartce i ten napis znika?
5: Zmywalnie żeby znikł.
3: Okej. Właśnie.
4: Chodzi o to, żeby tusz zmywalny, no, w sensie podgrzał i tak, no, żeby był niewidzialny.
6: No to jak do dobrej książki szpiegowskiej wykorzystanie technologii, żeby jakąś depeszę czy list tak zrobić, żeby odczytał
3: taka
6: go tylko ten, kto potrafi.
3: Taka tajemnicza wiadomość. Tak. Mhm. Ja słyszałam, że można w ten sposób na przykład napisać coś przy pomocy soku z cytryny albo mleka, a potem podgrzać taką kartkę i okazuje się, co napisaliśmy. Darek kiwa głową.
6: Czy to jest ta metoda,

0: której wy użyliście?
1: Co?
0: Czy jakiej metody użyliście, żeby stało się to niewidzialne?
1: Podgrzaliśmy długopis, tak żeby taki zmywalny, bo on pod ciepła robi się taki przezroczysty.
0: Aha, taki zwykły długopis? Okej, długopis tak. Zmywalny. Okej, to tej wersji nie znałem, o tej z sokiem z cytryny słyszałem.
2: Trzeba będzie w takim razie poeksperymentować. Bardzo wam dziękujemy za telefon, za...
1: I potem do lodówki wstawić, żeby się pojawiło to na kartce.
0: Z powrotem, że to jest takie odwracalne.
2: Czyli najpierw podgrzewać, a potem schłodzić. Czyli tu się przyda źródło ciepła, jakiś palnik na przykład, kuchenka gazowa albo zapalniczka i potem lodówka. Czyli jak to nazywasz, Darku, lodówkę? To jest ten taki...
0: Tak, źródło niskotemperaturowe.
2: Źródło niskotemperaturowe.
0: Odwracacz entropii.
2: Bardzo wam dziękujemy za tę propozycję eksperymentu. Zaskoczyliście czymś naukowca. To też jest niezwykłe, żeby powiedzieć coś, co naukowiec słyszy po raz pierwszy. Myślę, że Darek aż się pali, żeby wrócić do miejsca.
0: Tak, już sobie w głowie odtwarzam moją drogę do domu ze studia, gdzie po drodze mam sklep, żeby kupić takie markery. Natomiast naukowcy właśnie bardzo lubią być zaskakiwani, bo jeśli są zaskoczeni, to znaczy, że czegoś się dowiedzieli o świecie. Więc to jest raczej naturalny dla naukowca stan, że nawet lubią, jak nie wiedzą.
2: Książka naszego gościa Szkoła Eksperymentowania powędruje do waszej trójki, Tereso, Feliksie, Nikodemie, więc będziecie mogli sobie dalsze eksperymenty przeprowadzać we własnych domowych laboratoriach, że tak powiem.
0: I ważne, że jest was trójka, bo bardzo, ale to bardzo ważne w pracy naukowca jest praca zespołowa. To 300-500 lat temu ludzie pracowali sami, gdzieś tam w swoich wieżach, a teraz właściwie żaden naukowiec nie pracuje inaczej niż z koleżankami, kolegami w dużych zespołach badawczych.
2: Czasami pytanie tylko wymyśla jeden z nich, a reszta mówi tak,
0: ale
2: to
0: cały
2: ciekawe.
0: Cały zespół potem pracuje nad tym, żeby szukać odpowiedzi latami.
2: Pozdrawiamy was bardzo serdecznie, dziękujemy za telefon, no i zachęcamy też innych do telefonowania i do dzielenia się swoimi eksperymentami. Darku, a ty pamiętasz pierwszy eksperyment, który przeprowadziłeś, kiedy byłeś może w wieku Tereski, może w wieku Nikodema?
0: Trudno mi przypomnieć sobie, który był pierwszy, ale pamiętam, że jak byłem w takiej wczesnej szkole podstawowej, takie coś koło klas 1-3, już to dość mgliście pamiętam, to bardzo lubiłem w kuchni mieszać różne rzeczy. I moi wspaniali rodzice, którzy byli bardzo kochający i wyrozumiali, wspierali mnie w tym i oni pili napoje, które im przygotowywałem, więc dopiero po latach do mnie dotarło, jakimi bohaterami byli, bo na przykład zaobserwowałem, że jak do Coca-Coli wsypie się kakao, no to ponieważ w Coca-Coli pojawiają się bąbelki, no to kakao zaczyna tak, na tej powierzchni robią się takie mini bańki z tego, a jeszcze do tego, jak dorzuciłem taką tabletkę musującą, no to jeszcze zwielokrotniło to ilość tych bąbelków. I pamiętam, że właśnie mój tata, jak wrócił do domu, to z uśmiechem spróbował się napić i tak nie miałem mu okazji powiedzieć, jak bardzo go podziwiam i dziękuję.
2: Bohater.
0: Że był otwarty na moje eksperymentowanie.
2: Prawdziwy bohater. Bardzo często pewnie różne eksperymenty biorą się z ciekawości, prawda? Że rozglądamy się dookoła siebie, zauważamy coś, co nas zainteresuje i czego nie potrafimy sobie wytłumaczyć. Powiem ci, że ja miałam takie zdarzenie całkiem niedawno, kiedy byłam nad jeziorem. Zobaczyłam nagle takiego pięknie sunącego po tafli jeziora owada. I zastanawiałam się, jak to jest możliwe, że on tak się przesuwa jak na nartach.
0: A to przy okazji jakby wziąć kubek z wodą, wziąć mały spinacz i tak bardzo, bardzo tak go wygiąć w taki haczyk, to można spróbować z jego pomocą położyć monetę na wodzie, taką nie, pięciogroszową na przykład. Albo też ten spinacz, jak jest na płasko, jeśli bardzo delikatnie się to zrobi, da się go umieścić na wodzie, więc to tak zwane napięcie powierzchniowe będzie go utrzymywać, takie malutkie, lekkie obiekty na wodzie, ale jeśli doda się chociaż kropelkę płynu do mycia naczyń, to wtedy widać, że czy to jest ta moneta, czy to jest ten spinacz, czy niestety jest to ten nartnik, czyli ten owad, no niestety w tym momencie wszystko tonie. Bo właśnie po to mamy płyn do mycia naczyń, żeby on to napięcie powierzchniowe, czyli tę siłę, która utrzymuje powierzchnię tej cieczy, w tym wypadku wody razem,

0: obniża. Więc to jest super ważne przy zmywaniu, no ale niestety, jeśli ktoś mydliny wylewa do rzeki, no to te wszystkie biedne nartniki, no już nie potrafią się na takiej wodzie utrzymywać.
1: Mm-hmm. Dlatego też warto dbać o środowisko i dbać o czystość na przykład wody. Naprawdę monetę można położyć na powierzchni wody? Ona nie utonie? Wydawałoby się, że to jest coś zrobionego z metalu, czyli ciężkie.
0: Jest gęsta, więc będzie tonąć, ale jeśli się to bardzo ostrożnie zrobi, to tak, napięcie powierzchniowe wygra siłą grawitacji.
1: Użyłeś takiego określenia dziwnego, jak w zastosowaniu do monety, że jest gęsta? Moneta jest gęsta?
0: Bo też bardzo zachęcam, żeby zwracać uwagę na precyzję języka, bo jeśli mówimy, że... To może zadajmy tak pytanie. Czy ciężkie przedmioty toną? I dajmy chwilę, żeby każdy sobie zapisał na karteczce tak lub nie.
1: Dobrze, to zostawiamy wam w takim razie chwilę, żebyście się zastanowili, czy ciężkie przedmioty, a ciężkie przedmioty mówiąc, masz na myśli co? Na przykład młotek, co tam jeszcze jest ciężkiego, patelnia.
0: No właśnie to jest ciekawe teraz, co kto ma na myśli. Ciężkie przedmioty toną. Co sobie ktoś wyobrazi myśląc ciężkie i odpowiadając, no tak oczywiście albo nie oczywiście, bo... To nie jest wcale oczywiste.
1: To nie jest oczywiste. Ja teraz przypominam sobie na przykład, to już nie był eksperyment, chociaż mogę go potraktować w takich kategoriach. Eksperyment ze zmywaniem naczyń. Mm-hmm. Napełnia się zlew wodą. Mm-hmm. I potem do tej wody wkłada się szklanki, talerze,
0: i się wszystko pięknie
1: garnek,
0: namacza.
1: Tak. Mm-hmm. Ale są takie, które rzeczywiście od razu idą na dno, a są takie, które utrzymują się.
0: Dobra, myślę, że było dość czasu, żeby zapisać tak lub nie na kartce, więc teraz odpowiedź moja brzmi, nie, to nie jest prawda, że ciężkie przedmioty toną. No bo przecież, jeśli myślimy ciężkie, czyli dużo waży, no ma dużo kilogramów, no to jeśli spojrzy się na statek,
1: to są
0: tony, to są tysiące kilogramów, taki nie wiem, lotniskowiec, to są tysiące ton i pływają, a możemy mieć rzeczy, które są bardzo lekkie, na przykład maleńką śrubkę, która waży gram. Albo ułamek grama, taką nakrętkę. Można znaleźć narzędziówkę, wziąć z takiej narzędziówki zestaw śrubek i się okazuje, że to nie ma znaczenia, czy to będzie najmniejsza śrubeczka, jaką znajdziemy, czy to będzie wielka, olbrzymia śruba.
1: Pójdzie
0: na dno. Nie ma znaczenia, jaką ona ma masę, czy nie ma znaczenia, jaka jest ciężka. To, co ma znaczenie, to jaka jest gęsta. To, że jest wykonana z metalu, sprawia, że ma gęstość większą od wody, a jeśli weźmiemy sobie, no nie wiem, kawałek styropianu, to nieważne, czy to będzie okruszek styropianu, czy z supermarketu, znaczy z marketu budowlanego kupimy metr sześcienny, taki metr na metr na metr i to rzucimy na wodę, no też będzie pływać, mimo że jest ciężkie, ale jest bardzo, ma bardzo małą gęstość.
1: Podobnie z garnkiem. Teraz sobie pomyślałam, że jakby tak wstawić do napełnionego wodą zlewu albo na przykład do wanny, mm-hmm. w której jest dosyć dużo wody, wstawić garnek, to on też będzie się chybotał, będzie się bujał. Jakbyśmy zalali go wodą, to
0: dokładnie
1: oczywiście...
0: Dokładnie tak jak statek. Mm-hmm. Bo właśnie chodzi o to, że w środku jest, w tej części, która jest zanurzona, no w środku jest powietrze. Więc powietrze ma bardzo małą gęstość, jest rzadkie. Więc w tym momencie ta część zanurzona to jest trochę metalu i dużo powietrza. Tak samo jak łódź podwodna, czy tak samo jak statek. No bez tego powietrza w środku, no to by wszystko szło na dno jak kamień. Natomiast w momencie, kiedy jest to powietrze, no to ta gęstość, statek ma gęstość mniejszą od wody.
1: Właśnie, czyli woda też ma swoją gęstość. A teraz może mam taki... To nie jest zresztą mój pomysł, tylko to jest jeden z eksperymentów, który Dariusz Aksamit opisał w swojej książce Szkoła eksperymentowania. Gdybyśmy teraz do miseczki wody wlali trochę oleju albo oliwy, to co się stanie? Możecie to sprawdzić teraz we własnych kuchniach i możecie na przykład do nas...
0: I to jest bardzo ładne doświadczenie, tylko uwaga, brudzące, także nic, krzywda się nikomu nie stanie, ale błagam, jakieś ręczniczki papierowe albo rękawiczki w okolicy.
1: I nie za dużo tego tłustego płynu wlewajcie do wody. Można do nas zadzwonić, żeby powiedzieć, jaki był efekt tego eksperymentu, bo o to też chodzi w eksperymentowaniu, żeby obserwować co się wydarzy i potem albo przekazać to innym, albo zapisać jeszcze taki wynik eksperymentu.
0: I najlepiej właśnie zanim się to zrobi, zapisać, czego się oczekuje, czyli jaka jest nasza, uwaga, hipoteza. Czyli jeśli ona może być, okazać się poprawna lub błędna, ale chodzi o to, że ja sobie wyobrażam,

wyobrażam, jak funkcjonuje świat, więc sobie wyobrażam, że jeśli zrobię to, to stanie się to. I teraz ja sprawdzam, czy moje wyobrażenie o świecie jest poprawne. Bo może być tak, że ja sobie wyobrażam, że ciężkie przedmioty toną, więc biorę małą wagę, różne przedmioty i widzę, nie, to nie jest prawda. I się cieszę, że no jestem w błędzie, bo dzięki

0: eksperymentatorzy i duzi też. Sprawdźcie, jak to jest z tą wodą i oliwą albo olejem i dajcie nam znać. 226452055.
1: W miasteczku wynalazców uczonych było tysiąc, lecz jeden był genialny. Na wąs mój mogę przysiąc, codziennie już od rana prowadził badań wiele z zazdrości.

0: Bul.
1: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
2: Dzisiaj poranek pełen eksperymentów, ale nie może być inaczej, jeżeli w studiu pojawił się fizyk i autor Szkoły Eksperymentowania, Dariusz Aksamit. Dariuszu, po co naukowcy eksperymentują właściwie? Po co są eksperymenty, które się przeprowadza?
3: Szczerze mówiąc, tak w poprzednim wejściu powiedziałaś o ciekawości. I tak naprawdę to w pierwszej kolejności taka najszczersza odpowiedź naukowca to jest, bo to jest ciekawe. I najwięcej i najciekawszych odkryć, i to takich odkryć, dzięki którym koniec końców na przykład mamy leki na choroby i mamy szczepienia i mamy sposób na pozyskiwanie energii i tak dalej, one wzięły się nie dlatego, że ktoś zaplanował, że o, ja chcę wyleczyć tę chorobę, tylko bardzo często było na odwrót, że ktoś z czystej ciekawości coś badał, a jak zrozumiał coś, to potem się okazywało, że o, zaraz, my to możemy wykorzystać i na przykład właśnie leczyć nowotwory, albo chronić przed chorobami, albo mieć nowe paliwo. Więc najważniejszym paliwem dla działalności naukowej jest taka dziecięca ciekawość.
2: Mm-hmm. I dzięki temu na przykład my możemy teraz do was mówić i nasze głosy do was docierają, bo ktoś kiedyś odkrył, że są takie fale dźwiękowe, fale elektromagnetyczne, dobrze mówię?
3: Dokładnie i oczywiście, że w momencie, kiedy je odkrywano, nikt nie miał pojęcia i jeszcze przez kilkadziesiąt, teraz liczę w głowie, chyba dobre 50 lat jeszcze, nikt nie wpadł na to, żeby skonstruować radio, które może te fale elektromagnetyczne przekazywać, bo zaczęło się po prostu od badania przyrody, a jak już się okazało, że coś takiego jest i można przesyłać sygnały, jak mamy kawałek drutu z prądem, który nazywamy anteną i że można drugim kawałkiem drutu odbierać te sygnały, to naprawdę dziesięciolecia później mieliśmy transmisję sygnałów z kontynentu na kontynent.
2: Ja przyniosłam dzisiaj do studia jajka. Czy te jajka nam się przydadzą nie tylko do zrobienia jajecznicy albo naleśników, jak sugerowali nam Michał ze swoim tatą, tylko do czegoś jeszcze? Tam jajka się pojawiają w swoich
3: jajkami eksperymentach. To jest całą oddzielną książkę można by napisać tylko o doświadczeniach z jajkami, bo jest bardzo dużo rzeczy i to i chemicznych, i fizycznych, i biologicznych, ale jedno takie bardzo proste na początek brzmi, jak rozróżnić jajko, które jest surowe, od jajka, które jest ugotowane na twardo. I wystarczy je zakręcić. I
2: dobra, teraz uwaga, kręcę. Zobaczymy, z jaką prędkością, to jest ważne, to jest właściwe słowo, którego użyłam, z jaką prędkością kręci się jajko wyjęte z pudełeczka. Ojej.
3: Zatrzymuje się szybko,
2: tak,
3: prawda?
2: W ogóle się nie chce kręcić.
3: No i teraz, się zaczniemy zastanawiać, ale dlaczego? Jakby czym się różni jajko surowe od jajka ugotowanego na twardo i dlaczego ono hamuje? I skojarzymy sobie, że jak jesteśmy na placu zabaw na karuzeli, to jeśli się kręcimy, jeśli to jest taka karuzela, na której możemy troszkę zmienić nasze położenie i możemy się przyciągnąć do wnętrza karuzeli albo bardziej się odchylić na tej karuzeli, to ona zmienia prędkość.
2: Tak.
3: Jak my jako masa w kręcącej się karuzeli się przemieścimy...
2: Jak odchylamy się, to chyba hamuje, z tego co pamiętam.
3: Dokładnie tak.

0: I zresztą to widać, no też jak nie wiem, obserwuje się łyżwiarki czy łyżwiarzy, to że jeśli rozłożą szeroko ramiona, to zwalniają, a jeśli wezmą je tak blisko do siebie czy nad głowę, to wtedy przyspieszają. Więc jeśli coś się obraca, to bardzo ważne jest, jak jest rozłożona masa tego czegoś, czyli właśnie, czy ja mam ręce blisko ciała, czy daleko ciała. No i w tym momencie no, to, czym się różni żółtko...
1: Ale jajko nie ma rąk.
0: Ale ma żółtko. I żółtko, które jest w surowym jajku, no jest płynne, więc ono może się przemieszczać. A żółtko w jajku gotowanym na twardo, no już jest zestalone, więc pozostaje w miejscu. Więc jeśli kręcimy jajkiem na twardo, no to po prostu kręcimy nieruchomym obiektem.
1: Czyli to też ma coś wspólnego z gęstością?
0: Nie, w tym wypadku nie z gęstością, ale z tym, że białko, jak się zetnie, no to przestaje być płynne. Czyli to żółtko nasze nie może już się przemieścić. Więc jeśli my kręcimy surowym jajkiem, no to w tym momencie to żółtko po prostu, no tak jak dziecko na karuzeli, jeśli się nie przytrzyma, wylatuje na zewnątrz. A jeśli jest masa na zewnątrz, No to tak jak jesteśmy na karuzeli, karuzela spowalnia, jeśli ta masa jest daleko od środka tego kręcącego się obiektu.
1: No to teraz sprawdźcie w takim razie te wszystkie jajka, które macie w okolicy, czy one są ugotowane, czy one są surowe. Ja nawet w momencie, kiedy opowiadałeś o tym, że żółtko się przemieszcza w skorupce, poczułam to, bo trzymam w tej chwili w dłoni jajko, poruszam nim delikatnie i czuję, jak tam się w środku ta gęsta, no bo ona jest gęsta, białkowo-żółtkowa masa przemieszcza.
0: Dokładnie, jak jesteśmy teraz przy tym jajku, jak możemy się teraz zastanowić, wymyślić, ile jeszcze innych sposobów moglibyśmy znaleźć na to, żeby zobaczyć, czy to jajko jest płynne. I się okazuje, że to jest świetne ćwiczenie, bo są dziesiątki, bo jeśli ktoś na przykład ma bardzo mocną lampę i uważając na oczy, ale wstawi to jajko jakby pomiędzy siebie a tą lampę, no to przy bardzo mocnej żarówce jesteśmy w stanie je tak w cudzysłowie prześwietlić. Jeśli mamy bardzo delikatnie, jesteśmy w stanie postukać delikatnym takim malutkim, nie wiem, młoteczkiem czy łyżeczką, najlepiej jeszcze nagrać to na mikrofon i sobie odtworzyć, no to jeśli w środku mamy coś płynnego, albo w środku mamy stałego, to inaczej będzie się ten dźwięk rozchodził.
1: Ja teraz stukam, czekajcie.
0: Teraz fajnie było mieć do porównania drugie, bo może być tak, że my to usłyszymy własnymi uszami, a może być tak, że nasze uszy nie są dość dobre i bardzo często jest tak, że nasze zmysły nie wystarczają i wtedy naukowcy sięgają po jakieś instrumenty takie techniczne, no jak na przykład w tym wypadku mikrofon, czy można zrobić zdjęcie, albo no tak jak też chodzimy do lekarza i może się komuś już zdarzyło mieć prześwietlenie rentgenowskie, no można, tak jak można zajrzeć do wnętrza ciała promieniowaniem rentgenowskim, można zrobić prześwietlenie, można prześwietlić jajko.
1: A ja od razu przypominam sobie też takie testy na dojrzałość owoców i one też mają związek z opukiwaniem. Widziałam wielokrotnie takich ludzi, którzy brali do ręki na przykład dużego arbuza albo melon i opukiwali ten owoc, jednocześnie nasłuchując, jak on brzmi. Czy on brzmi głucho, czy brzmi wysoko.
0: To a propos dzieci, mam tu anegdotkę historyczną, że kiedyś, jak kobieta była w ciąży i trzeba było sprawdzić, czy prawidłowo przebiega ciąża i nie było jeszcze takiej technologii, jak mamy dzisiaj, no to właśnie jedna osoba przykładała ucho do brzucha, a druga delikatnie pukała. No i chodzi o to, że to, jak te dźwięki się rozchodziły wewnątrz w brzuchu, w macicy, no coś mówiło o tym, co tam się dzieje w środku. No dzisiaj zamiast
1: mamy ultrasonografy.
0: Łapki i ucha, dokładnie, więc w sumie robimy dosyć podobną rzecz, no bo ultrasonograf to też jest taki malutki głośniczek i malutki mikrofonik, które wysyłają dźwięki, te dźwięki odbijają się od płodu i mikrofonik słuchając no, robi taką echolokację tego, co jest w środku, no ale 200 lat temu to się robiło nie na oko, ale na ucho.
1: Dariusz Aksamit, autor Szkoły Eksperymentowania, jest dzisiaj naszym gościem. Dariusz jest fizykiem Politechniki Warszawskiej. Pewnie dziesiątki albo setki godzin spędził w różnych laboratoriach, także tych domowych oczywiście. A my cały czas czekamy na informację, co się wydarzy, kiedy do miseczki albo kubka z wodą wlejemy olej albo oliwę i co się stanie z tymi dwoma płynami. 2, 2, 6, 4, 5, 20, 55. Kto jest w kuchni, może sprawdzić, no i dać nam znać, jaki jest wynik tego eksperymentu kuchennego.

0: Ciao!
1: No, Archimedes też nam się pojawił w tej audycji. Archimedes.
2: Bardzo na temat.
1: Bardzo na temat, bardzo na tak? temat. I wybitny uczony, prawda? Dzięki któremu, co wiemy dzięki Archimedesowi? Na przykład właśnie o tym...
2: O pływaniu ciał. I właśnie twierdzenie Archimedesa to jest właśnie legenda głosi, że on właśnie brał kąpiel i wtedy do niego dotarło, jak to jest z tą siłą wyporu, która nas wypycha z cieczy płynów.
1: I krzyknął, eureka! Czyli znalazłem, odkryłem. Być może też eureka zakrzyknął przed chwilą Tadeusz, który do nas zatelefonował. Dzień dobry, Tadeuszu.
3: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Sprawdzałeś, eksperymentowałeś z tą wodą i olejem albo oliwą?
3: Tak.
1: I jaki jest wynik? Opowiadaj.
3: Że kiedy powierzchnia, na przykład talerz, jest tłusta i naleje się na nią wodę, ta woda się nie miesza z olejem.
2: To jest bardzo ciekawa obserwacja, ale czy ten olej zostaje dalej na tym talerzu i woda jest nad nim?
3: Tak.
2: To przylgnął.
1: Na dobre.
2: Tak. A gdyby to powtórzyć w szklance, to byłoby ciekawe, czy nadal tak będzie? Bo tu rozumiem, że ten olej po prostu gdzieś musiał przyschnąć do talerza. Mm-hmm. A nie pływa ten olej po powierzchni wody?
1: W postaci takich wypływa. Oczek. A, wypływa. I to nie zależy od tego, Darku, prawda? W jakiej kolejności wlejemy te płyny? Możemy wlać najpierw olej, a potem wodę. I bardzo dobrze, że powiedziałeś to, Tadeuszu, że się te płyny nie pomieszają. Mm-hmm. Nawet jakbyśmy sprawdźmy, zamieszajmy łyżeczką. Spróbujmy je rozmieszać. Co się będzie działo?
2: To jest śliczne. To jest śliczne do obserwacji, jak się tak zrobią takie małe kuleczki, które potem z powrotem będą się łączyć. Ale jak już jesteś w kuchni, to może masz pod ręką coś, co wygląda na troszkę gęstsze od wody. Coś jak, nie wiem, syrop malinowy, miód płynny, syrop do kawy, coś...
3: Tak, mam.
1: I co proponujesz, Darku?
3: Miód chyba.
1: Miód.
2: Miód,

0: płynny. No bo no to teraz jakbyś się zastanowił, to jeśli wlejesz ten miód, to czy on będzie nad olejem, czy pod olejem, jakby między olejem i wodą, czy spadnie na dno pod tą wodę?
1: Na dno spadnie.
0: No i to jest hipoteza. I teraz to, co trzeba zrobić, to sprawdzić, czy ta hipoteza jest poprawna. Nie wiem, czy masz czas to teraz zrobić, czy zdradzić.
1: Mam posłatę przygotować rzeczy.
2: O, proszę bardzo. Ważne jest, prawda, przygotowanie rzeczy. Jak
0: i
2: się
0: współpraca,
2: już...
0: tak.
2: I współpraca, czyli jesteś w zespole dwuosobowym badaczy, badaczy kuchennych i będziecie zaraz sprawdzać, co się stanie, kiedy do pojemnika, w którym będzie woda i odrobina oleju, wrzucimy jeszcze krople albo łyżkę takiego miodu.
0: No bo już to chyba trochę mogę zdradzić, ponieważ mogę powiedzieć, że masz bardzo dobrą intuicję, bo właśnie rozmawiamy o tym, że im coś jest gęstsze, no tym bardziej będzie tonąć. Dlatego ten olej pływa po powierzchni wody, bo jest mniej gęsty.
1: Jak się teraz wlał olej, to właśnie, jak pan mówił, stworzyły się kropelki na powierzchni wody.
0: Dokładnie. To
1: ja
0: właśnie...
1: dodała miód, to padł na dno.
0: Dokładnie, bo ma większą gęstość. To teraz, jeśli macie czas teraz przejrzeć swoją lodówkę i szafki i zobaczyć, co jeszcze można by tam wlać, bo to byłoby taki konkurs, kto zrobi więcej warstw. Widziałem kiedyś film takiego popularyzatora nauki, który zrobił taką kolumnę gęstości, jakby to co teraz robicie, tak się nazywa, kolumna gęstości, i miał aż 10 warstw. Tylko uwaga, bo jak słusznie zauważyłeś, woda z olejem się nie miesza, no ale już na przykład mleko z wodą się będzie mieszać, miód... będzie się nie tak dobrze, ale też będzie się w wodzie rozpuszczał. Więc czasem trzeba troszkę popracować nad swoją techniką, żeby na przykład nalewać jakąś taką pipetką, na przykład takie są do dawania lekarstw, takie małe strzykaweczki. Może trzeba lać po ściance, a może trzeba lać, nie wiem, po łyżce, bo jeśli się wleje olej, okej, okay, olej w wodzie, on sobie wypłynie, ale jak tak się wleje na przykład mleko, to ono po prostu się wymiesza. Więc to jest trochę trudniejsze zadanie, no ale no, może się uda zrobić, nie wiem, 5 warstw.
1: Ja mamy tutaj właśnie syrop do kawy i jakby oddycha trochę ten olej od ścianki.
0: Ale czy on spadł, jest wyżej czy niżej niż
1: spadł
0: miód?
1: Spadł na dno, do miodu bardziej idzie.
0: Okej, okay. Jak poczekacie chwilę, to się okaże, czy on będzie bardziej gęsty od miodu, czy mniej gęsty od miodu. Bo ja nie znam tej odpowiedzi, no bo to zależy od rodzaju syropu i to zależy od rodzaju miodu, bo też no, są miody, które są takie bardziej płynne, a są takie bardziej zagęszczone.
2: No to eksperymentowanie przed wami. Mam nadzieję, że jesteście po śniadaniu i że możecie to robić z nieburczącymi z głodu brzuszkami.
1: Mamy jeszcze tutaj jogurt. I opada na dno.
0: Mimo, że w sumie on jest koniec końców z mleka i wody, ale jednak jest przez te bakterie bardzo, bardzo zagęszczony. Ale teraz, jakbyście tam znaleźli na przykład, nie wiem, rodzynkę. To jest pytanie, no rodzynka, czy ona jest bardziej gęsta od wody, czy mniej gęsta od wody? Zobaczycie, że różne obiekty będą się zatrzymywać na różnych warstwach. Oczywiście śrubka, zdradzę,
2: zawsze spadnie.
0: To nie jest zaskoczenie, pójdzie na dno i w tym jogurcie, ale już na przykład, nie wiem właśnie, czy kawałek styropianu, czy nie wiem, mały pomidorek, na przykład będzie tonął w jednej warstwie, ale będzie pływał w innej warstwie.
1: Znaleźliśmy jogurtu, był oblepiony przez tłuszcz.
0: Ach.
1: Ale tłuszcz wypłynął tak do góry, a jogurt został w dole.
0: Pięknie, to się pięknie się takie rzeczy nagrywa na telefonie w zwolnionym tempie i potem się ogląda jak klatka po klatce, na przykład jak te bąbelki się z powrotem powiększają, łączą i wypływają.
2: Zaszczepiłeś chyba bakcyla eksperymentowania w naszych słuchaczach i bardzo się z tego cieszę, Darku. A ja gratuluję wam tej pasji, tej żyłki eksperymentatorów, pani mamo, Tadeuszu. I w takim razie podsyłamy wam książkę naszego gościa, Dariusza Aksamita, Szkoła Eksperymentowania. Tam dużo takich prób, eksperymentów i hipotez i różnych wyjaśnień tego, co się dzieje, kiedy coś zrobimy. Pozdrawiam was bardzo serdecznie.
1: Ja też pozdrawiam i dziękuję. Dziękuję za książkę.
0: Powodzenia, miłego czytania.
2: A ja zaczęłam się zastanawiać, jak tak rozmawialiście z Tadeuszem, czy na przykład wpływ też na to, co się będzie działo z tymi płynami, będzie miała ich temperatura.
0: Bardzo, bardzo celne pytanie, bo generalnie temperatura właściwie wpływa na wszystko.

0: ale temperatura zmienia gęstość wody i jest to coś, co no, wydaje się takie, no właśnie, drobna rzecz, którą możemy zauważyć w kuchni, ale znaczy, to tylko jeszcze dopowiem, że jeśli ktoś ma szczególnie na przykład barwnik, i to są takie barwniki spożywcze jak do ciast, można sobie zrobić w tym momencie na przykład dwie szklanki wody, jedna, która będzie ciepła i jedna będzie zimna, i zabarwić je na różne kolory i spróbować właśnie delikatnie zmieszać. I wtedy bardzo łatwo zobaczyć, że woda, która ma 4 stopnie, jest zimna, taka z lodówki, będzie tonąć, a ciepła woda będzie pływać po powierzchni. To tylko ponieważ woda z wodą będzie się mieszać, to trzeba bardzo ostrożnie zrobić, ale również woda, która jest słona, znaczy, czy tam się wleje soli czy cukru, woda, która ma coś w sobie, też będzie dużo gęstsza. I to jest proste doświadczenie do zrobienia w kuchni, ale jak sobie o tym pomyślimy szerzej, to jest bardzo, ale to bardzo ważne zjawisko dla całej Ziemi i dla całego klimatu. Ponieważ jak pomyślimy sobie teraz o oceanach, to w oceanach mamy wodę. I ta woda z jednej strony może być ciepła, bo świeci słońce na równiku i ją bardzo rozgrzewa, a może być zimna, bo obmywa Arktykę i Antarktydę i mogą być bardzo duże różnice temperatury. A po drugie, no mamy wodę słoną w oceanach i mamy też wodę słodką wpadającą z rzek lub z lodowców. Więc mamy różne kombinacje. Możemy mieć ciepłą, słodką, zimną, słoną, zimną, słodką i one będą w sobie tonąć nawzajem i stąd nam się biorą prądy w oceanach, które są fundamentalne dla całego naszego klimatu.
1: I tak nauka wyjaśnia różne zjawiska, które nas otaczają, a jest, myślisz, Darku, jeszcze dużo takich pytań, które sobie stawiają naukowcy i na które na razie nie potrafią odpowiedzieć?
0: No to na tym polega praca naukowców. Każdy naukowiec, który zaczyna dzień od poszukiwania odpowiedzi na te pytania, których nie zna. Gdybyśmy my znali odpowiedzi, to moglibyśmy rozwiązać wszystkie uczelnie, uniwersytety i instytuty. Na tym polega praca naukowca, że nie wiedzą, ale wiedzą, czego nie wiedzą i aktywnie próbują tę lukę zapełnić.
1: I powiem wam, że to była tylko cząstka wielu, wielu ciekawych informacji, które znajdziecie w książce Szkoła Eksperymentowania. Dzisiaj naszym gościem był Dariusz Aksamit, fizyk Politechniki Warszawskiej i człowiek, który o nauce potrafi opowiadać tak, że każdy się zainteresuje. Bardzo ci dziękuję za wizytę u nas.
0: Dziękuję serdecznie i powodzenia z eksperymentowaniem.
2: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.

0: Ależ inspirujące spotkanie, prawda, z Dariuszem Aksamitem, który potrafi przybliżać naukę i opowiadać o niej tak, że każdy tę naukę zrozumie. Szkoła eksperymentowania i ona może też powstać w waszych mieszkaniach, w waszych kuchniach. Ważne tylko, żeby robić te różne eksperymenty w towarzystwie osób dorosłych, bo wiadomo, jak to z eksperymentami bywa. Mówi o tym chociażby opowieść o Tomaszu Edisonie, o którym przed chwilą śpiewał Ferit Lagdar. Poranek Polskiego Radia dzieciom właśnie się kończy. 3 minuty zostały do naszego finiszu, ale już za chwileczkę wystartuje, co takiego? Tor Przeszkód oczywiście, z Agnieszką Kunikowską w roli prowadzącej, więc kto ma ochotę, niech przygotowuje telefony 226452055. Będzie można dzwonić i brać udział w różnych zabawach, które zaproponuje wam Agnieszka. A my, Justyna Majchrzak, Renata Żuchowska, mówimy wam dobrej soboty i do usłyszenia jutro rano.
1: Zbyt rzadko widzę was, bo czasu ciągle brak. Roboty tyle mam i ciągle za czymś gnam.

0: Autopromocja.
1: Jeden żuraw, drugi.
2: O, a tam leci trzeci. Już w najbliższą niedzielę, 13 września, spotkacie nas przy ścieżce edukacyjnej Dąb Dominik. To właśnie z tego miejsca, punktualnie o godzinie 12, wystartuje audycja Hej Przygodo! Policzcie razem z nami żurawie w Poleskim Parku Narodowym. Zapraszam serdecznie, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
3: Rodzinny tor przeszkód.

Dzień dobry, dzień dobry. Minuta po godzinie 10:00. Zapraszam małych i dużych, czyli was, słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom, na co sobotnią dwugodzinną zabawę na rodzinnym torze przeszkód. Zachęcam was, żebyście stworzyli dwuosobową drużynę, chociaż doświadczenie

0: Nie. Pokazuje, że to nie zawsze są tylko dwuosobowe drużyny, ale że czasami jest was więcej, więc absolutnie to jest też dozwolone. A zatem stwórzcie drużynę i zmierzcie się z zagadkami, zadaniami, pytaniami. Pytania i zadania będą różne. Będą takie, które usłyszycie od razu i takie, które będą tak zwanymi pytaniami, zadaniami niespodziankowymi. Będą też pytania i one będą przeważać na literę W jak... No, zgadnijcie co? Wrzesień? No pewnie, że wrzesień, oczywiście, że tak. Czyli miesiąc, który właśnie mamy. A w drugiej części naszego spotkania po 11 będziemy świętować rocznicę urodzin pewnego poety, który napisał między innymi taki wiersz.
1: Halo, halo? Tutaj Ptasie Radio w brzozowym gaju. Nadajemy audycję z ptasiego kraju. Proszę, niech każdy nastawi aparat, bo sfrunęły się ptaszki dla odbycia narad.
0: Ten fragment wiersza przeczytała nieodżałowana, wspaniała aktorka Iryna Kwiatkowska, a ja jestem ciekawa, czy się domyślacie, o jakim poecie mówię. Wszystko wyjaśni się po godzinie 11, a za kilka minut pierwsze zadania, pierwsze pytania, pierwsze zagadki. Agnieszka Kunikowska, zapraszam.

chcą, stwórzcie dwuosobowe drużyny w składzie mały, duży i zadzwońcie do nas do rodzinnego toru przeszkód 22 645 20 55. 6 minut na zegarze naszym po godzinie 10, a zatem czas wyjawić zestaw numer 1 i pierwsze zadanie dla małego zawodnika. Za chwilkę usłyszysz dźwięk, drogi mały zawodniku. Musisz go rozpoznać, musisz go nazwać, a potem ułożyć zdanie ze słowem, które ten dźwięk opisuje. Uwaga!

Trochę się nieprzyjemnie zrobiło, prawda? Patrzę za okno i to, co widzę, zupełnie przeczy temu, co słyszę. No ale mam nadzieję, że już wiecie, co to za dźwięk. Jeżeli tak, to zapamiętajcie, nazwijcie go, a potem ułóżcie zdanie z tym dźwiękiem. Niech on sobie jeszcze gdzieś tam w tle poszumi, jak ma w zwyczaju, a ja tymczasem przedstawię zadanie dla dużego zawodnika. Otóż duży zawodnik, proszę ja was, będzie odpowiadał pytania na czas. Na pytania na czas. To będzie taki sprint przez pytania, ulubiona dyscyplina uczestników rodzinnego toru przeszkód, tych dorosłych, tak myślę. Tak mi się wydaje, że oni to lubią. Chodzi o to, żeby odpowiedzieć w czasie wyznaczonym. Będzie go odmierzał zegar. To będzie mniej więcej 40 kilka sekund, żeby odpowiedzieć dobrze na pytania, ale jest pewne ułatwienie. Otóż wszystkie odpowiedzi na te pytania zaczynają się na literę W, jak wrzesień, albo jak wakacje, jak kto woli, które już za wami. No to tak, to takie są zadania dla małego, takie jest zadanie dla dużego zawodnika. 6 poprawnych odpowiedzi upoważnia do zaliczenia zadania. Mówię teraz o tym sprincie przez pytania. Czy pamiętacie numer telefonu do nas? No mam nadzieję, że pamiętacie. 22 645 20 55. Taki jest ten numer, a ja czekam na pierwszą odważną drużynę.

0: Polskie Radio Dzieciom, rodzinny tor przeszkód, 12 minut po godzinie 10 i czas na pierwszą rozgrywkę. A przy naszym telefonie odważna, dzielna drużyna męska w składzie Kuba i jego tata, pan Marek. Dzień dobry panom.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Skąd panowie dzwonią?
1: Sulejówka.
0: Och, to niedaleko. Jaka pogoda w Sulejówku, że zapytam?
1: Dobra,
0: to znaczy?
1: Jest słoneczko.
0: Jest słoneczko, to zupełnie tak jak u nas na Mokotowie. Patrzę przez okno i dlatego powiedziałam, Kubusiu, że ten odgłos że trochę on nie pasuje do tego, co widzimy dzisiaj za oknem. A co to za odgłos?
1: Wiatr.
0: Tak, czy to jest przyjemny dźwięk dla ciebie?
1: Nie.
0: A dlaczego? Dlaczego nam się tak niemiło kojarzy ten odgłos?
1: Bo wtedy jest burza często.
0: Bo wtedy jest burza, a to jest taki bardziej, tak sobie myślę, że to jest taki bardziej zimowy wiatr, taki chłodny, taki wiejący i przynoszący nam taki dygot troszeczkę, że jak słyszymy taki dźwięk, to od razu byśmy się chcieli ubrać w ciepłą kurtkę, prawda?
1: Tak.
0: Bardzo się cieszę, że się ze mną zgadzasz. No dobrze. No to w takim razie, co to za dźwięk? Co to jest w ogóle?
1: Wiatr.
0: Bardzo dobrze. Wiatr. To teraz poproszę o zdanie, w którym słowo wiatr się znajdzie.
1: Wiatr, kiedy wieje wiatr, to ja puszczam latarę.
0: Kiedy wieje wiatr, puszczam latawiec. Świetnie, no właśnie. Widzisz, ubiegłeś moje drugie pytanie, bo chciałam cię zapytać o to, co lubi wiatr? Jakie przedmioty albo może jakie środki transportu lubią wiatr? No to wiemy już, że latawiec. Lubisz puszczać latawce?
1: Tak.
0: A puszczałeś już w tym roku?
1: Tak.
0: I wysoko się wzbijał?
1: Nie.
0: Nie bardzo? Bo może był za mały wiatr?
1: Za duży wiatr.
0: A za duży. I co wtedy się działo z latawcem, jak był za duży wiatr?
1: Plątały się linki.
0: No właśnie, to trzeba tak odpowiednio wymierzyć, żeby był nie za duży ten wiatr i nie za mały, to prawda. Kubusiu, no dobrze, to powiedz mi, jaki pojazd jeszcze, bo latawiec nie jest pojazdem, a przedmiotem jest latającym dzięki podmuchom wiatru, ale jaki pojazd lubi wiatr i wykorzystuje go, żeby się poruszać?
1: Żaglówka.
0: Świetnie. A jaki jeszcze? Skoro żaglówka, to jeszcze może coś mniejszego?
1: Statek.
0: Statek żaglowiec na przykład, tak. Ale latem nad morzem można
1: było... Szybowiec.
0: Szybowiec, super, tak, szybowiec też. Ale dlaczego mówię o morzu? Bo latem nad morzem można było zobaczyć takich ludzi, którzy poruszają się na desce, a nad sobą mają taki jakby spadochronik. Takie...
1: Ja widziałam.
0: No właśnie, to jak się nazywa?
1: Jak puszczały samoloty.
0: To jak się nazywa to coś? Taka deska z żaglem po prostu, tak? No właśnie.
1: Tak.
0: Dobrze. No to znakomicie. Udało ci się odpowiedzieć na oba pytania. Świetnie, zaliczam punkty zdobyte. Teraz bardzo proszę, żebyś poprosił tatusia do telefonu, bo pan Marek będzie biegł i będzie odpowiadał na pytania w czasie, w tempie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Jeszcze raz. Czy pan zna zasadę naszego sprintu przez pytania?
2: Nie do końca.
0: To już mówię. Ma pan mniej więcej, nie mniej więcej, równo 42 sekundy, żeby dobrze odpowiedzieć na 6 pytań. Tych pytań jest 10. Wszystkie odpowiedzi zaczynają się na W. Jak co?
2: Jak wrzesień.
0: Jak wrzesień. A nie woli pan jak wakacje?
2: A cóż. Mamy co mamy.
0: No to tak, dobrze powiedziane. Wakacje pieśnią przyszłości, mamy wrzesień, ale cieszmy się. Piękna pogoda dzisiaj, słoneczna, takie piękne.

0: Babie Lata. Dokładnie. Już się zaczyna. No dobra, no to co, chyba polecimy? Aha, jakby pan nie wiedział, to proszę mówić dalej, tak?
1: Jasne.
0: Dobra, 3, 2, 1, start. Cukrowa albo opatrunkowa?
1: Wata.
0: Płynie przez Kraków i Warszawę?
1: Wisła.
0: Nie chciała Niemca?
1: Landa.
0: Potrzebny do budowy kości?
1: Wata.
0: Zefir albo huragan?
1: Wiatr.
0: Geralt, bohater Sapkowskiego?
1: Wiedźmin.
0: Niektórzy z igły robią?
1: Widły.
0: Wolne miejsce inaczej?
1: Zakaz.
0: Przeciwieństwo niewoli?
1: Wolność.
0: Imię żeńskie na literę W?
1: Wanda.
0: Co nie chciała Niemca. Z dziewięciosekundowym zapasem ukończył pan ten bieg, no po prostu w pięknym stylu. Zero gong, tak jest, zero pomyłek, no cudownie. To teraz proszę rozszyfrować skrótowiec WOPR.
1: Wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe.
0: Tak jest. A gdybyśmy byli w górach, to...
1: GOPR albo TOPR, jeśli to by były taty.
0: Świetnie. No znakomicie. Widzę, że tutaj drużyna spisała się na szóstkę z plusem. Zdobyła komplet punktów i niespodziankowe niespodzianki od Polskiego Radia Dzieciom. Gratulacje.
1: Dziękujemy.
0: A Kubuś się trochę cieszy, czy nic a nic? Kubu. Tak? Taka nieśmiała to była radość, taka wyciszona. No dobrze. Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie i pięknej soboty życzę.
1: Dziękujemy, pozdrawiamy.
0: Do usłyszenia. 22 645 2055 to numer telefonu do nas. To co? Jesteście gotowi na zestaw numer 2? Bo ja tak. Uwaga, zadanie dla małego zawodnika to będzie taka rymowanka. Dołóż jedną z liter do wyrazu worek, a powstanie dzień tygodnia, który zwie się? Dołóż jedną z liter do wyrazu worek, a powstanie dzień tygodnia, który zwie się? No jak? Natomiast dużego zawodnika poproszę, żeby się skupił, bo to będzie takie trochę podchwytliwe pytanie, też zresztą trochę rymowane. Co to jest? Okrągła i głęboka, jej wnętrze zimne, ciemne, do środka spuszczasz puste, ale wyciągasz pełne. Okrągła i głęboka, jej wnętrze zimne, ciemne, do środka spuszczasz puste, ale wyciągasz pełne. Co to jest? 22 645 20 55.

0: Wow, że zakrzyknę nie po polsku. Druga odważna, wspaniała drużyna, tym razem drużyna mieszana na starcie rodzinnego toru przeszkód. To są Hania i tata Filip. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Och, dzień dobry, jaki radosny młody głos słyszę. Piękną mamy sobotę, prawda?
1: Deszczowo u nas.
0: O, przepraszam. A gdzie mieszkacie?
1: W Lublinie.
0: I w Lublinie pada?
1: Tak.
0: O nie.
1: W Lublinie pogoda jest zupełnie inna.
0: Niż w Warszawie. Właśnie słyszę. To ja ci wysyłam, wam wysyłam troszkę naszego słoneczka warszawskiego.
1: No.
0: Może dojdzie.
1: Może.
0: Haniu, a powiedz mi, jak ty w ogóle się zapatrujesz na to, że mamy teraz już takie, no, jesteśmy tuż przed jesienią, czyli mamy wrzesień. Lubisz tę porę roku?
1: Tak. A można zbierać kasztany i żołędzie.
0: Już można zbierać kasztany?
1: I mam urodziny.
0: O proszę, a kiedy?
1: 30 września.
0: Och, no to już tak awansem, z wyprzedzeniem życzę ci wszystkiego, czego sobie wymarzysz, wszystkiego najlepszego.
1: Dziękuję.
0: Piękna pora roku na urodziny, naprawdę. Ale a propos tych kasztanów, to rzeczywiście teraz sobie przypominam, że kiedy przechodziłam koło kasztanowca nieopodal mojego domu, to już widziałam, że te zielone kuleczki tak już są, tak?
1: U nas już spadają.
0: Coś podobnego. I już pozbierałaś trochę?
1: Odrobinkę.
0: Odrobinkę, no dobra. To co, przechodzimy do zagadki?
1: Tak.
0: Uwaga. Dołóż jedną z liter do wyrazu worek, a powstanie dzień tygodnia, który zwie się...
1: Wtorek!
0: Tak jest. Lubisz wtorek? Czy nie ma znaczenia, jaki jest dzień tygodnia w kalendarzu?
1: No tak naprawdę to nie ma znaczenia.
0: Nie ma znaczenia. No nie. Dobrze. A teraz, gdybyś miała powiedzieć, ile dni ma tydzień? To jest pytanie numer 2.
1: 7.
0: A potrafisz je wszystkie wymienić?
1: No tak.
0: Proszę.
1: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela.
0: Tak jest. Ciekawa jestem, dlaczego powiedziałaś, że nie ma znaczenia, jaki to jest dzień, tygodnia.
1: Dlatego, że wszystkie są fajne.
0: O, jak mi się podoba to podejście, cudownie. Myślałam, że powiesz, że lubisz sobotę, bo się nie chodzi do przedszkola albo do szkoły. Albo niedzielę, bo też się nie chodzi do przedszkola albo do szkoły.
1: A tak nie wygląda.
0: No proszę bardzo. Dobrze, to teraz jeszcze, jeśli mogę zapytać o ten poniedziałek, ten pierwszy dzień tygodnia, poniedziałek, który dopiero za 2 dni. To jak myślisz, dlaczego poniedziałek nazywa się poniedziałek?
2: No, poniedziałek.
0: Poniedziałek.
1: Bo jest poniedziałek.
0: Otóż tak.
1: Bo jest trochę z niedzielą się łączy.
0: Właściwie jest tak. Po niedzieli,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak.
0: Po
1: tak.
0: Niedziałek.
1: Powiedz słuchać po no tak, niedzielę.
0: Po niedziałek, po niedzieli. Tak jest, właśnie tak. Świetnie, Haniu. Bardzo ci dziękuję. Świetnie się spisałaś. I teraz ta panie tatusiu, proszę posłuchać. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Proszę posłuchać. Okrągła i głęboka. Jej wnętrze zimne, ciemne. Do środka spuszczasz puste, ale wyciągasz pełne. Co to?
2: Zależy, czy pytamy o studnię, czy o wiadro.

0: Obie odpowiedzi są dobre. Jeżeli mamy ona jest głęboka i zimna, wnętrze zimne, ciemne, no to studnia, ale to, co się wrzuca do środka, to oczywiście W. Jak wiadro. Jasna sprawa. No to teraz myślę, że zadanie, które będzie dla pana bułką z masłem. Co mówi woźnica, chcąc, żeby koń ruszył? Co mówi?
1: Wio.
0: A jakby pan się tak zamienił na chwilę w woźnicę?
1: Tak.
0: No i tak wypowiedział te słowa tak z przekonaniem.
1: Wio.
0: No, bardzo dobrze. A jeśli chciałby pan, żeby on stanął jednak, ten koń? Super. No to jak tak nam dobrze idzie, ma pan takie wspaniałe zdolności, to jeszcze poproszę o odgłos konia paszczą.
1: Ania, wy zrobisz to za mnie?
0: Możecie razem zrobić. Możecie razem. 3, 4. Jeden koń parskał, ale nie słyszałam icha.
1: Icha zrobisz?
2: Icha!
1: Yeah. Tak?
0: O, no świetnie. Jeszcze raz razem.
2: Yeah.
0: Tak jest, żebaczek i starszy nieco koń. Bardzo dziękuję. Świetna drużyna ze znakomitymi zdolnościami imitatorskimi, czyli Hania i pan Filip. Dziękuję bardzo. Pięknej soboty i niedzieli, i poniedziałku, i wtorku, i środy, i czwartku, i piątku, i tak dalej. Do usłyszenia, pa, pa.
1: Do usłyszenia, do widzenia.
0: No i tak właśnie się bawimy na naszym rodzinnym torze przeszkód, prawda, że fajnie? Przypominam wam numer naszego telefonu 22 645 20 55. Za kilka minut kolejne zadania i zagadki.

Kaczka, dziwaczka, wel, zając już sobie odbiegli, pobiegli, hen. A ja przypominam wam, że w Polskim Radiu Dzieciom słuchacie rodzinnego toru przeszkód i bierzecie udział w rodzinnym torze przeszkód, czyli naszej cosobotniej zabawie dla małych i dużych. Zasada jest prosta. Tworzycie dwuosobowe drużyny w składzie mały, duży albo mała, duży albo duży, mały, jak pokazało doświadczenie. No i odpowiadacie na pytania. Pierwsze każdy z was usłyszy teraz, kolejne to są pytania niespodzianki. Za 25 minut godzina 11 i czas na zestaw numer 3, który kryje dźwiękowe pytanie dla małego zawodnika. Posłuchajcie tego odgłosu, o tego właśnie. Nazwijcie go. I ułóżcie zdanie z tym słowem, które ten dźwięk albo tego, kto ten dźwięk wydaje, opisuje. To nie jest straszny dźwięk, on się tylko taki wydaje. Myślę, że wiecie, o kogo chodzi i o jaki dźwięk chodzi. To jest zadanie dla małego zawodnika, a dużego zawodnika pytam o to, gdzie podobno można spotkać, uwaga, kota w butach, osła, którego mrówka niosła, kurę samograjkę znoszącą złote jajka oraz uczone ososie, łososie, przepraszam, uczone łososie w pomidorowym sosie. Gdzie je można spotkać, te wszystkie postaci? 22 645 20 55.

0: Mądrowskaz jak najbardziej wskazany jest, jeśli chodzi o rodzinny tor przeszkód, ale ja jestem przekonana, że wam mądrości nie brakuje. Absolutnie. Dzień dobry, mówię kolejnej wspaniałej drużynie, a tą drużyną są Jerzyk. Dzień doberek.
1: I Julia.
0: I pani Julia, czyli pani mama. Też drużyna mieszana, tylko w składzie mama i synek. Jerzyku, lubisz wrzesień?
2: I Didzia.
0: Słucham?
2: I Didzia.
0: I Didzia.
3: Trzy osobowa. Mamy jeszcze w brzuszku Didzię.
0: Aha, przepraszam, bo ja tutaj pytam o wrzesień, a Jerzyk jeszcze o składzie drużyny opowiada. Dobrze. I Didzia też, oj, jak miło. A Didzia, wiadomo, czy będzie Didzią siostrzyczką, czy Didzią braciszkiem?
2: Siostrzyczką.
0: Cudownie. A już ma imię?
2: Nie.
0: Jeszcze nie? A jak chciałbyś, żeby miała na imię?
2: Amelka.
0: Piękne, romantyczne imię. No to może tak będzie, pani mamo, co?
3: No, jeszcze tutaj...
0: Dyskusje trwają. Rozumiem. Jerzyku, powiedz mi, czy ty lubisz taką porę roku, jaka jest teraz, czyli wrzesień?
2: Bo wtedy mogę się z tobą rzucać kasztanami.
0: Jak to rzucać kasztanami? To niebezpieczne. Kasztany są twarde. Może lepiej je zbierać, co?
2: Ale rzucamy się w takie miejsca na dole, a nie na górze.
0: Rozumiem, no zrozumiem. Jedni zbierają kasztany, inni bawią się nimi jak śnieżkami, co kto lubi. Dobrze, to w takim razie ja bym chciała tutaj, żeby się pojawił znowu ten dźwięk, ale nie wiem, czy mi się uda. O, jest.

0: Czy ten dźwięk brzmi znajomo, Jerzyku?
1: Tak.
0: Co to jest?
1: Wilk.
0: Tak jest, to jest wilk. A co on robi teraz? Jak się nazywa to, co ten wilk teraz robi? Też na literę W, właśnie, wilk wyje, bardzo dobrze, wilk wyje. A powiedz mi teraz, jakie jest twoje zdanie ze słowem wilk? Bo trzeba było ułożyć jeszcze zdanie.
1: Co to jest zdanie?
0: Pytasz mnie, co to jest zdanie?
1: Bo nie wiem.
0: No to ja ci powiem, to jest na przykład... Jerzyk dzwoni do jedynki, do rodzinnego toru przeszkód. To jest zdanie. Wilk wyje, to też jest zdanie. Więc chciałabym, żebyś teraz ułożył jakieś zdanie z wyrazem wilk.
1: Wilk poluje.
0: Bardzo krótkie zdanie, ale konkretne i prawdziwe. Oczywiście, że tak. Wilk poluje. Bardzo dobrze. Uwaga. Zadanie numer dwa jest zadaniem rymowanym. To jest też zagadka. Z drzewa na drzewo zwinnie sobie skaczę i zbieram orzechy, kiedy je zobaczę. Mam przepiękny ogon i z dumą go noszę. Wiesz, jak się nazywam? Jak?
1: Wiewiórka.
0: Odgadnij, proszę. Oczywiście. A co najbardziej na świecie lubią wiewiórki?
1: Orzechy.
0: A jakie, jak myślisz, lubią najbardziej?
1: Najbardziej lubią jeść z dębu, czyli żołędzie.
0: Lubią żołędzie, to prawda, ale lubią też orzechy laskowe i orzechy włoskie. Nie lubią tych takich tak zwanych fistaszków, bo sprawdzałam. Nie, niechętnie je jedzą. To jest coś, czego one w naturze nie mogą znaleźć, więc tak nieufnie podchodzą do tych orzeszków. A widziałeś jakąś wiewiórkę ostatnio?
1: Tak.
0: I co robiła?
1: Właśnie uciekała przed nami, zanim kasztan w nią wleciał.
0: Ojej, ale mam nadzieję, że nie celowaliście kasztanem w wiewiórkę.
1: Nie, to przypadkowo było.
0: No to uf, ulżyło mi. Dobrze. Jerzyku, to teraz poproszę panią mamę do telefonu, twoją mamę do telefonu.
2: Tak jest, jestem.
0: Pani mamo, gdzie można podobno spotkać kota w butach, osła, którego mrówka niosła, kurę, samograjkę znoszącą złote jajka i uczone łososie w pomidorowym sosie?
2: Jeszcze raz pytanie.
0: Gdzie można spotkać kota w butach, osła, którego mrówka niosła, kurę, samograjkę znoszącą złote jajka i uczone łososie w pomidorowym sosie?
2: Wiesz, tu Wima chyba, tak? Pana Kleksa?
0: No nie tu Wima.
2: Brzechwy.
0: Tak, ale jak się nazywa to miejsce, które jest opisane w wierszu? To są pewne wyspy. Na wyspach.
2: Bergamota.
0: Bergamutach podobno jest kot w butach. Widziano także osła, którego mrówka niosła.
2: Tak, my znamy tą wersję piosenkową.
0: No jakoś właśnie, tak... uciekło pani z pamięci, dobrze. Jest słoń z trąbami dwiema i tylko...
2: Wysp tych nie ma.
0: Otóż to właśnie tak. Pytanie numer dwa. Wodolot. Wodolot to jest gatunek wieloryba, tak czy nie?
1: Nie.
0: Pani mamo?
2: Nie.
0: Dobrze, a co to jest wodolot?
2: Chyba jakaś łódka, statek.
1: Ja mogę powiedzieć.
0: Powiedz.
1: To jest taki samolot związany z takimi nartami wodnymi.
0: No trochę tak można powiedzieć, tak. Wodolot to jest taka łódź wyposażona w takie skrzydła jakby podwodne, które podczas szybkiego ruchu ją unoszą do góry i ma się wrażenie, że się leci tą łódką, a nie płynie. No i pięknie, zdobyliście komplet punktów. Myślę, że Dzidzia tam kciuki swoje maleńkie trzymała za was mocno. Bardzo serdecznie dziękuję, gratuluję i pozdrawiam. Pa, pa.
2: Pozdrawiamy.
1: Do widzenia.
0: Do usłyszenia. No i ostatnia szansa, żeby w tej godzinie jeszcze wziąć udział w naszym rodzinnym torze przeszkód. 22 645 2055. Kolejne dźwiękowe zadanie dla małego zawodnika. Proszę bardzo posłuchać. Uwaga, to nie będzie długi dźwięk.

Niedługi i też niezbyt miły, prawda? No i zasada ta sama. Proszę go nazwać, proszę ułożyć zdanie z tym wyrazem, który ten dźwięk opisuje. A dużego zawodnika też proszę o to, żeby zamienił się w słuch i powiedział, jaki to taniec?

22 645 20 55 to jest numer telefonu do nas. Jaki to taniec? Nie ten, nie ta melodia, którą słychać, tylko ta, którą było słychać troszkę wcześniej. To pytanie do dużego zawodnika.

0: Ja i mój zabawny przyjaciel, śpiewał Sting. To piosenka, która pochodzi z filmu Nowe szaty cesarza. A przy naszym telefonie kolejna drużyna mieszana. Bartek i jego mama, nawet zrymowałam trochę. Pani Kasia, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry, witam.
0: Droga drużyno, czy wy jesteście w podróży, czy mi się wydaje?
1: W podróży. Tak, jest na Narodowym.
0: A, to jest taka podróż trochę wakacyjna, można powiedzieć? Jeszcze takie przedłużenie wakacji?
1: No, w sumie chyba tak. No, będziemy oglądać drifty dzisiaj.
0: Co będziecie oglądać?
1: Drifty.
0: Jakiś pokaz taki samochodowy, tak? Super.
1: Tak, Red Bulla, Drift Master.
0: No tak, to na pewno nie będzie mało emocji. Mam nadzieję, że jakieś emocje, może nie tak wielkie, ale są też na naszym rodzinnym torze przeszkód. Drogi Bartku, do ciebie pytanie. Posłuchaj tego dźwięku. Przy tych driftujących samochodach to on jest łagodny, ten dźwięk, ale jednak niezbyt miły dla ucha. Co to było?
1: Nie.
0: Przypomnę, że dzisiaj zagadki są na literę W jak wrzesień.
1: A?
0: No. To co to mogło być, skoro na W?
1: A mogę jakąś podpowiedź?
0: Wiesz co, ja ci spróbuję jeszcze raz ten dźwięk tutaj zaprezentować. Zobaczymy, czy się uda. A nie, to już jest dźwięk dla pani mamy, to sobie go posłuchamy. Dla przypomnienia. To koniec tego dźwięku, a teraz spróbujemy jeszcze raz z tym niemiłym odgłosem. Może Renata mi pomoże, moja wydawczyni. Zaraz, bo on się jakoś tak zbiesił i nie chce wskoczyć na to miejsce. O, może się teraz uda? Nie da rady. Słuchaj, no jeżeli na literę W, mój drogi, i niemiły dźwięk dla ucha, o, posłuchaj jeszcze raz, spróbujmy. O, teraz. Na literę W.
1: Wiertarka.
0: No
1: wiertarka.
0: Pewno, że wiertarka. I teraz poproszę o zdanie z wiertarką. No, musisz coś wymyślić.
1: Wiertarka wkręca śrubki.
0: To wkrętarka chyba bardziej, co?
1: No,
0: wiertarka... Ale wiertarką też można?
1: Wiertarka wierci dziury.
0: No i dobrze, i bardzo dobrze. I to mi się podoba, ale właśnie tutaj Renata Żuchowska za szybą mi podpowiada, że wiertarką też można wkręcać. Coś podobnego, nie wiem. Nigdy tego nie robiłam. No właśnie, widzisz, ja się nie znam za bardzo. Dobrze. To pytanie numer 2. Jak się nazywa klucz, który można zobaczyć na 5 linii?
1: Klucz wiolinowy.
0: Dobrze. A co on nam mówi, ten klucz? Czy wiesz? Znasz się trochę na muzyce? Czytasz nuty?
1: Że to jest chyba początek jakiegoś muzycznego czegoś.
0: Trochę tak. A tak naprawdę mówi nam, jak odczytywać wysokość dźwięków, które są na tej pięciolinii zapisane. Wskazuje, gdzie na pięciolinii jest dźwięk G. I to jest druga linia od dołu, czyli dzięki temu kluczowi można odczytać wysokość pozostałych dźwięków. I zasadniczo stosuje się go do wyższych dźwięków, na przykład kiedy grają skrzypce, flet albo fortepian, prawa ręka fortepianu. Dobrze, to teraz pani mamo, jeśli mogę, panią zapytać o tę melodię, która nam zabrzmiała przed chwileczką. Co to za taniec?
1: Halo?
0: Tak, ja panią słyszę doskonale. Co to za taniec był, ten kilka chwil?
1: Przerwało, może pani jeszcze raz powiedzieć, przerwało nam akurat.
0: Ale przerwało teraz, nie słyszy pani mojego pytania. Pytałam o taniec, który zabrzmiał, zanim zabrzmiała wiertarka.
1: Właśnie tego nie słyszałam.
0: No dobra, to spróbujemy sobie go przywrócić. Nie wiem, czy to jest takie proste. Mamy lekką, o, spróbujmy.
1: Wals.
0: Tak jest.

0: piękne, prawda? A w jakim metrum jest ten utwór? Jak się tańczy walca? Nawet się czasami tak pod nosem mówi, jak się tańczy walca. Odlicza się.
1: Raz, dwa, trzy, tak, raz, dwa, trzy, i dookoła.
0: Tak jest, tak się płynie. No dobrze, pytanie numer dwa. Na W oczywiście Wrocław, Wałbrzych, Warszawa, Wąchock. Powtórzę raz jeszcze. Wrocław, Wałbrzych, Warszawa, Wąchock. Przez które miasto nie płynie Wisła?
1: Przez Wąchock.
0: A przez Wrocław, Wałbrzych płynie?
1: Przez Wrocław, nie, przez Wrocław nie.
0: Ani przez Wrocław, ani przez Wałbrzych, ani przez Wąchock, tylko przez... Jesteście nad tą rzeką teraz. W tym mieście teraz, bo jedziecie na...
1: Warszawa.
0: No pewno, że tak. No pewno, że tak. Dziękuję bardzo. Udanego driftowania życzę i pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia.
1: Dziękuję. Do usłyszenia.
0: A po godzinie 11:00 obiecana opowieść o pewnym bardzo znanym poecie.

0: Wniosek?
1: Wniosek?
0: Wniosek! Cóż, przyjaciele, karmcie swoje fotele w piątki, świątki, niedzielę. By podstawą ich diety już nie były skarpety, tylko coś innego.
1: Innego?
0: Mniej potrzebnego. Na przykład skasowane bilety.
1: Bilety?
0: Bilety. Czasem i pończochy,
2: ale tylko te w grochy.
1: Jak to w grochy?
2: No, te brzydkie w grochy.
1: No ale ja nie mam w grochy, mam tylko w paski.
0: Marcin, daj swoje.
3: Nie, no co ty, mało mam i się niedzielę, daj spokój.
4: Autopromocja.
5: Magiczna mapa?
6: Jest.
5: Perłowa szpila?
6: Przygotowana.
5: A smoczy apetyt na podróże?
6: O to się nie musisz martwić, Michasiu.
5: No to ruszamy.
7: Na wakacyjne wyprawy po najpiękniejszych regionach Polski.
5: Otóż to, bo jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie.
7: Z nami poznacie. Opowiemy wam niesamowite historie.
5: Odkryjemy tajemnice miejsc, o których jeszcze nigdy nie słyszeliście.
7: Smoki Miś na wakacjach w Polsce.
5: Nasze podcasty znajdziecie na stronie polskieradio.pl.
7: O, i jeszcze smakuje kanapeczkę.
4: Autopromocja.

Dwie minuty po godzinie 11. Agnieszka Kunikowska. Mówię dzień dobry tym, którzy dopiero teraz do nas dołączyli, do naszej zabawy na rodzinnym torze przeszkód. Zaczynamy drugą godzinę naszego spotkania. Zapraszam Was. Przypominam numer naszego telefonu 22 645 2055. Zadania dla małego i dla dużego. Jakie to zadania, to dowiecie się już za kilka minut.

Polskie Radio Dzieciom. Rodzinny tor przeszkód. 6 minut po godzinie 11. Czas na zestaw numer 5. Zestaw numer 5 składa się z pytania do małego zawodnika. Za chwilkę usłyszycie pewien dźwięk i tak jak poprzednio trzeba go nazwać i trzeba potem ułożyć zdanie z użyciem tego wyrazu, który ten dźwięk opisuje. A on jest taki o... Nie wiem, dlaczego go nie słyszymy. Jeszcze raz sobie spróbujemy go przywołać. Dzisiaj jakiś chochlik nam wskoczył chyba do naszego

komputera i tutaj sobie robi różne figle figlowe. Nie wiem, szukamy tego dźwięku. Słuchajcie, to nie jest takie proste poradzić sobie z chochlikiem. Naprawdę nie jest, ale próbujemy. Przypomnę wam przez ten czas numer naszego telefonu 22 645 2055. Uwaga, oto ten odgłos. No niestety, nie da rady. Dobrze, to w takim razie wyobraźmy sobie ten odgłos. Wyobraźmy sobie, że wchodzimy do pomieszczenia zwanego łazienką i w tym pomieszczeniu zwanym łazienką jest taki przedmiot duży. Czasami może być to przedmiot na nóżkach stojący, a czasami może być to przedmiot wbudowany w naszą przestrzeń łazienkową. I wówczas odkręcamy kran i nalewamy co do tego czegoś. Co do tego czegoś, do tego przedmiotu zwanego wanną nalewamy? To jest pytanie do was i proszę potem ułożyć zdanie z tym pytaniem, a dużego zawodnika zapraszam do biegu w sprincie przez pytania. Odpowiedzi zaczynają się oczywiście na W, jak co? Jak wrzesień albo jak wakacje.

0: Każdy zbiera skarby? Myślę, że tak, że każdy ma taką szufladę ze skarbami. Ciekawe, czy ta drużyna, która jest przy naszym telefonie, trzyosobowa, uwaga, męska drużyna, trzyosobowa. Jurek, Janek i tata Kuba, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Macie, drużyno, taką szufladę ze skarbami?
1: Nawet kilka, podejrzewam, że mamy takich szuflad.
0: Ale każdy ma swoją, czy macie wspólne te szuflady?
1: Są wspólne. Jak to szuflady ze skarbami zapełniają się bardzo szybko różnymi skarbami i one są wspólne, rodzinne skarby.
0: Przyda się tak zwane. No bardzo się, i bardzo trudno się z nimi rozstać, prawda?
1: Tak, strasznie trudno.
0: No właśnie. Słuchajcie, pokonałyśmy z Renatą Chochlika, moją wydawczynią, i zdaje się, że możemy sobie ten dźwięk przywrócić, który i ja tak opisywałam intensywnie. Aha. No to teraz chłopaki będą odpowiadać. To jest dla nich zadanie. Proszę bardzo, posłuchajcie. Drogi Jurku i Janku, czy wiecie, co to za dźwięk?
2: Tak.
0: Jak?
2: Tak, wiemy.
0: No co
2: to? To jest woda.
0: A dokąd, gdzie się ta woda lała?
2: Do wanny.
0: Otóż to. I teraz bardzo proszę o zdanie, które będzie zawierało słowo woda i wanna. A może tylko jedną zawierać. Może tylko woda, a może tylko wanna. Co chcecie?
3: Czy no to... Zimna woda zdrowia doda.
0: Dobrze. Mądrość ludowa. Oczywiście. Zgadzasz się z tym powiedzeniem? Lubisz się kąpać w zimnej wodzie w wannie?
1: W wannie to chyba nie, ale już w morzu to tak.
3: Morze to tak, ale...
0: No powiedziałabym tak, że Morze Bałtyckie zasadniczo zapewnia zimną wodę do kąpieli, więc no, czy musimy ją polubić, czy chcemy, czy nie. Dobrze.
1: Dokładnie.
0: Świetnie. Dobrze. To drodzy panowie młodsi, czyli Janek i Jurek, poproszę o coś na literę W od każdego z was, co się przydaje w podróży.
2: Walizka.
0: Dziękuję, bardzo dobrze. A co na to drugi brat?
1: Co
0: się może przydać w podróży na literę W? Sama myślę nad tym intensywnie, bo też mi walizka przyszła do głowy w pierwszej kolejności. W. O, wiem,
3: wiatraczek.
0: O, właśnie to miałam powiedzieć. W upały, które były i podróżowaliśmy w upałach pociągami.
1: Tak. I do rowerów się przyczepialiśmy.
0: O, też. Tak? No proszę.
1: No tak, ja miałem taki wiatraczek na moich Wigry 3.
0: Ma pan Wigry 3 naprawdę?
1: Miałem, no niestety, tak, zginął w odmętach.
0: A, cudowny, też na literę W zresztą, pięknie.
1: No właśnie.
0: Tak, to się pięknie składa. A ja chciałam jeszcze przytoczyć wachlarz, bo ja z kolei nie rozstawałam się z wachlarzem w te upalne letnie dni. Nawet miałam ich kilka, w każdej torebce jeden. No dobra, to teraz chłopaki, zaliczone punkty macie już i trzymajcie mocno kciuki za tatusia, bo tatuś pobiegnie przez pytania, będzie odpowiadał na pytania. Wszystkie odpowiedzi, panie Kubo, zaczynają się na W jak wrzesień, albo jak wakacje, albo wachlarz, albo woda. I no i już. I proszę... Nie, spokojnie. Proszę mówić dalej, jak pan nie będzie wiedział.
1: Dobra?
0: No to uwaga. 3, 2, 1, start. Dorosły Wojtuś to...
1: Wojciech.
0: Z nadzieją i miłością.
1: Wiara.
0: Buty na kółkach.
1: Wrotki.
0: Rezultat inaczej.
1: Wynik.
0: Imię Szymborskiej.
1: Wisława.
0: Ania z Zielonego.
1: Wzgórza.
0: Pół człowiek, pół wilk.
1: Wilkołak.
0: Rzeka na literę W.
1: Wisła.
0: Miejscowość z dowcipów.
1: Miejscowość, przepraszam?
0: Z dowcipów.
1: Wąwódzk.
0: Niepokój.
1: Wojna.
0: No niestety. Nie, dobrze. No wojna, niepokój to wojna, jasna sprawa.
1: Dobra, ja myślałem o stanie umysłu.
0: Niepokój. No tak. No świetnie poszło. Kto podpowiedział tacie wilkoła?

0: chłopaka tak bardzo dobrze zresztą? Ja. Ja, czyli Jurek?
1: Jurek, tak.
0: Super. Dzięki. Dobrze, że byłeś tam obok taty, bo tak. się tacie zapomniało. Tak. Dobrze. To teraz, panie tato, proszę dokończyć takie słowa słynnej wyliczanko piosenki. Ojciec Wirgiliusz.
2: Uczył dzieci swoje?
0: A miał ich wszystkich?
2: 123.
0: Hejże dzieci, hejże ha. Róbcie wszystko.
2: To, to co ja.
0: No i super. Chłopcy, znacie tę wyliczankę, czy nie?
1: Nie, niestety nie.
3: No ja tak...
2: Trochę?
3: No trochę, znam.
0: No to tata was poduczy teraz i będziecie sobie to śpiewać albo recytować w podróży.
2: Tak jest, tak jest.
0: Tak się umawiamy. Super, bardzo dziękuję, gratuluję. W pięknym stylu komplet punktów zdobyty. Pięknej soboty wam życzę. Są jakieś plany wycieczkowe czy stacjonarnie będziecie spędzać tę sobotę?
2: Wróciliśmy z meczu piłki nożnej, bo Jurek jest piłkarzem i dzisiaj miał mecz. I wybieramy się na rodzinne świętowanie urodzin naszej kuzynki.
0: No to cudnego świętowania. Jeszcze tylko muszę dopytać, Jurku, czy twoja drużyna wygrała?
1: Tak.
0: No moje gratulacje. Co za udana sobota. Wygrana na rodzinnym torze przeszkód. Wygrana w meczu. Cudownie.
2: Tak jest.
0: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia. Pa, pa.
2: Do usłyszenia.
1: Do widzenia.
0: Do widzenia. Kto wie, może się zobaczymy.

Obiecałam wam, że w tej godzinie będziemy świętować przypadającą jutro 132. rocznicę urodzin pewnego poety, bardzo znanego poety, który pisał wiersze i dla dzieci, i dla dorosłych. Poeta ten urodził się 13 września 1894 roku w Łodzi. Napisał mnóstwo wierszy dla dzieci. A wśród tych wierszy jest także ten, którego tekst za chwilkę usłyszycie w piosence zespołu Killersi. Pierwsza zagadka dotycząca tego poety brzmi: jak on się nazywa? 22 645 20 55.

0: Zespół Killersi i piosenka zatytułowana Okulary, a tekst tej piosenki to jest wiersz. Czyj wiersz? Kto go napisał? No to podobno wie Kuba, który jest, ma wsparcie w postaci swojej mamy, pani Moniki. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry.
0: Dzień dobry. Czy znasz ten wiersz, Kubusiu?
2: Tak.
0: A jaki nosi tytuł? Przypomnij.
2: Pan Hilary.
0: Pan Hilary jest bohaterem tego wiersza, a wiersz nosi tytuł Okulary. A kto go napisał?
2: Julian Tuwim.
0: Bardzo dobrze, mama podpowiada. Czytacie sobie czasami wiersze Juliana Tuwima?
1: Teraz głównie książki, już takie bardziej poważne, ale mieliśmy taki czas, że czytaliśmy sporo wierszy. Mm-hmm. I Juliana Tuwima również.
0: A jest jakiś taki ulubiony, do którego Kuba lubił wracać, albo pani lubiła wracać, bo pamięta go pani ze swojego dzieciństwa?
1: Kubuś lubił, co lubiłeś, Kubusiu? Jaki wierszyk? O słoniu trąbalskim lubił na przykład.
0: I jaki był ten słoń trąbalski? Przypomnij.
2: Zapominali.
0: O, właśnie. No właśnie, co ciągle czegoś zapominał, nawet jak się nazywa, to prawda. A taki wierszyk Abecadło, pamiętasz, Kubo?
2: A.
0: Abecadło.
2: Jest Abecadło.
0: O ziemię się hukło. Rozsypało się po kątach. Strasznie się.
2: Potłukło,
0: właśnie tak. Nie bez powodu przywołuję ten akurat wiersz, bo za chwileczkę usłyszymy go też w formie piosenkowej i za chwileczkę też dowiecie się czegoś więcej o Julianie Tuwimie. Bardzo wam dziękuję, droga drużyno. No, oczywiście nagroda niespodziankowa jest wasza. Do usłyszenia.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Dziękuję, pa, pa.

0: Jutro przypada 132. rocznica urodzin Juliana Tuwima. I teraz oddam głos komuś, kto o tym poecie wie naprawdę wszystko. O Julianie Tuwimie opowie wam profesor Grzegorz Leszczyński, który jest znawcą literatury, także tej dla dzieci. A zatem, kim był Julian Tuwim?
1: To jest jeden z najwybitniejszych polskich poetów XX wieku. Był członkiem takiej bardzo, bardzo liczącej się grupy poetyckiej Skamander. Było tych poetów skamandrytów 5. Tuwim wśród nich jest chyba najpopularniejszy, najbardziej znany, najwyżej ceniony. Zaczynał pisać wiersze jako młody chłopak. Nawet kilkanaście lat temu wyszedł taki zbiór jego wierszy, tych dziecięcych i młodzieńczych, których na szczęście nie zlikwidował, nie zniszczył, tylko ocalił. Więc mamy dowód początków jego drogi twórczej. No a potem przez lata międzywojenne i w drugiej połowie XX wieku do śmierci bardzo, bardzo wiele wierszy pisał na różne tematy. Pisał o wiośnie, o ulicach wielkiego miasta, o zwyczajnym przechodniu, zwyczajnym mieszkańcu wielkiego miasta, ale pisał też wiersze o pięknie przyrody, którą zawsze niesłychanie kochał. Wiele wierszy poświęcił swojej ukochanej żonie. Ale oprócz tego zbierał różne utwory, opowiadania, historyjki, gadki, gawędy, bajki, bajdurzenia i wydawał je w specjalnych książkach. Jest na przykład taki tom Juliana Tuwima Czary i czarty polskie. O polskich czarach i polskich czartach, czyli diabłach, zmorach, strzygach, no różnych takich postaciach, dawnych ludowych wierzeniach zamieszkiwały, a to gdzieś pod podłogą, a to gdzieś w stogu siana, a to w oborze, w stodole albo w jakiejś starej szafie.
0: Julian Tuwim pisał też wiersze dla najmłodszych.
1: Takie jak Lokomotywa, Rzepka, Ptasie Radion.
2: Tutaj Ptasie Radio w brzozowym gaju. Nadajemy audycję z ptasiego kraju. Proszę, niech każdy nastawi aparat, bo sfrunęły się ptaszki dla odbycia narad.
1: No, najsłynniejsze, ale także spóźniony słowik o pani Słowikowej, która z utęsknieniem czeka na swojego męża, przygotowała już kolację.
3: Zupka z muszek na wieczornej rosie, 6 komarów nadziewanych w konwaliowym sosie, motyl z rożna przyprawiony gęstym cieniem z lasku, a na deser tort z wietrzyka w księżycowym blasku.
1: A słowika nie ma, no ale słowik jak to na poetę przystało.
3: Słodko ćwierka.
4: Wybacz, moje złoto, ale wieczór taki piękny, że szedłem piechotą.
1: No to taki śliczny poetycki obrazek. Julian Tuwim lubił śmiać się, ale nie z dzieci wcale, tylko z dorosłych. Ten pan Hilary, który powinien być poważnym, dostojnym panem w okularach, więc takim sędziwym, starszym, może mądrym nawet. Ten pan Hilary już podłogę zaczął zrywać, już policję zaczął wzywać.

0: Panie Trąbalski, czekamy!
1: Przecież słoń Trąbalski to nie jest dziecko. Zaprosił kolegów słoni na karty na 3:30. Zapomniał, wyszedł. Dziecku nie zdarza się zapominać o tym, że się umówiło z kolegami. Owszem, różne rzeczy dzieci zapominają. Natomiast zapomnieć, że się umówiło ze znajomymi, zdarza się tylko dorosłemu człowiekowi. No, nam z żoną się tak kiedyś zdarzyło. Zaprosiliśmy gości, a poszliśmy sobie spokojnie do kina. Słoń Trąbalski właśnie zapomina. Dziewczynce na imię po prostu Kachna, a ojciec woła:
2: Grubachna, wielga!
3: Nawet gdy własne imię wymawia, gdy się na przykład komuś przedstawia, często się myli. Tomasz Trąbalski i mówi:
2: jestem Tomasz Bimbalski.
1: Julian Tuwim właśnie w tak charakterystyczny sposób dotyka tych dorosłych, a nie tylko dziecięcych ułomności, żeby razem z dzieckiem z dorosłego się śmiać, a nie ma nic bardziej chyba sprzyjającego wzajemnym związkom, wzajemnej bliskości, niż wspólny śmiech z samych siebie.
4: A jakim dzieckiem był przyszły poeta?
1: Można powiedzieć, że trochę tak diabłem był podszyty, byśmy dzisiaj powiedzieli. Był trochę takim nieznośnym chłopcem, ale przecież bardzo często to tak bywa, że właśnie ci chłopcy, którzy mają nadmiar energii w sobie, którzy są takim wulkanem energii, mają rozmaite pomysły, nie zawsze znajdujące wśród dorosłych poklask i uznanie, że właśnie z tych chłopców często wyrastają jakieś nieprzeciętne jednostki. A to poeci, a to wynalazcy, a to jacyś naukowcy, a to lekarze. Bo w tym takim niepokoju, w takich zdolnościach do tworzenia różnych rzeczy, właśnie a to pirotechnicznych, a to jakichś prób chemicznych, a to różnych innych rzeczy, ujawniają się zalążki przyszłych talentów po prostu. Do tego trzeba dodać, że Julian Tuwim od najmłodszych lat bardzo dużo czytał. Kiedyś wspominał o tym, czytałem na zabój, do utraty tchu. Czytał właśnie wszystko, co mu wpadło w ręce. Co ciekawe, został poetą, a nie czytał wierszy. Julian Tuwim miał dość trudne życie. Jednym z powodów tego jego trudnego życia były oczywiście czasy. Była pierwsza wojna światowa, potem druga wojna światowa. Do tego wszystkiego jeszcze trzeba powiedzieć, że nosił taki ciężar w sobie, miał pewien kompleks, mianowicie na jednym z policzków miał takie znamie, nazywa się to potocznym języku myszką. Na jednym z policzków miał taką myszkę dużych rozmiarów. Bardzo się jej wstydził, była powodem jego rozmaitych kompleksów, no, powodem drwin ze strony rówieśników z podwórka. Nie pozwolił się od tej strony nigdy fotografować. Jest chyba jedno tylko zdjęcie, na którym widać właśnie ową myszkę na twarzy Juliana Tuwima. Gdy ktoś robił zdjęcie, zawsze odwracał się tą stroną, gdzie na policzku nie było po prostu nic.

0: i tak dalej odjechała lokomotywa Juliana Tuwima. O Julianie Tuwimie opowiadał wam już profesor Grzegorz Leszczyński, a teraz posłuchacie wspomnień córki poety Ewy Tuwim-Woźniak. Córka Juliana Tuwima, Ewa, pytana o rodzinne wspomnienia i o to, jakim tata był chłopcem, mówiła tak.
1: Był dzieckiem, który miał bardzo szerokie zainteresowania. Próbował nawet chemicznych jakichś eksperymentów. Jak większość małych dzieci wierzył w to, że jest możliwość, że coś się uda, mimo że się nie ma wiedzy, która jest konieczna do przeprowadzenia prawdziwych, dorosłych eksperymentów. Był pewnie dzieckiem bardzo sympatycznym, bo jego siostra napisała o nim bardzo serdeczne wspomnienia i zawsze byli przyjaciółmi do końca jego życia. Także myślę, że był miłym dzieckiem. Bardzo dbał o swoją mamę. Starał się nie robić jej przykrości, nawet czasem kosztem własnych przyjemności.
0: Jeżeli chcielibyście poznać więcej ciekawostek z dzieciństwa Juliana Tuwima, to zajrzyjcie do książki Agnieszki Frączek Rany Julek o tym, jak Julian Tuwim został poetą. Taki nosi tytuł. Poczytajcie o budowaniu bardzo skomplikowanych, do niczego niesłużących maszyn i urządzeń, o hodowli zaskrońców w pudełku, o zaklinaniu kamieni i o innych licznych pasjach, dzięki którym Julek został poetą. A teraz raz jeszcze oddajmy głos córce Juliana Tuwima. Ewie, jakim poeta był tatą?
1: Tatą, który chciał, żeby mi było dobrze. I bawił się ze mną wtedy, kiedy mógł. Może nie robił takich rzeczy jak popychanie rowerku, jak się uczyłam jeździć na rowerze, ale bawił się pisanie listów, na przykład takich specjalnych, w których wszystkie słowa zaczynały się na jedną literę i musiały mieć sens. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą o tym, że nie jestem biologicznym dzieckiem mojego ojca. Spędziłam pierwsze lata w domu dziecka, zostawiona tam przez moich biologicznych rodziców, którzy w czasie wojny zaginęli. Także spotkałam go dopiero jak miałam 5 lat. I bardzo szybko skończyłam 6 lat, ponieważ zapytali mnie, kiedy chcę mieć urodziny. A żadnych papierów nie było w tym czasie i można sobie było wybrać datę urodzin. W mieście w Warszawie siedziałam głównie w moim pokoju, a w Aninie oglądałam kwiaty i pierwszy raz w moim dzieciństwie spotkałam się z przyrodą. Mój ojciec sam nie wychodził bardzo dużo.

0: dużo, ponieważ trudno mu było zachować równowagę. Miał taką chorobę, która polegała właśnie na tym. Ale wyjeżdżałam z nim na wakacje i byłam kiedyś na wakacjach w Krzyżatce. Spotykaliśmy się w tej Krzyżatce oddzielnie dorośli, oddzielnie dzieci. Największy kontakt miałam z nim, jak mieszkaliśmy w Warszawie, w naszym mieszkaniu i przychodził do mojego pokoju.
1: Ciekawe, który wiersz taty pani Ewa lubiła najbardziej?
0: Najbardziej lubiłam Słonia Trąbalskiego, bo mnie rozczulał. Tasie radio jest cudowne. Lubię sobie nawet sama czytać i próbować tak brzmieć, jak te ptaszki mogły brzmieć. Bardzo lubiłam te wierszyki. Nawet zdarzyło mi się, że czytałam je na jakiejś akademii. Ale nie dlatego, że ja sama chciałam, tylko że mnie wyznaczono do tego. Podobały mi się wiersze, dlatego że pokazywały mi, że mój ojciec umiał myśleć podobnie jak ja. To znaczy lubił takie żarty na temat odwrotności tego, co jest w rzeczywistości, na przykład o zielonym słonku. Bardzo mi się podobał ten rodzaj humoru.
1: Mówiła Ewa Tuwim-Woźniak, córka Juliana Tuwim.

Śpiewało z nieba zielone słonko. Tak, to w tym wierszu, w wierszu Cuda i Dziwy pojawia się ta fraza, o której mówiła córka poety Ewa. Córka Juliana Tuwima. A teraz będzie zagadka dotycząca innego wiersza Juliana Tuwima. Wiersz nosi tytuł Rzepka i zaczyna się tak. Zasadził dziadek rzepkę w ogrodzie. Chodził tę rzepkę oglądać co dzień. Wyrosła rzepka

jędrna i krzepka, schrupać by rzepkę z kawałkiem chlebka. Pytanie do was jest takie, w jaki sposób dziadek wyrwał rzepkę i czy to udało mu się od razu? 22 645 20 55.

0: Halo, halo, to jest bardzo ważny komunikat skierowany do Jerzyka i jego mamy, pani Julii. Moi drodzy, jeżeli chcecie zdobyć nasze niespodziankowe niespodzianki, to odezwijcie się do nas, bo nie mamy waszego adresu 22 645 20 55. A teraz mamy tutaj ewenement dzisiejszego dnia na rodzinnym torze przeszkód, mianowicie drużynę czteroosobową. Uwaga, uwaga, Lena, Wiktor, Sylwia, Łukasz. Taki jest skład tej drużyny. Czy to się zgadza? Dzień dobry.
1: Laura. Dzień dobry, jedno imię się nie zgadza. Laura jest, a nie Lena.
0: O, przepraszam bardzo, jest... Laura, przepraszam, też na L, ale to jednak robi różnicę, oczywiście.
1: Robi, to jest tutaj szefowa drużyny.
0: Szefowa. Droga szefowo, no to jak to było z tą rzepką? Zasadził dziadek rzepkę w ogrodzie. Chodził tę rzepkę oglądać co dzień. Wyrosła rzepka jędrna i krzepka, schrupać by rzepkę z kawałkiem...
1: Czego?
0: Chlebka. Tak jest.
1: Chlebka.
0: I teraz tak, każdy by chciał skrupać, ale najpierw trzeba rzepkę wyciągnąć. Jak to się wszystko odbyło?
2: Najpierw dziadek zawołał babcię, żeby mu pomogła.
0: Tak jest.
2: No i babcia złapała za dziadka.
0: Tak.
2: No i potem wnuczek babci się złapał.
0: Tak jest. Potem jeszcze zawołano kogo do pomocy?
2: Potem jeszcze zawołano...
0: Pieska.
1: Pieska, tak. Wnuczek się nazywał, ten piesek.
2: Wnuczka. A potem jeszcze...
1: Kotka.
2: Kotka.
0: Tak. A za kotkiem stanęła kurka. Potem jeszcze jeden przedstawiciel ptasiego rodu, taki, który już odleciał do ciepłych krajów w tym roku, czyli...
1: Bocian.
0: Za bocianem przyskakała, do bociana przyskakała zielona...
1: Zielona żabka.
0: Tak jest. A kto był

0: na końcu tego ogonka?
1: Na końcu ogonka?
0: Ta, co upadła na trawkę.
1: To upadł na trawkę.
0: Wszyscy upadli zresztą, ale ona upadła tak, no...
1: Ptaszek, kawka.
0: Tak jest. A na ostatku kawka na trawkę. Tak się zawzięli, tak się nadeli, że nagle trach, rzepkę...
2: Wyciągnęli.
0: Tak jest. I tak jak wy wespół w zespół to uczynili, ciekawe, czy ta rzepka była pyszna. Mam nadzieję, że tak. Droga drużyno, lubicie Juliana Tuwima? Lubicie jego wiersze?
2: Tak.
1: Lubimy, powiedz nawet, masz lekturę.
2: Mam lekturę. Mam lekturę ten o dzieciństwie Juliana Tuwima.
0: Cudownie. Rany Julek to znakomita książka. Wielu ciekawych rzeczy można się z niej dowiedzieć, czasem zaskakujących. No to bardzo się cieszę, to jeszcze tylko powiedzcie mi, czy macie jakiś ukochany swój wiersz Juliana Tuwima?
1: Jaki jest nasz ukochany? Rzepkę lubimy, która była, a może awetadło, Laura, albo lokomotywa?
0: No oczywiście, słonia nie sposób nie lubić, tak człowiekowi go trochę żal jest, prawda? Że tak się zmaga z tym brakiem pamięci, no ale się go lubi bardzo. A ja mam dla was i dla wszystkich naszych słuchaczy na pożegnanie też bardzo piękny wiersz, który się nazywa Figielek. Za udział w rodzinnym torze przeszkód dziękuję, droga drużyna. Oczywiście zdobywacie niespodziankową niespodziankę i serdecznie was pozdrawiam. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Dziękuję.
0: Pa, pa. Do usłyszenia. Słuchajcie, moi drodzy, zabawa na rodzinnym torze przeszkód się kończy, ale mam nadzieję, że nie kończy się wasza dzisiejsza przygoda z naszym programem, ponieważ już o 12:00 wspaniały koncert. Dzisiaj u nas było W jak wrzesień, a koncert nosi tytuł B jak babie lato. Wszystko się zgadza. Zostańcie z nami. Dziękuję za dziś. Następny rodzinny tor przeszkód. Oczywiście za tydzień o tej samej porze. Agnieszka Kunikowska. Pa, pa.

0: Autopromocja.
1: Miś Michaś
2: i Smok Adaś
3: zapraszają na nowy podcast o szkołach.
2: Hengar! Cięcie, unik, garda, cięcie, unik, garda.
4: Dzięki magicznej tablicy pradziadka Damasego odkryją świat daleki od szkolnej ławki.
1: Jeszcze jedna gałązka i szałas gotowy.
5: Będzie przygodowo.
2: Michasiu, Gicelon, Gicelon, ster prawo, prawo.
1: Prawo, ster na prawo.
4: I oczywiście smacznie.
1: Na jaszcze trochę pieprzu, parmezan i kilka kropelek oliwy. I nasze kaneloni ze szpinakiem jest gotowe. Pychotka!
3: Czego dowiedzą się nasi bohaterowie?
4: I czy będzie to dla nich prawdziwa szkoła życia?
3: Dowiecie się słuchając najnowszego podcastu misiowo-smokowego.
6: Do szkoły!
4: Zapraszamy na stronę podcastypolskieradio.pl.
0: Autopromocja.
7: Już za chwilę przeniesiemy się do studia koncertowego Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie, gdzie odbędzie się pierwszy po wakacjach koncert z cyklu Alfabet Orkiestry. Tym razem pod hasłem B jak babie lato. Koncert poprowadzi Martyna Chuderska, a zagra jak zawsze Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod batutą Lilianny Krych. Zanim to nastąpi, wysłuchajcie kilku zasad, które obowiązują podczas koncertu.
8: Witajcie w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Fajnie, że jesteście tu z nami. Za chwilę zacznie się koncert naszej orkiestry. Naszej, czyli Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie. Rozejrzyjcie się po sali. To jedna z najlepszych sal koncertowych w Polsce. A to znaczy, że muzykę na żywo słychać tu naprawdę super. Jesteśmy w radiu, a więc koncert jest do słuchania. Trochę też do oglądania. A wiecie, do czego koncert nie jest? Nie jest do biegania i nie jest do jedzenia. Rozsiądźcie się wygodnie w fotelach, rozgrzejcie uszy i... Chyba już możemy zaczynać!
9: Specjalnie dla słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom.

Tęskniliśmy za nimi całe wakacje. Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod batutą Lilianny Krych. Brawo. Drodzy Państwo, zaczynamy dziś nowy sezon koncertów cyklu Alfabet Orkiestry, przygotowywanych przez Orkiestrę Polskiego Radia w Warszawie i Polskie Radio.

0: Radio dzieciom. Zerkam na widownię. Widzę sporo twarzy, które już znam.
1: Ja też.
0: Ale zdaje się, że są też nowi słuchacze i goście. Ktoś jest po raz pierwszy dziś na koncercie? Witamy was.
1: Czyli mamy wielu debiutantów. Brawo dla debiutantów.
0: Brawo dla debiutantów.
1: Na widowni, witamy was.
0: Do grona muzyków też dołączyły nowe osoby.
1: Tak jest.
0: Zosia na flecie.
1: Brawa dla Zosi!
0: I Karolina na fagocie. Brawo!
1: Serdecznie witamy wszystkich zgromadzonych w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Brawa dla was, kochani! Oraz słuchaczy Polskiego Radia dzieciom.
0: O tak.
1: Dziś przez bajkę napisaną przez panią Małgorzatę Kur przeprowadzą was Martyna Huderska,
0: Jacek Zawada
1: oraz Liliana Krych. Mikołaj Wachowski, który pojawi się niebawem, i Felix Mendelssohn.
0: A muzyka, którą dziś usłyszycie, pochodzi ze snu nocy letniej. Jesteście gotowi?
1: Chcecie... Na pewno jesteście gotowi?
0: Chcecie bajki? Oto bajka, jak powiedziałby mistrz Brzechwa.
1: Niech się więc snuje niczym nić babiego lata.

0: Lato skończyło się na dobre. Aleksander...
1: Aleksander!
0: Aleksander?
1: Aleksander!
0: Aleksander poznał to nie tylko po tym, że mama od kilku dni smażyła konfiturę ze śliwek, ani nawet nie po tym, że orzechy laskowe spadały z drzewa bez ostrzeżenia, bombardując dach domku, grządkę z przerośniętą kalarepą, a czasem nawet głowy domowników, ale po słońcu.
1: Latem słońce grzało tak mocno, że wyjście z cienia groziło udarem słonecznym, a teraz promienie z trudem ogrzewały ogród. Wypaliło się w lipcu i w sierpniu i straciło swoją moc. Tylko czekać, aż zajdzie na dobre za burzowymi albo śniegowymi chmurami i wynurzy się z powrotem wiosną.
0: Aleksander mieszkał z rodzicami w niewielkiej wsi. Czasem bardzo się z tego cieszył, ale czasem wolałby przenieść się do miasta. We wsi nie było pływalni, kina, ani nawet placu zabaw. Za to w pobliżu płynęła rzeka, w której kąpał się i łapał ryby, a tuż za domem rósł las z mnóstwem poziomek, jagód i grzybów. Po polach chodziły sarny i bażanty, a nad łąkami latały myszołowy i bociany. Mama zawsze powtarzała, że to magiczne miejsce. Choć jak dotąd w życiu Aleksandra nie zdarzyło się nic magicznego. No, może oprócz tego, że śliwa tak obrodziła, że z daleka przypominała jakieś baśniowe drzewo złożone z setek fioletowych kulek. No i przez to mama od 2 tygodni, proszę Państwa, 2 tygodni, była uwięziona w kuchni pośród garnków i słoików z marmoladą, próbując przerobić te wszystkie owoce, zanim się zepsują.
1: Gdy tylko zobaczyła synka, poprosiła.
0: Aleksandrze, Aleksandrze, dziecko, posprzątaj te zabawki. Przecież sezon się skończył, no już raczej nie będziesz się nimi bawił, tak?
2: Dobrze, mamo.
1: Aleksander z ociąganiem wszedł do ogrodu, w którym wszystko przypominało mu o minionych wakacjach. Hamak, teraz pokryty żółto-brązowymi liśćmi, dmuchany basen z resztkami wody –

0: i trzema żołędziami na dnie. Piłka, rakietka do badmintona, rower, hulajnoga. Sprzątanie było kolejnym sygnałem, że lato się skończyło. Chłopiec schował rower, hulajnogę i rakietki. Wytrzepał hamak i bezskutecznie mocował się ze sznurkami, a potem odwrócił basen do góry nogami, wylewając z niego resztki wody, i otworzył wentylek. Natychmiast zaczęło się z niego wydobywać z głośnym sykiem powietrze. A już po kilku minutach basen, w którym spędził tyle godzin i który ratował go przed upałami, zmienił się w bezkształtną, niebieską płachtę. Nagle coś mignęło mu przed oczami.
1: Ojej, co to takiego? Włos?
2: Aleksander złapał lecącą nić i przyjrzał jej się. Była prawie przezroczysta i lśniła w promieniach zachodzącego słońca. Nie wyglądała ani jak włos mamy, ani nawet jak sierść jego psa.
0: Rozejrzał się, jakby spodziewał się zobaczyć stojącą przy płocie staruszkę o długich, siwych włosach, ale nikogo nie dostrzegł.
2: Za to nitek było coraz więcej.
0: Nadlatywały od strony lasu.
2: Wirowały w powietrzu.
0: Po czym osiadały na gałęziach drzew
2: i na płocie.
0: Tak, na trampolinie,
2: Jacku, i na jego bluzie.
0: Było w nich coś takiego tajemniczego i chłopiec postanowił to zbadać.

0: Aleksander obejrzał się w stronę domku. W kuchni paliło się światło, a mama mieszała w wielkim garze.
1: Mamo, idę na chwilę za furtkę coś zobaczyć.
0: Krzyknął i wybiegł przez tylną furtkę z ogrodu, nie sprawdzając, czy mama go usłyszała.
2: A za domem rozciągał się las. O tej porze roku część drzew straciła liście, na innych trzymały się ostatkiem sił, ale były już brązowe, żółte, poskręcane i wysuszone. W mchu lśniły czerwone kapelusze muchomorów, a Aleksander wiedział, że nie można ich zrywać, bo są trujące. Szedł przed siebie za nićmi nadlatującymi z głębi lasu, mimo że zaczynało się ściemniać. Im dalej się zapuszczał, tym nici było więcej i więcej.
0: Wisiały na gałęziach drzew i przypominały gęste pajęczyny, w które czasami wchodził w czasie grzybobrania. Przestało mu się to podobać, kiedy kilka takich nici oblepiło mu twarz.
1: Wracam do domu. Jutro przyjdę tu z rodzicami. Ale zaraz, gdzie ja jestem? O nie, chyba się zgubiłem. Mamo! Mamo!
2: Aleksander rozglądał się, ale nie potrafił stwierdzić, gdzie jest jego dom. Jedynym punktem orientacyjnym stały się błyszczące w blasku księżyca nitki. Pobiegł za nimi, gdy wtem dostrzegł w oddali migające światełka.
1: Tam jest chyba wieś.
0: Ale nie były to światła lamp.

0: tylko ogniki, które pojawiały się nad rzeką. To tu, to tam. Gdy chłopiec się do nich zbliżał, nagle znikały, zostawiając go pośrodku ciemnego, nieznanego lasu.
1: Mamo! Zgubiłem się, mamo!
2: Gdzieś trzasnęła gałązka. Gdzieś zahukały sowy. No takie sowy. Coś chyba przeszło obok chłopca. Nie miał niczego do picia ani kurtki, choć noce o tej porze roku były zimne. Aleksander skulił się, zaczął płakać ze strachu, ze zmęczenia i z zimna.
0: Wydawało mu się, że minęło już północy, gdy nagle usłyszał muzykę.
2: Wstał i ruszył w kierunku, skąd dobiegały dźwięki. Udało mu się znaleźć właściwą ścieżkę, bo znów zauważył w powietrzu delikatne nitki. Pobiegł za nimi.

0: Aleksander znalazł się pośrodku wielkiej polany oświetlonej ognikami i blaskiem księżyca.
1: Rusałka, chodź, rusałka!
0: Pomiędzy dwoma potężnymi dębami wisiała ogromna pajęczyna, a srebrna pajęczyca wielkości... co tu dużo mówić, owczarka niemieckiego, produkowała kilometry nici. Kobiety w długich, białych koszulach, śpiewając melancholijną pieśń, nawijały sieć na szpulki, a inne tkały z niej materiał. Przy długim stole, na którym unosiły się świetliki niczym łańcuch lampek, krzątały się stworzonka przypominające krasnoludki. Ustawiały misę z jedzeniem i dzbanki z napojami, a także ozdabiały polanę girlandami kolorowych liści.

0: Nagle ktoś krzyknął.
1: To człowiek! Krzyczy! Krzyczy! Alarm! Alarm! Krzyczy! Alarm!
0: Tylko pajęczyca została na swoim miejscu.
2: Nie bójcie się, nazywam się Aleksander, nic wam nie zrobię. Mieszkam niedaleko i zgubiłem się. Pomożecie mi znaleźć drogę do domu?
1: To podstęp jest, złapać go! Złapać go! Złapać go trzeba! Łapać go! Łapać go, pajęczyca! Łapać go! Łapać! A po chwili Aleksander znalazł się pod pajęczą siecią!
2: Wypuśćcie mnie, nie zrobię wam krzywdy, chcę tylko wrócić do domu!
0: Żadnemu dziecku nie udało się jeszcze znaleźć drogi do naszej krainy? Chyba nie możesz być zwyczajnym dzieckiem. Błędne ogniki potrafią skutecznie zmylić drogę wszystkim, którzy próbują się tutaj dostać.
1: Powiedziała biała dama, która wkroczyła właśnie na salony.
2: Więc te światła to błędne ogniki? Myślałem, że latarnie we wsi. A ty kim jesteś?
0: Kim jesteś?

0: Jestem królową rusałek. A to jest moje królestwo.
1: Brawa dla królowej rusałek, brawa! To jest królowa rusałek! Królowa rusałek.
0: Nie może w nim przebywać żadna niemagiczna istota.
2: Więc mnie wypuść.
0: No nie mogę. Wrócisz do domu. Wszystkim o nas powiesz. Przyjdą, zniszczą naszą krainę. Tak się skończy dramatycznie.
2: Obiecuję, że nic nie powiem. Zresztą i tak nikt mi nie uwierzy. Rusałki i skrzaty istnieją tylko w bajkach.
0: Bajkach. Jak widzisz, nie tylko. Chcemy, żeby ludzie tak myśleli, to oczywiste. Ale jest zupełnie inaczej. Skrzacie!
3: Ja? W trzeci skrzecie.
0: Pilnuj go. Skrzacie. Skrzacie.
3: Jestem przecież skrzatem. Obecny.
0: Pilnuj go. A ja wracam do przygotowań.
3: Dobrze, będę pilnował. Pilnować i pilnować po prostu.
0: Wiecznie problemy.
3: Królowa odeszła, a jej miejsce zajął mały człowieczek, czyli ja, który dostał gromkie brawa jak stąd do nie wiadomo gdzie. Mały człowieczek z bardzo niepewną i niezadowoloną miną. No właśnie.
2: Jesteś krasnoludkiem?
3: Jestem skrzatem leśnym, a nie jakimś krasnoludkiem. Chyba to oczywiste, człowieku.
2: W bajkach skrzaty są dobre i pomagają ludziom, tak?
3: Bo to prawda, ale włamałeś się do naszego królestwa tuż przed ślubem królowej tej pięknej w białej sukni.

0: królowej rusałek. A to oznacza, że musisz być szpiegiem. Przyznaj się, dla kogo pracujesz?
1: Dla nikogo. Przyszedłem tutaj za pojedynczymi nićmi. Chciałem zobaczyć, skąd się biorą.
0: A czy nikt ci nie mówił o babim lecie?
1: A co to takiego?
0: Co to takiego?

0: Stąd tyle pajęczyn unosi się w powietrzu. Ludzie nazwali je jak babim. Babim! No właśnie, no. Chyba oni też wiedzą, a ty nic nie wiesz.
1: To po to wam te pajęcze sieci, tak?
0: No a po co?
1: Ale dlaczego pozwalacie im odlatywać do wsi?
0: Pajęcze nici są tak lekkie i delikatne, że łatwo się zrywają i niesione z wiatrem uciekają do wsi, na pola, na łąki. Na szczęście pajęczyca... No, razem. Pomóżcie, kochani. Pajęczyca! Tak słabiutka trochę może być. Może wytworzyć ich całe kilometry, starczy na suknię dla królowej i druhen.
1: A czy mógłbym dostać coś do picia? Zupełnie zaschło mi w gardle.
0: Może jeszcze obiad ci zostawię. Dobrze, dajcie jakiś kubeczek, coś do picia. O, dziękuję, słoneczko, perełeczka przygotowana jak zwykle. Do picia i poszedł. Anuluję ten kubek. Anulacja. Dziękuję.
2: Zanim skrzat zdobył coś do picia, chłopiec zasnął, zwinięty w kłębek niczym kot.

0: Tymczasem królowa, ta piękność białej sukni, zaprosiła wszystkich, cały dwór na naradę, ale przede wszystkim skrzata.
1: Uważacie, że to dziecko jest groźne?
0: Uważacie,
1: zdania są podzielone.
0: Kto uważa, że jest groźny, ręka do góry? No chyba żartujesz sobie, niebieska. A kto uważacie, kto uważa, że nie za groźne takie? No to widzisz, co uważam.
1: Zdania są podzielone, ale ja nie wiem, czy możemy mu zaufać i go wypuścić?
0: Możemy mu zaufać? Wypuścić czy zaufać? Co takiego? Ja wiem! Nie ma przy sobie żadnej broni, nie ma kompasu, nie wygląda na jakieś takie groźne stworzenie. Dlatego ja widziałem, że biegło po prostu za pajęczymi nićmi. To co? Co wy o tym sądzicie? No coś zagrajcie, powiedzcie coś.

0: Aha. Pajęczyco, to co robimy?
1: Co sądzisz?
0: Przemów jakoś. Przemów. Zadecyduj, pajęczyczko.
2: Słuchajcie, mi się wydaje, że w ogóle jest bardzo wiele do rzeczy do zrobienia przed tym ślubem, co go mamy w planie, co nie?
1: Tak, to przed ślubem.
2: To mi się wydaje, że warto byłoby go obudzić. No mógłby, on jest trochę większy jednak niż te normalne skrzaty.
0: Racja.
2: Mógłby trochę posprzątać, poprzywieszać kolorowych jakichś ozdób, tak. Prawda?
1: Zdecydowanie.
2: Jak uważacie? Obudzimy go?
0: Tak.
1: Bardzo dobry pomysł.
2: No ale będzie spał tak? Cały czas?
1: Nie, nie.
0: W ogóle w ciągu dnia nie trzeba spać, bo to niezdrowe. W nocy się śpi.
1: Zbudźcie to dziecko. Natychmiast.
0: Halo, pobudka.
2: Tak się go nie budzi. Co ty?
0: No jak?
1: W ogóle nie reaguje.
2: No podobno trzeba go obudzić, śpiewając jego imię. Ale bardzo cichutko. Mniej więcej tak. Aleksander. Zaśpiewajcie ze mną. Uwaga. Aleksander.
0: Co tak głośno? Ciszej trochę mówiła pańczyca.
2: Jeszcze raz,
0: cztery.
2: Jeszcze raz. Cicho, ale razem. Uwaga.
0: Aleksander. Dobrze,
2: no słuchajcie, no, w ogóle to nie jest razem. I dlatego użyjemy innego sposobu.
1: Nie działa.
0: Równo wyszło, czy nie
2: działa? Myślę, jak nic nie działa, to działa tylko i wyłącznie orkiestra.
0: Dobrze.
2: Dobra?
1: Spróbujmy.

0: Doskonale. Dziękuję, panie, czy co?
1: Brawo! Obudzili śpiocha po prostu. Śpiocha leniucha.
0: To skoro już wstałeś, drogi Aleksandrze, pomożesz nam w przygotowaniach.
2: Właśnie.
0: A potem odprowadzimy cię do domu.
3: Ale ja nie mogę długo zostać.
1: O, nie mogę.
3: Moi rodzice zaczną się martwić, wezwą policję i zaczną przeszukiwać las.
1: Spokojnie.
0: Naprawdę przesadzasz. Zdecydowanie. W naszej krainie czas płynie zupełnie inaczej. I zanim wrócisz, twoi rodzice nawet nie zauważą, że zniknąłeś. Teraz do roboty.
1: No już?
0: No do roboty, no.
1: Raz.
0: Mało czasu mamy
1: machaj
0: na te
1: kitkami,
0: przygotowania.
1: Machaj.
0: Lada moment przybędzie król elfów ze swoją świtą. Tu nic nie jest gotowe. Nie rozumiem.
1: Aleksander ustawiał krzesła z pni drzew. No ustawiał te krzesła.
0: Raz.
1: Nosił wodę ze źródła, wspinał się wysoko na palce. Na palce to do góry raczej. Żeby porozwieszać girlandy kolorowych liści. Zamiatał igliwie,
0: budował
1: z desek potes, na którym miały odbywać się tańce i dekorował trony królewskiej pary mchem i paprociami. Zrywał czerwoną jarzębinę z najwyższych krzewów, z której rusałki plotły wianki, takie jak ma królowa biała nasza, i muchomory, które ustawiono wokół podestu jako najpiękniejszą na świecie ozdobę.
0: Doskonale. W tym czasie rusałki skończyły tkanie strojów, a suknia ślubna królowej ozdobiona była błyszczącymi kroplami rosy, które mieniły się niczym diamenty. Każda kropla, każda, moi drodzy, została zebrana ręcznie i przechowywana do wieczora na liściach konwali. A gdy księżyc lśnił wysoko na niebie, nadjechał pan młody ze swoim dworem.
1: Dwór.

0: Jak nadjechał, to jakiś tłum powitał go.
1: Dwór! Dwór składał się z eleganckich elfów w zielonych surdutach. Wszystkie rusałki z krzaty oczywiście zajęły miejsca. Zapalono świetlikowe łańcuchy. Błędne ogniki unosiły się wokół podestu, na którym para młoda miała złożyć przysięgę.
0: Para młoda, to my.
1: To my. Zdaje się,
0: tak miła maluba biała, białogłowa.
1: Rusałki mi podpowiadają, że nadchodzą życzenia dla młodej pary. Posłuchajmy.
0: Och nie.
2: Dobrego tortu, dobrych dzieci, dobrych całusów, żeby fajnie byli sobie, żeby fajnie im minął czas, zanim córka ich urośnie, żeby im było miło, żeby mieli jeszcze dobre skrzydła do latania. Tego im bym życzyła. Ja życzę dobrych buziaków i dobrego rodzeństwa i żeby zawsze byli razem. Życzę im fajnych dzieci, żeby polecieli z Mikołajem dookoła świata. Wszystkiego najlepszego z okazji ślubu.
0: Dziękujemy, kochani poddani. Brawa, dziękujemy.
1: No to teraz... życzenia, jesteśmy gotowi.
0: Czas rozpocząć zaślubiny.

0: Jaki udany ślub.
1: Wymarzony, kochani. Choć Aleksander nie lubił historii miłosnych, widok tak niezwykłej i młodej pary i tak pięknego wesela sprawił, że oniemiał z zachwytu.
2: Jak tu pięknie. Szkoda, że mama nie może tego wszystkiego zobaczyć. To prawdziwa magia.
0: Cóż, jeśli chcesz, możesz z nami zostać. Ale trzymaj się na uboczu. My tu nie potrzebujemy jakiejś sensacji w Królestwie Elfów.
2: Chętnie zostanę. Dziękuję za zaproszenie.
1: Aleksander przypatrywał się wesołym

tańcom i zabawom magicznych istot, które znał tylko z bajek i ciągle wierzył, że istnieją naprawdę w lesie, tuż za jego domem. W końcu młoda para pożegnała się i odjechała na szaro-srebrnym zającu. W głąb lasu, pośród oklasków i wiwatów!

0: Aleksandrze, pora wrócić do domu. Podążaj za błędnymi ognikami. Tym razem cię nie zwiodą, ale wskażą drogę powrotną. Życzę ci bezpiecznej podróży. Ksa! Trzymaj się, cześć. I nie próbuj nas odnaleźć. Drugi raz ci się to nie uda.
1: Chłopiec obejrzał się ostatni raz za siebie, spojrzał na ten magiczny świat, po czym ostrożnie ruszył w mrok za migającymi światełkami.
0: Droga powrotna zleciała nie wiadomo kiedy i Aleksander miał wrażenie, jakby oddalił się od domu zaledwie na kilka kroków.
1: Gdy wyszedł z lasu, okazało się, że wcale nie było tak ciemno, jak mu się wcześniej wydawało.
0: Otworzył furtkę i wszedł do ogrodu.
1: Aleksandrze!
2: Mama!
1: Tutaj jesteś. No już myślałam, że gdzieś zniknąłeś, że wyszedłeś z ogrodu.
2: Nie gniewasz się, że wyszedłem na tak długo bez pytania?
1: Aleksandrze, nic a nic. Korzystaj z ostatnich dni lata i z ostatnich promieni słońca, bo lada moment przyjdzie jesień. A do ogrodu możesz wychodzić, kiedy tylko zechcesz. Ale zaraz. Co ty masz we włosach?
3: Co to jest?
4: Co?
1: Pajęczyna? No nie wiem.

0: babie Lato udział wzięli.
1: Narratorka, królowa i mama Martyna Chuderska!
0: Narrator, skrzat i król elfów, Jacek Zawada.

0: Aleksander Mikołaj Wachowski.
1: Pajęczyca Lilianna Krych.
0: Autorka bajki Małgorzata Kur.
1: Skrzatka pomocniczka Ewelina Chmielewska. A bajkę wyreżyserował Adam Wojtyszko. Partnerem pierwszego w tym sezonie koncertu z cyklu Alfabet Orkiestry było Ministerstwo Energii z projektem Polski Atom. Dziękujemy Wam wszystkim zgromadzonym w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego i słuchaczom Polskiego Radia Dzieciom.
0: I widzimy się
1: 10 października.
0: Słyszymy się tym bardziej.

0: A zagrała dla was Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod batutą Pajęczycy Lilianny Krych. Brawo! Oto oni, wspaniali. Ciepło żegnamy słuchaczy Polskiego Radia dzieciom, a was wszystkich zapraszamy na foyer, na specjalnie przygotowane warsztaty. Dzisiaj przygotowujemy drzewko szczęścia, które każdy będzie mógł zabrać do domu. Bilety na koncerty październikowy, listopadowy i grudniowy znajdziecie w kasie. Życzymy wam wspaniałej zabawy. Mam nadzieję, że widzimy się w studiu koncertowym Polskiego Radia w Warszawie 10 października.
1: Punktualnie o 12. Dziękujemy za dzisiaj. Do zobaczenia i do usłyszenia. Yeah.

0: Słucham Polskie Radio Dzieciom.
1: Autopromocja.
2: Jeden żuraw, drugi.
3: O, a tam leci trzeci.
4: Już w najbliższą niedzielę, 13 września, spotkacie nas przy ścieżce edukacyjnej Dąb Dominik. To właśnie z tego miejsca, punktualnie o godzinie 12, wystartuje audycja Hej Przygodo! Policzcie razem z nami żurawie w Poleskim Parku Narodowym. Zapraszam serdecznie, Marta Powałowska.
1: Autopromocja.

0: Alfabet orkiestry.
1: Dzień dobry. 3 minuty po godzinie 13:00. Koncert Alfabet Orkiestry dobiegł końca, ale nasza audycja trwa. Do godziny 14:00 jesteśmy razem. Marta Kawalec, Zosia Montowska. Mam nadzieję, że spędzimy ten czas bardzo przyjemnie. No właśnie, no koncert już za nami, ale mam wrażenie, że w naszym studiu zostało jeszcze trochę babiego lata. Może gdzieś przykleiła się jeszcze pajęcza sieć, może gdzieś za mikrofonem schował się jakiś mały skrzat, a może po prostu została nam w głowie muzyka, którą przed chwilą słyszeliśmy. No, jeżeli byliście z nami od samego początku, to pewnie odbyliście niezwykłą podróż. Poznaliśmy Aleksandra, były tajemnicze nici, las, błędne ogniki, rusałki, skrzaty, pajęczyca, no i oczywiście królewski ślub. A wszystko to było opowiadane słowem i muzyką, którą nam przygrywała Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie. No to cóż, to w takim razie porozmawiajmy o tych wrażeniach z koncertu. Jeżeli słuchaliście nas, to z pewnością wiecie, kto był kompozytorem muzyki, którą mogliśmy usłyszeć podczas koncertu. Jeżeli tak, to koniecznie do nas zadzwońcie. Porozmawiamy przy okazji o tym, jak podobał wam się ten koncert. No i mam nadzieję, że porozmawiamy też o tym niezwykłym kompozytorze. 22 645 20 55. Czekam na wasze telefony.

8 minut po godzinie 13 w naszej audycji Alfabet Orkiestry. Rozmawiamy dzisiaj, bo myślę, że wielu z Was jest pod wielkim wrażeniem koncertu, który dopiero co zakończył się w studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Wspaniałe to było wydarzenie, czego mogliście być świadkami, przynajmniej jako słuchacze, bo ten właśnie koncert był transmitowany na naszej antenie. Wspaniała Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod batutą Lilianny Krych. No i oczywiście bajka, którą napisała Małgorzata Kur, a muzyka, no właśnie, muzyka, to było osobne wydarzenie, które toczyło się jednocześnie. Sen nocy letniej przywitał nas na początku, a później wśród rusałek, skrzatów i babiego lata mogliśmy cieszyć się kolejnymi dźwiękami. Ale były to niezwykłe dźwięki, których kompozytorem, no właśnie, czy pamiętacie, jak nazywał się kompozytor tych utworów, które mogliśmy usłyszeć? Jest on przede wszystkim słynnym kompozytorem pewnego marszu. Marszu, który był grany też oczywiście podczas naszego koncertu, marszu podczas ślubu. Podczas ślubu ten marsz bardzo często jest właśnie transmitowany właśnie podczas takich wydarzeń, więc może wiecie już, może domyślacie się, a może po prostu pamiętacie, kto był kompozytorem, kto stworzył tę muzykę, która towarzyszyła nam w pierwszej godzinie naszej audycji i oczywiście podczas tego koncertu. Urodził się ponad 200 lat temu i z muzyką związany był od dziecka, a kiedy miał zaledwie 17 lat, napisał muzykę inspirowaną pewną bardzo znaną sztuką Williama Szekspira. I był to właśnie Sen nocy letniej. Kilka lat później napisał do tej sztuki kolejne utwory i właśnie tam znalazł się jeden z najbardziej rozpoznawalnych marszów, o którym Wam przed chwilą opowiedziałam. Myślę, że warto powiedzieć też, że ta muzyka była bardzo ważna dla wielu osób, także dla tych, którzy podziwiali twórczość tego kompozytora. Czy już wiecie, jak miał na imię i na nazwisko? 22 645 20 55. Mam nadzieję, że już teraz Wam trochę podpowiedziałam i odgadniecie, albo po prostu pamiętacie nazwisko tego kompozytora. Myślę, że to ważne, aby pamiętać, kim był ten człowiek.

słuchacze, którzy byli na naszym koncercie, który niedawno się skończył w studiu imienia Witolda Lutosławskiego, pewnie teraz świetnie bawią się na warsztatach, ale my również cały czas kontynuujemy te nasze wspominki po koncercie, bo myślę, że bardzo duże wrażenie zrobił na nas wszystkich. Koncert, który był jednocześnie wspaniałą bajką, opowiadał wspaniałą historię, bo ten tytuł B jak Babie Lato, oczywiście wszystko toczyło się w takiej trochę nieokreślonej przestrzeni, ale tam na scenie Witolda Lutosławskiego myślę, że wyglądało to jeszcze piękniej. No ale my wracamy do tych dźwięków muzyki, które tam były wygrywane przez ostatnią godzinę. Powiem wam w takim razie, jeżeli nie wiecie, kto był kompozytorem tych słynnych utworów, które pojawiły się podczas naszego koncertu. Nazywał się Felix Mendelssohn. I mam wrażenie, że gdybyśmy przenieśli się wiele, wiele lat wstecz, to miałby nam bardzo dużo do opowiedzenia, bo Mendelssohn był kompozytorem, który właściwie całe życie był w ruchu. Podróżował, oglądał świat, słuchał, a potem brał to, co zobaczył i usłyszał, i zamieniał w muzykę. Tak jak wam powiedziałam, urodził się w Hamburgu w 1809 roku, a zmarł w 1847 roku w Lipsku, więc jeżeli dobrze policzyliście, to żył zaledwie 38 lat. No to niewiele, ale mimo to zdążył zostać kompozytorem, dyrygentem, pianistą, organistą i jedną z ważnych postaci europejskiego życia muzycznego. No i pierwsza ciekawostka. Mendelssohn był muzycznym dzieckiem. Zajmował się od najmłodszych lat muzyką, bo tak jak wam też wspomniałam przed piosenką, już jako nastolatek skomponował utwory, które wykonywano publicznie. No i te 17 lat, kiedy pojawiło się na jego kalendarzu, to bezpośrednio wtedy właśnie powstała uwertura do Snu nocy letniej Williama Szekspira. Wyobraźcie sobie, miał tylko 17 lat, nie był jeszcze oficjalnie pełnoletni i zamiast, no powiedzmy, napisać wypracowanie o Śnie nocy letniej, napisał muzykę, aby przywołać atmosferę tego niezwykłego świata i ta muzyka nie zniknęła, bo po kilku latach Mendelssohn wrócił do Snu nocy letniej. Kilkanaście lat później, w 1842 roku, napisał muzykę towarzyszącą przedstawieniu do sztuki i wtedy właśnie też powstała między innymi ta słynna kompozycja Marsz Weselny.

Pierwotnie ta uwertura w 1826 roku, kiedy Mendelssohn miał 17 lat, a później ta późniejsza muzyka do całego przedstawienia w 1942 roku. No i jeśli usłyszycie taką bardzo znaną melodię podczas ślubu, to możecie sobie wtedy właśnie wyobrazić, że znacie to. Znacie, bo to jest ten słynny marsz weselny, który wcale nie został napisany z myślą o prawdziwym ślubie, ale został wykorzystywany najczęściej właśnie podczas ślubów, możemy go usłyszeć. Drodzy słuchacze, 18 minut po godzinie 13, a ja pytam Was o wrażenia po koncercie. Może macie jakieś spostrzeżenia, może sami chcielibyście coś opowiedzieć, a może wcielaliście się w Aleksandra i macie jakieś pomysły co do tego, co mógłby Aleksander zrobić, gdyby właśnie poszedł inną drogą, gdyby nie spotkał na swojej drodze bohaterów dzisiejszego przedstawienia. No dobrze, a już teraz Piccolo Corto przed nami, a ja Wam tylko przypomnę nasz telefon 22 645 20 55. Mam nadzieję, że za chwilę się usłyszymy.

Za nami wspaniały koncert B jak Babie Lato, gdzie mogliśmy usłyszeć muzykę Feliksa Mendelssohna. O Mendelssohnie już trochę wam opowiedziałam. No właśnie, ale czy wy w ogóle zastanawialiście się, czym jest to Babie Lato? Bo mówi się o tym, że teraz właśnie trwa to Babie Lato, ale co to właściwie jest? Co to za lato, które spóźniło się do szkoły? Czy takie lato, które jest jakieś inne niż te, które przed chwilą za nami jeszcze było w wakacje? Co się stało z tym latem, że nagle stało się babie? Czy te lato jeszcze wróci? Czy to już będzie cały czas to babie lato, a potem będzie jesień? No i co te babie lato ma wspólnego z pająkami? No właśnie, tu się zaczyna ciekawa historia, bo kiedy mówimy babie lato, to możemy mieć na myśli dwie rzeczy. Pierwsza to takie pogodne, ciepłe, wczesnojesienne dni, kiedy rano już trochę chłodniej, a w ciągu dnia wychodzi słońce i powietrze jest takie bardzo przyjemne. Ale o co chodzi z tymi pająkami?

0: Wiecie coś na ten temat? Jeżeli tak, to dzwońcie. Może wspólnie odkryjemy, skąd wzięło się to babie lato 22 645 2055, bo mamy też dwójkę dzieciaków, które mają już na ten temat jakieś swoje pomysły. Staś i Amelka opowiedziały o tym naszej redakcyjnej koleżance Julce Rozbieckiej. No to posłuchajcie, co ma na ten temat do powiedzenia Staś i Amelka, a wy kombinujcie. Jeżeli wiecie, skąd to babie lato, co to jest i właśnie co z tymi pająkami, to koniecznie do nas zadzwońcie.
1: Co to jest babie lato?
2: Babie lato to są takie pajęczynki.
1: Na drzewach na przykład. I też latają w powietrzu.
3: Dlaczego tak w powietrzu latają?
1: Po prostu. Babie lato.
4: Czemu te babie lato jest?
1: Jest jakieś dziwne dziwy, bo pająki je zrobiły.
4: A po co?
1: Żeby fruwać.
4: Czemu pająki muszą fruwać?
1: Żeby się przemieszczać, potrzebują babiego lata, żeby się przemieszczać. Nawet na strychy. I to robią tylko w jesień, żeby zdążyć do różnych domów przed zimą.
0: No to był pomysł Stasia i Amelki, którzy właśnie taką mają wersję. A co na ten temat sądzą Wojtek i Asia? Halo, halo, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Drogie rodzeństwo,
5: dzień
0: tak?
5: Dzień dobry, tak.
0: Gdzieś samochodem podróżujecie. Dokąd jedziecie?
5: Do ogrodnika.
6: Do takiego ogrodnika, ale najpierw po tatę.
0: Rozumiem. Zabieracie tatę i później do ogrodnika. Kim jest ten ogrodnik?
6: W sumie to nie wiem.
0: O.
6: A ja też nie wiem. Jakieś to na przykład pole ma jakieś, albo rośliny.
0: I co tam będziecie robić?
6: Ale nie wiem,
0: pomożecie mu coś?
6: Może.
0: Pomożecie mu może w jakichś pracach rolnych, polnych, ogrodowych?
6: Tak, to by było fajne.
7: Mama zabrała się rękawiczki
0: ogrodowe. O!
6: Zakupimy.
0: Ale fajnie, czyli będą dzisiaj prace na świeżym powietrzu.
6: Można tak powiedzieć.
0: Pięknie. A powiedzcie, czy wy poczuliście, że teraz właśnie trwa babie lato? Czy to można wyczuć? Co to w ogóle jest to babie lato waszym zdaniem?
6: Takie lekkie pajęczyny.
0: I gdzie one są?
6: No na przykład my mieszkamy na wsi i my mamy kilka drzew do ogryzku i na przykład są właśnie na drzewach albo latają w powietrzu.
0: Latają, ale te pająki też, czy tylko same pajęczyny?
6: Chyba tutaj widziałam
0: takie malutkie. Mm-hmm. I gdzie one lecą? Do ciepłych krajów?
6: No nie wiem, chyba nie, bo już jest ciepło. Było ciepło, ale u nas nadal jest ciepło.
0: No tak, no pewnie bocianów nie dogonią, więc może lepiej niech tutaj zostaną. No dobrze, czyli pajęczynki latają gdzieś tam po ogrodzie, piękna pogoda i to słońce, które odbija się w drzewach.
6: Przerywa coś.
0: Coś przerywa. Halo, halo, słyszymy się? Może jakaś pajęczyna przeleciała? Jak sądzicie? Czy te pajęczyny to tak wszędzie mogą gdzieś fruwać?
6: Halo, halo.
0: Słyszymy się, słyszymy. Ja was słyszę bardzo dobrze. Ale wy pewnie trochę gorzej, tak? O, no niestety, drodzy słuchacze, no gdzieś nam uciekliście, ale może jeszcze się usłyszymy. No w każdym razie, no już mamy jakiś trop. Wiemy, że te pajęczyny gdzieś fruwają, a w nich odbijają się promienie słońca, bo na tych pajęczynach bardzo często może być też rosa albo jakaś odrobina deszczu. No wygląda to na pewno pięknie. W takie pogodne, ciepłe dni jak dzisiaj warto wybrać się na spacer i sprawdzić, czy te pajęczyny rzeczywiście gdzieś fruwają, czy są tam te pająki, czy one gonią te pajęczyny, czy te pajęczyny gonią za pająkami i o co w ogóle chodzi z tymi pajęczynami, po co one tam gdzieś lecą, gdzie, dokąd, dlaczego? No, musimy to sprawdzić jeszcze, ale może wy macie jeszcze jakieś pomysły. 22 645 2055.

0: trwa audycja Alfabet Orkiestry, która jest taką trochę krótszą audycją, bo godzinę wcześniej mogliśmy usłyszeć wspaniały koncert B jak Babie Lato. Pod takim tytułem ten koncert został dzisiaj wyprodukowany. No i dlatego my dzisiaj zastanawiamy się, czym jest to Babie Lato i co to ma wspólnego z pająkami. Są z nami kolejni słuchacze, Kinga i Janek. Witamy serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Witamy bardzo serdecznie. Teraz mówi Kinga, tak?
1: Tak.
0: Tak, witamy cię, Kingusiu. Ty też jakimś samochodem się poruszasz.
1: Tak.
0: Dokąd jedziesz?
1: No na działkę.
0: Na działkę, o, czyli no to ja widzę, że fantastycznie nasi słuchacze wykorzystują Babie Lato. Właśnie bawiąc się na powietrzu, można świetnie poczuć to Babie Lato. Widziałaś kiedyś takie Babie Lato, Kingo?
1: Nie wiem.
0: Nie wiesz, a pająka jakiegoś widziałaś kiedyś?
1: Dzisiaj na przykład widziałam takiego wielkiego, co jest tak

0: pająka.
1: Ojej, taki wielki? Ale to był taki dziki pająk, czy taki hodowlany gdzieś w domu?
0: Nie wiem.
1: Ojej, no takiego dużego pająka to bym się chyba bała. Ty się boisz pająków, czy nie?
0: Tak, a trochę nie.
1: A dlaczego trochę nie? Bo te pająki nie wyglądają zbyt przyjaźnie chyba.
0: Tak.
1: Mhm, no właśnie.
0: Nie mają zbyt dużo nóg.
1: A czy Janek się boi też pająków, czy nie?
0: Nie, dzisiaj na mnie taki jeden usiadł.
1: O,

0: Liczyłeś kiedyś, ile pająk ma nóg?
1: Chyba 8, nie jestem pewien.
0: No na pewno dużo ma tych nóg, żeby się tylko nie poplątały, co?
1: No, ale chyba 6, mi się wydaje.
0: No właśnie, tak, tak. Też mi się wydaje, że pająk ma 6 nóg. No dobrze, a czy wy na tej działce macie jakieś pajęczyny? Czy tam są jakieś pająki? Czy ona jest taka wysprzątana, że nie ma żadnych?
1: Mamy.
0: Są. Czyli macie też taką małą hodowlę pająków?
1: Trochę taka, trochę nie.
0: Rozumiem. No dobrze. No to będziemy szukać tych pająków z 4 parami odnóży. Może gdzieś tam się pojawią i może nam pokażą, gdzie to babie lato jest i gdzie te pajęczyny gdzieś fruwają. A co ciekawego można robić na działce, kiedy tam już się jest?
1: Skakać na trampolinie lub do basenu.
0: O!
1: Lub pływać w jacuzzi, lub chodzić do sauny.
0: A nie za chłodno jest na basen dzisiaj?
1: Nie wiem.
0: No tak 20 stopni ledwo chyba jest. Tak trochę chłodno, żebyście się nie poprzeziębiali. Tak? Dacie radę się nie przeziębić?
1: My chodzimy tak w połowie zimy czasami do basenu.
0: To wy jesteście morsami?
1: Nie.
0: Nie. Nie, jeszcze nie jesteście morsami, ale może będziecie. Tak. Skoro nie boicie się zimna zimą, to musicie być bardzo wytrzymałe. Rozumiem, czyli sauna, jacuzzi, basen, no to już nie trzeba nic więcej pytać. To już na pewno jest co robić na takiej działce. Szukajcie w takim razie babiego lata, a przy okazji, czy chcecie jeszcze kogoś pozdrowić oprócz pająków? Pozdrawiamy kogoś?
1: Moją mamę, mojego tatę i... moją koleżankę Sanię, Elę, Kesię, Kasię, Wikę i babcię i dziadka i cały świat oprócz złych ludzi i wszystkie krasnale.
0: O, krasnale
1: też. I cały świat do dzieci.
0: Bardzo dziękujemy za pozdrowienie, a my was pozdrawiamy. Tyle wymieniliście tych osób do pozdrawiania. Będziecie na tej działce sami się bawić z rodzicami, czy jeszcze ktoś tam będzie z wami?
1: Ja mam koleżanki, ale Janek nie ma.
0: Rozumiem, no ale to pewnie już tam wesoło będzie pewnie, tak? Pozdrawiamy w takim razie wszystkich, którzy będą się dzisiaj świetnie bawić na działce, czy razem z ogrodnikiem, a może jeszcze gdzieś indziej. Sprawdzajcie, czy gdzieś tam są te pajęczyny fruwające. Na pewno uda wam się je dostrzec takim wprawnym okiem, bo jak słońce świeci, to wtedy dużo lepiej widać takie błyszczące nitki. Dziękuję ci bardzo, Kingusiu. Janku, dobrej drogi, dobrego dnia, do usłyszenia. Pa, pa.
1: Pa.
0: No dobrze, czyli skoro już wiemy, o co chodzi z tymi pająkami i babim latem, no to właśnie, musimy sprawdzić, jak to działa, jak te nitki powstają. No oczywiście produkują je pająki, szczególnie te młode. Wypuszczają taką jedwabną nić, a kiedy wiatr ją porwie, to pajączek może zostać uniesiony w powietrze. No i taki pajączek leci. Podobno Lasy Państwowe podają, że takie pająki mogą rozprzestrzeniać się nawet na odległość kilkuset kilometrów. Tak sobie fruną i fruną. No kiedy są lekkie, a jest wiatr, to mogą sobie daleko pofrunąć. Także może gdzieś tam akurat będą frunęły na trasie waszych spacerów i można im tam pomachać, drogim pająkom. No dobrze, to w takim razie, drodzy słuchacze, już za chwilę będziemy teraz słuchać babiego lata, bo babie lato może też brzmieć. Śpiewające brzdące zaśpiewają nam piosenkę o babim lecie.

42 minuty po godzinie 13 trwa nasza audycja Alfabet Orkiestry, czyli audycja, która jest złożona z wielu elementów, ale przede wszystkim chcielibyśmy Was rozkochać w muzyce. No, muzyce klasycznej przede wszystkim, ale tej muzyki jest w naszej audycji bardzo dużo, różnokolorowej. Tak jak różnokolorowa jest teraz jesień, bo co prawda trwa wciąż lato, ale tak myślę, że dla wielu z nas to jesień zaczyna się już 1 września, kiedy pojawiają się już żółte liście, pojawiają się właśnie te pajęcze nitki, robi się trochę szybciej ciemno, no i tak wtedy już powoli szkoda tego lata, że już nam odchodzi. Ale co ciekawe, to jesień kalendarzowa zaczyna się dopiero 23 września, a astronomiczna wyznaczana jest na równonoc jesienną, która przypada między 22 a 23 września, bo wtedy właśnie dzień i noc są zbliżone długością i później noce zaczynają być już coraz

0: krótsze, coraz dłuższe i stopniowo są jeszcze dłuższe niż dzień. Latem mogliśmy się cieszyć tym, że te dni były takie długie, a już wkrótce będą krótsze niż noce. No ale myślę, że to jest też fajne, kiedy możemy trochę tą jesienią też się nacieszyć. A z czym wam kojarzy się najbardziej jesień? Czy jest taki moment, kiedy odczuwacie, że ta jesień już przychodzi? Jakiś pierwszy kasztan, może dynia, a może po prostu kurtka, którą trzeba już założyć nad ranem, wychodząc do szkoły albo do przedszkola, no bo robi się coraz chłodniej. Mamy też takie propozycje od dzieci, z czym im kojarzy się jesień. No to posłuchajcie, co usłyszała nasza reporterka Julka Rozbiecka.
1: Jesień kojarzy mi się z liściami i z zegarem i też z kasztanami.
2: Mi z jarzębiną, z kasztanami, z orzechami, z żołędziami, z deszczem i z śniegiem. Bo czasem w jesień pada śnieg. Jeszcze mi się kojarzy z gradem.
3: Z czym jeszcze się kojarzy jesień?
2: Jeszcze z grzybami się kojarzy. Na przykład z kurkawkami wybuchającymi i tworzącymi masę pyłu. I teraz zrobiłem dźwięk purchawki.
0: No właśnie, a czy wy kiedyś widzieliście taką purchawkę? Usłyszeliście przed chwilą ten dźwięk, jaki jeden z waszych kolegów zaprezentował. A widzieliście kiedyś taką purchawkę? A może usłyszeliście też ten dźwięk? Jeżeli tak, to zadzwońcie. Takie ślady jesieni też są wspaniałe. 22 645 20 55.

0: dawno temu w grodzie pod Wawelem, tam gdzie różnych legend powstawało wiele,
1: wymyślono bajkę o wawelskim smoku, który budził wokół przestrach. Uf!

Dzisiaj Alfabet Orkiestry trochę w lepszym wydaniu, bo za nami koncert, który dobiegł końca godzinę temu w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Tak, tak, to właśnie dzisiaj, 12 września o godzinie 12, odbył się pierwszy z cyklu koncertów Alfabet Orkiestry. Dzisiejszy nosił tytuł B jak Babie Lato. Jeżeli nie udało wam się w nim uczestniczyć na żywo, albo może nie zdążyliście go też usłyszeć w radiu, to koniecznie zapiszcie sobie kolejne daty, bo przed nami kolejne wspaniałe koncerty. Do końca roku, w każdym miesiącu będziemy się spotykać na żywo w studiu Lutosławskiego w Polskim Radiu w Warszawie przy ulicy Modzelewskiego. Jeszcze słyszałam, że są bilety pojedyncze, ale wciąż jeszcze można gdzieś tam usiąść na sali, zająć wygodne miejsce i czekać, aż wybrzmią pierwsze dźwięki orkiestry. No, Alfabet Orkiestry to są wyjątkowe koncerty, które są takie interaktywne. Zarówno Martyna Huderska, jak i Jacek Zawada prowadzą je w taki sposób, aby wszyscy brali czynny udział w koncertach. No a Lilianna Krych, trzymając swoją batutę i dyrygując orkiestrą Polskiego Radia w Warszawie, no te wspólne momenty są naprawdę wyjątkowe i myślę, że naprawdę warto brać udział w tych koncertach. No więc już mówię, co przed nami. Już w kolejnym miesiącu, w październiku, M jak Mistrz. Taki tytuł będzie nosił nasz koncert, na którym naprawdę będzie się wiele działo. Pojawią się mistrzowie muzyki, pojawią się mistrzowie dyrygowania, no i oczywiście mistrzowskie instrumenty. Podobno słyszałam tak nieoficjalnie, że pomysł jest taki, że do każdego muzyka będzie też mistrz, czyli będzie młodszy muzyk i starszy muzyk, no i będą pokazywać swoje umiejętności. Ten najbliższy koncert M jak Mistrz już 10 października, łatwo zapamiętać, bo 10.10. imieniny miesiąca, wtedy właśnie odbędzie się kolejny, czyli drugi koncert z cyklu Alfabet Orkiestry o godzinie 12. A potem co dalej? No oczywiście, pewnie będzie padało, no bo jak to listopad. C jak ciągle pada. Taki tytuł będzie nosił listopadowy koncert Alfabetu Orkiestry. A co będzie padało? No nie wiem, deszcz, nutki, dźwięki, konfetti, a może coś jeszcze zupełnie innego. No, jeżeli chcecie się przekonać, to koniecznie bądźcie z nami albo na żywo w studiu Witolda Lutosławskiego w Warszawie, albo przy radioodbiornikach o godzinie 12 punktualnie startujemy z kolejnym koncertem listopadowy. Pamiętajcie, 14 listopada o godzinie 12. C jak ciągle pada, ależ tam się pewnie będzie dużo działo. No, czy będzie dużo wody, czy będzie innych rzeczy? Na pewno muzyki będzie bardzo dużo i nie zabraknie tej muzyki nawet dla najbardziej wymagających melomanów. A potem, no potem pewnie już się domyślacie, grudzień to oczywiście kolędowanie, kajak kolędujemy. No na pewno będzie to wyjątkowy koncert, na którym pewnie wielu z was też będzie się udzielać czynnie, bo może wspólnie zaśpiewamy jakieś kolędy. A jak myślicie, ile instrumentów może zmieścić się w takim muzycznym kolędowaniu? Czy orkiestra będzie nie tylko brzmiała świątecznie, ale też wyglądała? Bo musicie wiedzieć, że nasi muzycy też dopasowują się do tytułów naszych koncertów. No i też przebierają się tak, aby dostosować się też swoim ubiorem do tego, jak ten koncert będzie się odbywał. Także skoro już teraz wiemy, co przed nami, no to kolejna piosenka. Przed nami Paszteciki. Filharmonia Szczecińska nam zaśpiewa, no bo już zbliża się godzina 14, czyli taka trochę pora lunchowa na drugie śniadanie.

0: Alfabet Orkiestry trwa, a my przed chwilą mogliśmy usłyszeć reporterskich dźwięków Julki, a już teraz Julia jest z nami. Julia Rozbiecka, która brała udział w tym pięknym koncercie Alfabetu Orkiestry B jak Babie Lato. Jak ci się podobało, Julio?
1: No było fantastycznie, pod koniec zabrzmiał Mendelssohn. Natomiast chcę wam powiedzieć, że rozmawiałam z wieloma młodymi słuchaczami, którzy przyszli dzisiaj na nasz koncert do studia imienia Witolda Lutosławskiego i powiedzieli, że dzisiejszy koncert był wyjątkowy. Powiedzieli, że była piękna muzyka, zauważyli te cudne dźwięki, natomiast powiedzieli, że był wyjątkowy, bo cały koncert był opowieścią, bo była to historia, była to bajka, każdy, kto występował w tej bajce, miał swoje role. Pani dyrygent nawet występowała w bajce i miała strój pajęczycy, wyobraźcie sobie. I naprawdę było świetnie, no zresztą ci, którzy słuchali naszego koncertu na antenie, pewnie też mogli podsłuchać.

0: jak było.
1: I wyobrazić sobie.
0: I wyobrazić sobie, jak było wyjątkowo. Natomiast dzieci naprawdę, naprawdę, naprawdę słuchały. I z tego, co usłyszałam później, rozmawiając z dziećmi, z tego, co mi powiedziały do mikrofonu, to najbardziej by sobie życzyły właśnie takich koncertów, żeby było więcej takich opowieści. Natomiast na pewno były przejęte muzyką, którą usłyszały, i ta muzyka pięknie im wpadała w ucho.
1: No a potem jeszcze wzięły udział w koncercie, w warsztatach, które też na pewno dały im dużo radości.
0: Tak, robiły takie, nawlekały na co one nawlekały, zaraz poczekajcie.
1: Na pajęcze nici pewnie.
0: Na pajęczą nić chyba niczego nie dałoby się nawlec, ale na takie malutkie druciki nawlekały koraliki i robiły z tego drzewka.
1: Naprawdę.
0: I robiła się z tego taka zawieszka i można sobie ją było powiesić na pewno nad łóżkiem.
1: Bardzo Ci dziękujemy, Julio, za taką krótką opowieść o tym koncercie i bardzo dziękujemy już wszystkim słuchaczom za udział w naszej audycji Alfabet Orkiestry, który właśnie dobiegł końca. Marta Kawalec, Zosia Montowska życzą Wam dobrego dnia, dobrego popołudnia. Do usłyszenia, pa, pa.
2: Autopromocja.
3: Jeden żuraw, drugi.
4: O, a tam leci trzeci.
5: Już w najbliższą niedzielę, 13 września, spotkacie nas przy ścieżce edukacyjnej Dąb Dominik. To właśnie z tego miejsca, punktualnie o godzinie 12, wystartuje audycja Hej Przygodo! Policzcie razem z nami żurawie w Poleskim Parku Narodowym. Zapraszam serdecznie, Marta Powałowska.
2: Autopromocja. Polskie Radio Dzieciom.

obrazek jest niemiły, a zła mina to zerwane połączenie. Chcę ci pomóc, więc jeżeli masz dość siły, odbierz uśmiech i uśmiechnij się promiennie. Więc uśmiechnij się, choć nawet jest ci źle.

0: Lubimy leżąc nic nie robić. Gdy coś pilnego, niechaj zrobią to wojskowi. 4.
1: Ja lubię leżeć gdzieś na plaży.

0: promocja.
1: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi

0: do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak, nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem Wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
1: Autopromocja. Polskie Radio Dzieciom.

0: Polskie Radio Dzieciom. Najlepsze radio na świecie.
1: Ach, wiesz, Zosia, szyszki to nie jest coś, co pasuje do królewskiej piżamówki. Ach, przecież już ci to tłumaczyłam. Ale chyba muszę to zrobić jeszcze raz.

0: dzieciom moc radości.
1: Nie będzie fikał fikańca, kto nie powie nazwy tańca. Powtarzaj za tygrysem.
2: Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Podpatruj mnie i staraj się wykładu pojąć tok. W końcu chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
1: Słuchaj, ten fikaniec to w większej połowie zaczyna się tu. Jak policzysz wyznaczoną tygrysektorię swego paskośpieszenia, podzieloną przez zawiasek kwadratowy swojego fiknięcia, to wskaźnik twojego podłożenia w pionie i twoja nadpaskowa sprężyneracja powinny wyrugować nadmiar tego mikronapędu. Są pytania?
3: Kiedy mnie zaczniesz uczyć łupić sobie? Łuper, super, luper, luper.
2: Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę.

0: czasem w bok. Choć płyje pod, ćwiczymy lot, przyciąga taniec wzrok. Chupaj, siupaj, łupaj, ciupaj, to nie trudny krok.
1: Unieś nogę wysoko w górę, a ogon ciasno skręć. Mięśnie napręż jak sprężyny. Stój spokojnie, patrz przed ciebie i teraz pełny luz.
2: Czy tak dobrze?
0: Uwielbiam te popisy, są najlepsze w nich tygrysy. Włochaty toczy łysy, prawdziwe z nich urwisy. Chupaj, siupaj, łupaj, supaj, to się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, supaj, w górę.

0: ludzkie szczenie! Czałowo!
1: Może dla ciebie, nie dla mnie! Postawcie mnie! Ja ci jeszcze pokażę!
0: Spoko, chłopie! Tylko bez nerwów! Daj łapę! Na zgodę, kuzynie!
1: Czego ty ode mnie chcesz?
0: Coś obiło się o moje królewskie ucho! Zjedz banana! Jeśli chcesz zostać w dżungli!
1: Zostać w dżungli? Jasne, że chcę!
0: To dobrze! A stary król Louis! Czyli ja! Może ci to załatwić! Zjedz dwa banany! Umowa stoi!
1: Pewnie! Zrobię wszystko, żeby zostać w dżungli!
0: No to... Powiem ci co i jak! Ja jestem król jazzu i co tu kryć? Każdy chce nim być!

0: Brawo, kuzynie, jesteś dobry!
1: A teraz kolej na ciebie, kuzynie. Przekaż mi tajemnicę rozniecania ognia.
0: Ale ja nie wiem, jak to się robi.
1: Ach, zdradź mi sekret ognia. Zamieniam się już w słuch. Wiem, że go znasz, przede mną grasz. O ogniu proszę mów. Nie chcę być głupią małpą. No zdradź już mi sekret ten. Ja także niech wiem, ja wiedzieć chcę, jak ogień roznieca się.
2: Ogień. A więc tego chce ten łotr.
3: Rozerwę go na strzępy. Stłuchę go na... Tak. Chłopie, ale odro.
2: Grubasie, przestań bredzić i posłuchaj. Tu trzeba pomyślunku, nie krzepy.
3: Zapewniam cię, że mam i jedno, i drugie.
2: Słuchasz czy nie?
3: O, tak, tak.
2: Ty odwrócisz ich uwagę, a ja uratuję małego. Jasne?
3: Znikam. Już mnie nie ma.
2: Jeszcze nie ma, Lu!

choć cały świat zwiedziłeś, zjeździłeś wzdłuż i wszerz, i mądry jesteś tak, żeż słów

0: Na mnie plan, mimo że straszny ze mnie był dzban, więc pora dziś na mój ruch, by cię pocieszyć za dwóch.
1: Luz, bluz, zdejmiemy ten czar.
0: Koncepcję już mam, choć pomysł ten jest głupi i zły, to powiem ci, że nie poznałem nikogo aż tak odważnego jak ty.

chcę zjeść Jakuba Haka, więc tropię go wśród buszu, lecz lotrzyk mi umyka, bo zegar w moim brzuszku zbyt głośno wciąż tik-tika. Tik-tik-tik-tak, tik-tik-tik-tak, zbyt głośno wciąż tik-tika. Lecz kiedy zegar stanie, o rety będzie draka, jak szprotkę na śniadanie, jak

0: Autopromocja.
1: Jeden żuraw, drugi.
2: O, a tam leci trzeci.
3: Już w najbliższą niedzielę, 13 września, spotkacie nas przy ścieżce edukacyjnej Dąb Dominik. To właśnie z tego miejsca, punktualnie o godzinie 12, wystartuje audycja Hej Przygodo! Policzcie razem z nami żurawie w Poleskim Parku Narodowym. Zapraszam.

0: Zapraszam serdecznie, Marta Powałowska.
1: Autopromocja.
2: Polskie Radio Dzieciom i Warszawski Ogród Zoologiczny zapraszają na podcast Marty Powałowskiej Sekretne Życie Zoo.
0: Cześć! Już za chwilę odkryjemy razem kolejną tajemnicę, która do tej pory ukryta była za bramą warszawskiego zoo. Mam nadzieję, że jesteście gotowi, bo właśnie zaczynamy naszą dziką przygodę. Zastanawialiście się kiedyś nad tym, jak zwierzęta, które nie występują w miejscach pokrytych śniegiem i lodem, radzą sobie w zoo, gdy na dworze robi się zimno? W jaki sposób ich opiekunowie pomagają im przystosować się do tak nietypowych dla nich warunków? W dzisiejszym podcaście wspólnie odkryjemy sekret,
2: jak zwierzęta z ciepłych krajów radzą sobie zimą w zoo.
3: Tak naprawdę zwierzęta z ciepłych krajów, które są w ogrodach zoologicznych, pochodzą z innych ogrodów zoologicznych. Już w dzisiejszych czasach nie pozyskuje się zwierząt z natury. Kasia Dybalska z Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego pracuje na dziale drapieżnym. Więc to nie wygląda tak, że dajmy na to ta żyrafa sobie przez 10 lat żyła w ciepełku w Afryce i myśmy ją zabrali tutaj na polską zimę. Tak naprawdę one się urodziły w wielu różnych klimatach. Te zwierzęta się przyzwyczajają do tego. Na przykład dostają takiego grubszego futerka. Niektóre mają na przykład porozwieszane promienniki w budynkach. Inne mają troszkę zmieniony cykl taki dobowy, że na przykład dużo krócej są na wybiegu, więcej spędzają w pomieszczeniach wewnętrznych. Bo oczywiście zwierzaki, które w naturze są w ciepłych krajach, muszą mieć u nas dostęp do ciepłego pomieszczenia, tak? To nie jest tak, że my je zostawimy sobie na zerowej temperaturze, tylko te zwierzęta są mimo wszystko bardziej ciepłolubne, więc muszą mieć dostęp do ciepełka, ale się przyzwyczajają. To nie jest tak, że one w 10 stopniach, dajmy na to, kiedy w Afryce powiedzmy takie temperatury nie występują, że one już nic nie robią, tylko będą leżeć i zamarzać. One sobie spokojnie doskonale radzą, wychodzą, można spokojnie zobaczyć żyrafy na śniegu czy lwy na śniegu. Dużo krócej wtedy oczywiście, natomiast one wychodzą i korzystają z tego dnia. Na śniegu bardzo często można zobaczyć, jak bawią się gepardy. Zdarza się, że kiedy jest dużo śniegu w zimę, my zrobimy na przykład jakiegoś bałwana i one się lubią tym bałwanem bawić. Gdzieś go atakować, przewracać, tarzać się w tym śniegu. Więc to nie jest tak, że one tego śniegu się boją albo że na przykład nie wyjdą na zewnątrz. Także wydaje mi się, że zwierzęta ogólnie, które są już tutaj długo, już ten śnieg widziały albo na przykład widzą go pierwszy raz, bo na przykład to są jakieś dzieciaki, to bardzo chętnie z niego korzystają. Też nie oszukujmy się, w Polsce zima już teraz nie jest taka jak na Syberii. To już nie jest minus 40 stopni, więc te kilkustopniowe mrozy nie są jakieś straszne dla nich. W momencie, kiedy na przykład widzimy, że zwierzę sobie nie radzi troszkę na przykład z zimniejszą temperaturą, widzimy, że nie za bardzo rozumie, że na przykład w środku jest ciepło, na przykład nie chce do tego środka wchodzić, no to rzeczywiście trzeba mu pomóc i na przykład troszkę dłużej go zamknąć w środku, żeby on się wygrzał. Wystawiamy im na przykład promienniki, dostają cieplejszą wodę. Jedzenie również możemy dodać jakiejś cieplejszej wody, na przykład podgrzać to jedzenie, żeby on się też od środka troszkę ogrzał, ten zwierzak. W momencie, kiedy widzimy, że troszkę jednak zamarzł, troszkę przeoczył moment, kiedy trzeba było się schować do środka albo gdzieś pod promiennik się schować i żeby się ogrzać. Więc w ten sposób wydaje mi się, że to one nie potrzebują tak naprawdę bardzo dużej ingerencji. To jednak są zwierzęta, które sobie radzą. Zazwyczaj, jeśli jest jakiś problem, to bardzo często jest na przykład ze zwierzęciem nowym, które dopiero do nas przyjechało i ono nie do końca jeszcze ogarnia topografię swojego wybiegu czy budynku. Ono nie do końca jeszcze wie, co gdzie jest. Albo z jakimiś właśnie dzieciaczkami, które na przykład już zaczynają się oddalać od mamy, już stwierdzą, że są już wystarczająco dorosłe, żeby nie chodzić za mamą. A nagle się okazuje, że wcale nie. I wtedy troszkę jest problem. Ale tak ogólnie to naprawdę bardzo rzadko musimy ingerować w takie zwierzaki. One sobie doskonale radzą. W momencie, kiedy jakiś się zagapi zwierzaczek, to też zależy, jaki to jest duży zwierzę. Bo w momencie, kiedy to będzie, nie wiem, słoń, no to my nic z nim nie zrobimy. Natomiast ogólnie staramy się reagować przed, zanim ten zwierzak już się wyziębi. Jeśli już widzimy, że on nie do końca wie, staramy się go zawołać do środka. Właśnie na przykład porozwieszać jakieś promienniki, podnieść temperaturę. Czasami jest tak, że zwierzę jest na zewnątrz, nie do końca wie, gdzie jest do środka wejście, więc wołamy je wtedy na jedzonko, pokazujemy się, brzdękamy na przykład jakimś wiaderkiem ze smakołykami, żeby on wiedział, że to jest tam, czyli tam muszę iść, tam będzie coś dobrego, nie ma sensu siedzieć na tym mrozie. Więc staramy się zapobiegać. W momencie, kiedy będzie to jakieś mniejsze zwierzę, no to po prostu wejdziemy i je odłapiemy. Z dużymi jest większy problem, więc raczej się staramy przeciwdziałać, obserwujemy, jak są

0: Mam jakieś mrozy, to rzeczywiście więcej czasu się spędza na obserwacji, czy te zwierzę wie, gdzie jest ciepło i gdzie może się schować i ogrzać. Też na przykład fajnie widać, jak się przystosowują zwierzaki do zimna. Na przykładzie serwali. To nie jest duży kot i po nich widać, że one w zimę są takie bardzo puchate, takie do miziania. No po prostu wzięłoby się tego kota i do niego przytuliło. No oczywiście to nie jest ten typ zwierzęcia, który chciałby być przytulany. A właśnie jak zaczynają tracić troszkę te futerko na wiosnę, czy właśnie w lato, już są zupełnie inne. Już są takie bardziej gładkie. Widać, że te futro już nie jest takie ani nastroszone, ani takie gęste. Że jednak się przyzwyczaiły, przystosowały się do tego, że w zimę jest troszkę chłodniej. One bardzo chętnie chodzą po wybiegu w zimę, ale widać po tym futerku, że jest takim dla nich przystosowaniem. Jednak w zwykłym takim afrykańskim futrze byłoby im zdecydowanie zimno. To na pewno by marzły. Zwierzęta w zoo zimą zawsze są zadbane, zawsze mają dobre jedzonko. My o nie dbamy, to nie jest tak, że nam na nich nie zależy. Zależy nam na nich bardzo i chcemy, żeby były szczęśliwe i wygrzane.
1: Podsumujmy zatem, czego dowiedzieliśmy się na temat tego, w jaki sposób zwierzęta z ciepłych krajów radzą sobie zimą w zoo. Pomogą nam w tym Oliwia, Julka, Kira i Majra.
2: Zwierzęta z ciepłych krajów radzą sobie w zoo, bo pracownicy w zoo mogą podgrzewać te teraria i wtedy im mogą się czuć tak jak tam w ciepłych krajach.
3: Zwierzęta z ciepłych krajów w zoo radzą sobie dlatego, że opiekunowie je dokarmiają.
4: Niektóre zwierzęta zmieniają futro. Czasami zwierzęta z cieplejszych krajach mają swoje miejsce w budynku, żeby w zimę nie było im zimno.
1: Udało się! Kolejna zagadka związana z Miejskim Ogrodem Zoologicznym imienia Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie rozwiązana. Niebawem wyruszymy tropem następnej. Bądźcie zatem gotowi, zoodetektywi, bo jeszcze wiele sekretów jest w tym miejscu do odkrycia.
5: Wysłuchaliście podcastu Malty Powałowskiej Sekretne życie zoo, który powstał we współpracy Polskiego Radia Dzieciom, Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego i Fundacji

Cicho, sieć. Pan dinozaur mocno śpi, nie obudzi go już nic. Śpi jak kamień, żadna strata.

0: No, Teodorku, nadstaw ucha.
1: Już nadstawiam.
2: Zupy. Wywar z lizaków, maku ciut do smaku, barszcz i dżem, rosołek skóry plus konfitury, grzybowa i krem, żurek z landrynek, do tego dodatki, pączki, pomadki i czelokatki.
0: Czekoladki.
2: Jestem pewien, że już słuchasz, jaki ze mnie będzie kucharz już za kilkanaście lat. Z apetytem będziesz jadł dania, jakich nie znał świat, więc nadstawiaj dalej ucha.
0: No, Teodorku, słyszysz?
2: Na drugie. Sznycel na raczkach, lukrowana kaczka, gęś i drops.

0: Autopromocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.
2: Hej!

0: iskrzy się.
1: Czy to źle?
0: Nie mów nie. Ryby są, są, są, głupie gonią, co się świeci.
1: Jak dzieci.
0: Już mnie chcą, chcą, chcą, na mój błysk ławica leci.

Proszę, proszę. Mały z fizjonomią problem ma. Nasz niby półbóg i półgłówek też. Auć! Myślisz, że masz na mnie haka? Żarcik, weź stąd spadaj, cienki z ciebie leż.

wir, ten prąd. I psoty mnie bawią tak, ha, a krople figlarne są. Niech mają mnie za wariatkę, niech mówią, że klepek brak. To nic, trzeba wiernym być swojemu ja. Po ojcu masz ten upór, po nim dumę masz. Uszanuj to, lecz pamiętaj, idź własnym.

0: Chociaż czas, żebyśmy pogadali jak ze ssakiem ptak.
1: Rad płynąc z dzioba, król nie słucha tak czy siak.
0: Oj, chyba antymonarchistą stanę się od dziś. Żegnaj służbo, żegnaj Afryko, bo precz stąd czas mi iść. Ten smarkacz bardzo szaro gęsi się.

szpon, straszliwy szpon. Nie noszę broni, starczy on. Rozszarpie od razu żelazny mój pazur, o, na drobny mak. Regina niedźwiedzia, jak mrówka, jak śledzia, ta broń żelazny

Ja jestem hak, kapitan hak, szpon zamiast dłoni to mój znak. Żelazny szpon, straszliwy szpon, nie noszę broni, starczy on. Rozszarpie od razu żelazny mój pazur, ho, ho, na drobny mak. Rekina, niedźwiedzia, jak mrówka, jak śledzia, ta broń.

Ciągle słyszę skargi już od wielu lat, że marny jest ze mnie mak i mam za dużo wad. Cokolwiek pójdzie źle, król marszczy groźnie.

0: Cedryku, te hałasy przeszkadzają królowi w kolacji. Proszę, bądź ciszej.
1: Mogą sobie ze mnie kpić, mówić gorzej niż do psa. Doczekam się na swe antre.

Nim owoc w łapkę chwycisz, nim go w końcu zjesz. Ostry znajdź patyczek, tak, teraz już wiesz. I choć na chwilę znikł, no to co, tym patykiem w mig dosięgniesz go. Maleńki błąd to zwykła rzecz, żeby zdobyć coś, trzeba tylko chcieć.

0: Masz cały świat.
1: Mam cały świat?
0: Masz cały świat.
1: Mam cały świat.
0: Masz cały świat.
1: A może Bóg?
2: Słuchajcie Polskiego Radia Dzieciom.

0: wyciągnąć z nich ten czar?
1: Tylko ty to potrafisz. Ale myślę, że mogę ci coś podpowiedzieć. Moją historię każdy zna.

0: tańczy, marnie tańczy ten, kto pości.
1: Kto się nie zna, nie śmieje, nie pije.
2: Ciekaw jestem, od czego pan pije.

0: No już, spokojnie.
1: Nie uspokajaj, bo dostanę szału, no.
2: Powiedz wreszcie, jakie masz te moce?
1: Zatłuj, zaraz widzisz wszystko.
0: I dlatego właśnie dzieci nie piją kawy.

0: można rozpomieniać.
1: To jest siostra, wnuka, wuja, ciotki?
2: Ale ich są całe tabuny! Jak się w tym wszystkim połapać?
0: Okej. Tak dużo dzieci tu jest, więc jeszcze pocisnę. Wiecie co? Już czas obecności sprawdzić listę.
3: Sprawdzić listę!
0: A więc Dolores ma słuch wybitny. Kamilo się zmieni.

0: to promocja.
1: Jeden żuraw, drugi...
2: O, a tam leci trzeci. Już w najbliższą niedzielę, 13 września, spotkacie nas przy ścieżce edukacyjnej Dąb Dominik. To właśnie z tego miejsca, punktualnie o godzinie 12, wystartuje audycja Hej, przygodo! Policzcie razem z nami żurawie w Poleskim Parku Narodowym. Zapraszam serdecznie, Marta Powałowska.
0: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom. Już po...

0: macie się z Dolores?
1: Okej, już zostaw to mnie, papa. Masz taki głos, o mamę troszczysz się, syn idealny wprost. I piszesz cudne wiersze wieczorami tuż przed snem, dlatego może byś obudził się i może zauważyłbyś mnie.
2: Dolores, gdzie ja miałem oczy?
1: No i tak mi mów.
2: Czy wyjdziesz za mnie?
3: Ej, dzwoni.

0: tak jak i my.
1: Tak jest. I jeszcze coś, nim zacznie się tu zamęt.
0: Tak?
2: Potrzebna klamka.
3: Dla ciebie, proszę, weź.

0: radio dzieciom.
1: Co ja mogę, że lustro kocha mnie?

0: miało wcale być tak, ale szelest kartek już mnie wprawia w trans. Mam plan, nie oddam swojej mocy wam. Mikstura czy trik, zakręcie czy czar? Byle tylko zaraz zgasł ten blask. Jestem sztuczek brać z tego woli, lecz kiedy las płonie, rusznie żałuj.
1: Na czym to ja?
2: A, tak.
0: Wiem, że ktoś tu stracił mnie, więc będzie co musi być. Śmiało wyjdź i powiedz, że to tylko przypadek, więcej nic. Znajdźcie tego kogoś mi, ktoś chce z mych życzeń kpić.

Posłuchaj no, już nie jeden wciskał kit, że mu nie dorówna nikt i że on jest najsprytniejszym bydłokradem. Niech na kaktus spada ten, kto chce ze mną...

równać się. Nie kiwając palcem w bucie dam mu radę. Z szacunkiem durnie, bo nie wąski ze mnie łotr. Bydlątka ku mnie przybiegną zaraz, bo ja robię.

0: tak jak my, piracki okrzyk znieś.
1: Dzień!
2: Ahoj!
1: Iza!
3: Ahoj!
1: Fajtus!
4: Ahoj!
1: Cachuś!
5: Ahoj!
0: Dzięki piraci z Nibylandii, dzielna ta załoga na morzu wiedzie prym.
3: Ahoj!
0: To dzięki piraci z Nibylandii, płyniemy za horyzont, ty także z nami płyń.
6: Polskie Radio dzieciom od rana do wieczora.

kolorowym tulipanie, malusieńkie mam mieszkanie. Słowo daję, że nie kłamie, że w nim miejsca dla mnie dość. A gdy płatki kwiat rozchyli, wtedy do mnie w jednej chwili mnóstwo sfruwa się motyli. Każdy motyl to mój gość. Czasem siadam im na grzbiecie, żeby sobie w świat polecieć, porozglądać się po świecie, ale zawsze wracam tu, bo mi w tu

0: Autopromocja.
1: Jeden żuraw, drugi.
2: O, a tam leci trzeci.
3: Już w najbliższą niedzielę, 13 września, spotkacie nas przy ścieżce edukacyjnej Dąb Dominik. To właśnie z tego miejsca, punktualnie o godzinie 12, wystartuje audycja Hej Przygodo! Policzcie razem z nami żurawie w Poleskim Parku Narodowym. Zapraszam serdecznie, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
4: Są sny wielkie, jak planety.
5: Są i małe, jak omlety.
4: Są też długie, jak bagietki.
5: Są i krótkie, jak skarpetki.
4: Są też takie, moi mili, co się kończą już po chwili. Daj odpocząć, daj odsapnąć, daj coś snom swym trochę chapnąć. Niech się zdrzemnie twoja główka, niech odpocznie jak ta sówka. Niech się zdrzemną twoje myśli, niech się sen twój krótki ziści.
6: Drogie słuchaczki,
1: drodzy słuchacze,
6: przenieście się teraz do tej niezwykłej krainy.
1: Krainy pomiędzy
6: Jawą
1: a snem.
6: Zamknij

0: zamknijcie swoje oczy. O tak. Delikatnie, bez pośpiechu. Nie myślcie już o tym, co było. Nie myślcie o tym, co będzie. Nie planujcie. Bądźcie w tej chwili, trwajcie w tej chwili teraz. Teraz wsłuchajcie się w swój oddech. Jak nabieracie powietrze i je wypuszczacie. Nabieracie i teraz stańcie się tacy maleńcy, aby wasz oddech, wasze tchnienie było w stanie was unieść, było w stanie was ponieść. Niech was uniesie. Niech was poniesie. Spójrzcie, któż to taki czeka na was już za oknem. Daje o sobie znać, kołysząc gałązkami drzew, które delikatnie stukają o szyby okien. Ten, co to jesienią porywa liście do tańca, po czym je opuszcza. A one, spadając na ziemię, tworzą listny dywan. Ten, co to podróżuje przez cały świat. Przywiewa go czasem z jednej, a czasem z drugiej strony. Czasem jest malutki, spokojny, cichutki. A czasem mocny, wielki i porwisty. Któż to taki? To wiatr. Otwórzcie okno i wsłuchajcie się w jego muzykę. Wsłuchajcie się w szept wiatru. Teraz.
1: Wow. Ciekawe, jaką dziś wietrzną historią będzie chciał się z nami podzielić. Skąd go do nas przywiało, dokąd dalej go powieje. Być może gdzieś tam drzemał w parku, w cieniu jednej z wierzb. A być może szalał na morzach i oceanach, dmuchając w żagle, które wyglądały, jakby z chmur powstały.
0: Dziś kontynuujemy naszą wielką podróż w poszukiwaniu pani odwagi, która, jak legenda głosi, zamieszkuje krainę śmiałości.
1: Muszę się wam przyznać raz jeszcze, że ja bardzo chciałam odnaleźć panią odwagę i z nią porozmawiać i poprosić ją, aby mi więcej siebie dała. Część siebie oddała, bo ja się czasem lękam, bo czasem się boję. Na przykład teraz, kiedy jest ten delikatny wiatr, to nie. To moje serce nawet cieszy się. Jednak czuję, że wiatr się zmaga. Słyszycie?
0: Rzeczywiście. Jest mocniejszy. Spójrz, Bella. Jeszcze przed chwilą byliśmy w pomieszczeniu, a teraz jesteśmy w lesie.
1: Wow, jesteśmy w lesie, a wiatr taki duży. Spójrz, jak targa drzewami. Te drzewa zaczynają kołysać się na wietrze. Wyglądają tak, jakby tańczyły. Tańczyły z wiatrem pod rękę. Wow, zaczynam się bać.
0: Droga Bello, jesteśmy tutaj razem. Nic nam nie grozi. Jeżeli jesteśmy w lesie, to jak najszybciej z niego wyjdźmy i udajmy się w stronę schronienia.
1: Tak, ja chcę już wrócić do domu. Ojejku, jak ten wiatr wieje.
0: Wezmę cię za rączkę i chodźmy.
1: Tak, idziemy.

0: spójrz w lewo, jak wszystkie krzewy aż uginają się pod tym wiatrem. Dmucha i chucha z każdej strony i staje się jeszcze większy.
1: Jeszcze większy.
0: Jeszcze większy. Ojejku. Musimy jak najszybciej znaleźć panią odwagę. No a teraz cóż, droga Bello, jesteś z Pascalem, to jest wiatr, jakoś sobie musimy poradzić. Biegnijmy.
1: Tak, biegnijmy.
0: Spójrz, przed nami zwalone drzewo. Ścieżka, można powiedzieć, jest zablokowana. Co teraz?
1: Możemy przeskoczyć drzewo.
0: No ale ja się boję. Chyba nie przeskoczę tego drzewa.
1: Drzewo nie jest wcale tak duże. Może spróbujesz?
0: Ojejku, no dobrze, spróbuję. Żeby odnaleźć panią odwagę, musimy iść w jej kierunku. Zatem trzy...
1: Cztery...
0: Iry skacze. O, udało się. Jesteśmy po drugiej stronie. Biegniemy dalej.
1: Tak, biegniemy dalej, a wiatr wciąż szaleje. Droga Bello, świetnie ci idzie. Spójrz, już prawie wyszliśmy z lasu.
0: Tak, już prawie nam się udało. Idę przed siebie. Biegnę przed siebie. Nie oglądam się za siebie. Ale spójrz, kolejna przeszkoda. Kałuża. A jak w nią wpadnę, będę cała brudna.
1: Droga Bello, nawet gdybyś w nią wpadła, nic się takiego nie stanie. Ale może spróbujesz również nad nią przeskoczyć albo dookoła niej przejść.
0: No dobrze, spróbuję przeskoczyć. Tak, Bella, maskotka, teraz przeskoczy największą kałużę, jaką widziała w swoim życiu. Biorę rozpęd i... Przeskoczyłam. Udało się.
1: Udało się. Droga Bello, jestem z ciebie taki dumny.
0: O tak, tak. Jestem teraz pewna, że na pewno jesteśmy coraz bliżej krainy śmiałości i krainy, którą zamieszkuje pani odwaga, którą muszę odnaleźć, żeby mi oddała część swojej odwagi, której to w serduszku swym prosięcym nie mam.
1: Droga Bello, naprawdę uważasz, że nie masz w sobie odwagi?
0: Tak, tak, pani odwaga mi ją dopiero da. A teraz biegnijmy i już prawie...
1: Prawie?
0: Prawie?
1: Prawie?
0: Weszliśmy
1: z lasu. Muzyka wiatru ustała.
0: Wow, teraz zaś... Otacza nas muzyka
1: letniej łąki kwietnej. Spokój, cisza. Udało się, udało.
0: Tak, uciekliśmy przed szalejącym wiatrem. Teraz już w spokoju mogę szukać pani odwagi.
1: Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, czy myślicie podobnie jak Bella, że pani odwagi trzeba tak daleko szukać? Być może jest o wiele, wiele bliżej.
2: Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.

jak Jot Igiełko szukał swojego imienia. Opowiada Ania Wójcikiewicz. Wyobraźmy sobie las, gęsty, szumiący i pachnący. Rosną w nim bardzo stare drzewa, brzozy o białych pniach i listkach w kształcie serc. Rozłożyste, potężne dęby, srebrno-kore buki ze swoją buczynową rodziną i osiki migoczące na wietrze posrebrzanymi listkami. A teraz wyobraźmy sobie niewielką leśną polankę i małe wodne oczko otoczone wianuszkiem niebieściutkich niezapominajek, a dalej gęstym gąszczem krzewów jeżynowych i starymi dębami. Tam właśnie, wśród zarośli jeżynowych, mieszka rodzina Jerzyka, Jot Igiełki. Dwie siostry, mama i tata. Nie jest to jednak jego prawdziwe imię. Jeżowy ród, z którego wywodzi się nasz bohater, od niezliczonej ilości pokoleń przestrzega tradycji. Zgodnie z nią każdy młody osobnik na początku jest nazywany tymczasowo, a dopiero kiedy osiągnie wiek samodzielny, wyrusza w rytualną podróż w poszukiwaniu swojego prawdziwego imienia. I taka podróż właśnie czeka Jot Igiełkę. Niecierpliwie czeka na swoją ceremonię wyruszenia. Wiele Jerzyków urodzonych tego lata zaczęło już tę samotną wędrówkę. Najstarszy z nich, Borszysz, nawet z niej szczęśliwie wrócił w rodzinne strony, dumny ze swojego odnalezionego imienia. Teraz wspiera radą i przestrogami młodsze Jerze. On opowiedział Jot Igiełce, że zaraz po ceremonii wyruszenia należy iść przez puszczę na południe, aby dotrzeć do serca lasu, gdzie rośnie najstarsze drzewo, wielki dąb. Ono ma dla każdego z jeżowych młodzików wskazówki na całe życie,

0: oraz radę, jak odkryć swoje własne imię. Do takiej wędrówki szykuje się również Jerzynka. Nie zapominajka, koleżanka J. Igiełko. W ich głowach kotłowały się różne wizje, jak też będzie wyglądać sama ceremonia i co ich czeka potem, a niesamowite opowieści Porszysza jeszcze bardziej pobudzały wyobraźnię. Nareszcie nadszedł ten wyczekiwany dzień. Od świtu już rodzina zaczęła skrupulatnie przygotowywać się do uroczystego wieczoru. Zgodnie z tradycją, najważniejszy jego moment nastąpi o wschodzie księżyca. Młode jeżyki tylko tyle wiedziały o obrzędach, ponieważ uczestniczyć w nich mogą tylko jeże, które już znalazły własne imię. Ale oto już niedługo cała tajemnica ma zostać przed nimi odkryta. Bardzo odświętny nastrój zapanował na jeżowej polance. Wschodzące słońce zaczęło właśnie przebijać się przez korony drzew, rozjarzając tysiące tęczowych iskierek w kroplach rosy. Wyglądały jak najczystsze brylanciki zawieszone wdzięcznie na nitkach pajęczyn, giętkich trawach i liściach. J. Igiełko, zwykle raczej skory do pogawędek, nie pisnął ani słowa od świtu, kiedy to po krótkiej drzemce obudziła go mama. Jeże o tej porze zazwyczaj zbierają się do spania w przytulnej norce po całonocnej wyżerce, ale nie tym razem. J. Igiełka i jego bliskich czekają dziś bardzo ważne zadania. Musi zdążyć wypełnić 7 warunków koniecznych, aby ostatecznie zostać dopuszczonym do ceremonii wyruszenia, bo to dziś jego właśnie kolej. Pierwsze 3 warunki już spełnił. Był jeżem, co nie ulegało wątpliwości, członkiem rodu jeży z puszczy, co potwierdzą jego rodzice, mama Hiacynta i ojciec Topolian, a przede wszystkim urodził się tego lata, o czym świadczy jego postura, na razie drobna, ale widać, że to tylko etap przejściowy. Należało tylko jeszcze zadbać o należytą prezencję całej rodziny. Wszyscy więc udali się do jeziorka i pluskali się w nim dokładnie, póki całkiem nie opadły poranne mgły. Akurat słońce gorącymi promieniami rozświetliło niezapominajki, więc wytarzali się w nich i legli na mchu w słonecznych plamach, aby się wysuszyć. Ciekawe, czemu Borszysz ma właśnie takie imię? Zagadnął siostry J. Igiełko. Nie mógł wytrzymać z ciekawości, jak dalej potoczy się ten dzień, a tu trzeba było plackiem leżeć na słońcu i schnąć, aby ładnie wyglądać.
1: Niedługo się wszystkiego dowiesz, nie bądź taki ciekawski, ofuknęła go starsza siostra, która zdobyła już swoje imię, Makula. A dlaczego niektóre jeże wracają tu w nasze strony, jak znajdą swoje imię? Przecież tam, gdzie jest ich imię, tam powinni założyć zimowisko, no i zostać. Nie ustępował J. Igiełko, aż druga siostra o prawdziwym imieniu Modruchna powiedziała niecierpliwie.
2: Och, po prostu niektórzy znajdują swoje imię całkiem blisko, wiesz? My na przykład obie dotarłyśmy jedynie do naszej łąki na skraju lasu i tam wszystko na nas czekało. Ja zasnęłam pod modraczkiem, Makula pod makiem i gotowe, przecież wiesz.
0: Na takich pogawędkach minął jeżowej rodzinie czas aż do południa. Ich kolczaste futerka wyglądały teraz bardzo wyjściowo. Pani jeżowa z córkami udały się wtedy poszukać swoich kwiatów, którymi wieczorem przyozdobiły się. Pani jeżowa miała trudne zadanie, bo musiała znaleźć kwiatek hiacynt. Natomiast jej córki podreptały na łąkę. Jedna znalazła mak, druga modraczek i były gotowe. Natomiast tata jeż, pan Topolian, udał się z synem na przechadzkę, aby porozmawiać o pozostałych 4 warunkach dopuszczenia do ceremonii wyruszenia. Był to taki egzamin z wiedzy na temat tradycji i historii rodu jeżów z puszczy oraz odwiecznych zasad panujących wśród jej mieszkańców. Tak oto minął niemal cały dzień i słońce schyliło się już ku zachodowi. Kiedy jego ostatnie blaski zgasły daleko za horyzontem, J. Igiełko wraz z rodziną podreptał przez wilgotne zarośla tonące w mroku na miejsce uroczystości. Była to niewielka grota skalna porośnięta pnączami malin i powojami i mchami. Wokoło niej mech utworzył aż rodzaj placyku, na którym zebrały się niemal wszystkie jeże z okolicy. Girlandami uczepione wysokich traw świetliki oświetlały wszystko swoim bladym, zielonkawym światłem. Z aksamitnego cienia jaskini
1: wyszedł bardzo stary, wielki jeż. Po jego postawie i srebrnej świźnie widać było, że jest najstarszy ze zebranych.

0: Czy jest wśród nas jeż zwany tymczasowo J-Igiełko? Zapytał.
1: Jestem, wielebny, odezwał się niepewnie Jerzyk, szturchany przez siostry. Nie wiedział, jak się zachować i bardzo się denerwował, ale zaraz tak się skoncentrował na kolejnych etapach obrzędów, że zapomniał o strachu. Musiał odtańczyć tradycyjny taniec, co było nie lada wyczynem dla każdego jeża. Ale dużo trenował i ćwiczył ze swoimi towarzyszami, więc jakoś mu poszło. Musiał też odpowiedzieć na wiele pytań i wykazać się wiedzą oraz oczywiście przedstawić, jak spełnia 7 warunków dopuszczenia. Wszystko to trwało i trwało, ale on myślał tylko, aby dobrze zdać ten ważny egzamin. Nareszcie wielebny Gracjan, bo tak się nazywał najstarszy jeż rodu, orzekł, że J-Igiełko może zostać dopuszczony do ceremonii wyruszenia. Niemal po chwili wszystkie zebrane jeże w ciszy rozdzwonionej koncertem świerszczy patrzyły, jak pomiędzy koronami drzew wschodzi na niebo wielki, jasny księżyc. Zatem ruszaj, młodzieńcze, aby znaleźć swoje przeznaczenie, rozległ się nad wyraz łagodny głos wielebnego.
2: To już? Tak od razu?
1: Zdziwił się J-Igiełko, jakby obudzony ze snu.
0: Synu Hyacynty i Topoliana, nie ociągaj się, aby wejść na własną ścieżkę życia. Już czas!
1: Usłyszał tylko jeszcze Jerzyk, po czym głos starego Gracjana utonął w chórze wielu głosów zebranych jeży. Śpiewały chórem pradawną pieśń wyruszenia. Nasz bohater wziął głęboki oddech i ruszył w kierunku księżyca, bo to on miał na początku wskazywać mu drogę. Odwrócił się tylko jeszcze i pomachał na pożegnanie mamie, tacie i siostrom, ale zaraz zawstydził się nieco, że to takie dziecinne, a on przecież właśnie ruszył po dorosłość. Dreptał tak dziarsko, że niebawem ostatnie echa śpiewu jeży zostały daleko za nim. Otaczała go nieprzebyta puszcza. Wiedział, że ma się kierować najpierw tam, gdzie wschodzi księżyc, aż dotrze do źródełka wypływającego ze skał. A potem ma iść na południe, patrząc, gdzie pnie drzew porasta mech. Nie był już taki pewny siebie, ale starał się nie zwalniać tempa. Nagle jego czujnych uszu dobiegł jakiś krzyk z oddali.
2: To sowa! Pomyślał Jerzyk, starając się nie wpaść w panikę. Ale słychać, że jest jeszcze daleko.
1: Odetchnął z ulgą i ruszył pośpiesznie dalej. Aż tu nagle jakiś olbrzymi cień bezszelestnie przesunął się tuż nad nim, zasłaniając blask księżyca. Nie było czasu do stracenia. Jerzyk wiedział, że musi się bronić natychmiast. I tu nagle jak iskra zabłysła w jego głowie myśl. Podbiegł, żeby nabrać pędu, błyskawicznie zwinął się w kulkę i poturlał się wydeptanym przez zwierzęta przesmykiem, jak kolczasty pocisk. Wnet zniknął pośród gęstego poszycia. J-Igiełko turlał się ze wszystkich sił długo jeszcze, byle dalej od pechowego miejsca, gdzie o mały włos nie stał się kolacją sowy. W końcu, ledwie żywy, wturlał się ze zmęczenia w sam środek ogromnej kępy jeżyn. Plątanina pnączy zatrzymała kolczastą kulkę. Jeż nasłuchiwał chwilę, po czym odetchnął z ulgą. Tu z pewnością jest bezpieczny.

0: Autopromocja.
1: Jeden żuraw, drugi.
2: O, a tam leci trzeci. Już w najbliższą niedzielę, 13 września, spotkacie nas przy ścieżce edukacyjnej Dąb Dominik. To właśnie z tego miejsca, punktualnie o godzinie 12, wystartuje audycja Hej, przygodo! Policzcie razem z nami żurawie w Poleskim Parku Narodowym. Zapraszam serdecznie, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
3: Słuchacie polskie.

0: Dlatego to wystarczający powód, żeby nie zasnąć. Skoro nocą gwiazdy się na niebie złocą, to ja chcę to zobaczyć. I już!
1: W górze tyle.

A poza tym, czy kiedykolwiek jak ładnie zasnęliście, to obok łóżka leżała rano gwiazdka? Czas dotrzymywać słowa, kochani rodzice.

Żarłoki mają złe zwyczaje, a kto się na noc zbytnio naje, temu żołądek spać nie daje. Ręce więc złoszczą się z początku, ty nam nie dajesz spać żołądku, to jest żołądku.

0: Autopromocja.
1: Jeden żuraw, drugi.
2: O, a tam leci trzeci. Już w najbliższą niedzielę, 13 września, spotkacie nas przy ścieżce edukacyjnej Dąb Dominik. To właśnie z tego miejsca, punktualnie o godzinie 12, wystartuje audycja Hej Przygodo! Policzcie razem z nami żurawie w Poleskim Parku Narodowym. Zapraszam serdecznie, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.
3: Dzień dobry, witam Was w podcaście N97. Ja się nazywam Karina Terconia. Już teraz ze mną gość dr Wojciech Falencki, specjalista położnictwa i ginekologii z Kliniki Położnictwa i Perinatologii Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: No to ja na początek zapytam tak trochę instagramowo, bo w opisie pana doktora jest napisane, że narodziny to pana pasja. Co to znaczy?
4: Generalnie można powiedzieć, że medycyna to jest trochę taki mój sposób na życie. Bardzo wygodny jest to, nie chcę powiedzieć, że służba, bo to jest takie wyświechtane słowo, ale rzeczywiście to w ogóle cała moja droga dostania się w te kręgi położnictwa była dosyć zawiła. Ja na początku skończyłem fizjoterapię, potem jednak stwierdziłem, że zostanę lekarzem. Później gdzieś mi przyszła do głowy ginekologia, głównie ta onkologiczna, a potem jeden z dżentelmenów, dzisiejszy mój szef, profesor Wielkość, powiedział, może położnictwo. I nagle bycie przy osobie, która, przy kobiecie, która jest kobietą rodzącą, czy w ogóle pacjentce, która jest w okresie ciąży, tak mi się spodobało, że stwierdziłem, że to jest nie tyle, że sposób jakby na tak zwaną karierę i rozwój i tak dalej, tylko można realnie pomóc tej pacjentce i jednocześnie to się zrobiło moim hobby. Więc ja nie chodzę do pracy, tylko po prostu gdzieś tam wykonuję swoją pasję. Mam bardzo dużą słabość do tych najmniejszych dzieci, szczególnie takich znacznie poniżej masy urodzeniowej. Tymi się zajmuję najczęściej. I tak jakoś przyszło to powiedzonko, narodziny to moja pasja, parafrazując jednocześnie słowa profesora Marianowskiego, który wydał taką książkę, to jest emerytowany kierownik jednej z warszawskich klinik, który wydał książkę Narodziny to moja specjalność, jako że wtedy jeszcze nie byłem specjalistą, kiedy te prawie 10 lat temu zakładałem profil instagramowy, więc sparafrazowałem to na narodziny to moja pasja.
3: Wydawać by się mogło, że w pracy lekarza nie ma miejsca na relacje, no bo pacjentów jest tak wielu i jest tak wiele przypadków, że to się wyklucza. No ale obserwując pana profil instagramowy, ja widzę, że pacjentki wracają, że pan pamięta swoje pacjentki, ale też właśnie te nowonarodzone, a później już coraz starsze dzieci. No i później te pacjentki wracają, żeby rodzić rodzeństwo. No i

0: są takie fajne historie.
1: To jest nieprawdopodobnie miłe, szalenie miłe, wzruszające niekiedy. Rzeczywiście tych pacjentek szczęśliwie mam dużo. Pacjentki wiedzą, że mogą na mnie liczyć. Ja sobie tak gdzieś tam swoje tak zwane prywatne życie układam, żeby na początku była praca, a potem były przyjemności. Zresztą tak było całe moje życie. I to jest takie dające sporo, po pierwsze satysfakcji, ale takiego sporo takiej energii na co dzień. Ja bywam oczywiście zmęczony, ale no też bez przesady, chwilę oddechu i można pracować dalej. Ale rzeczywiście te imiona się pamięta, tych dzieci, te historie niektóre medyczne się pamięta. Pamięta się przede wszystkim te historie, które po pierwsze, no te dzieci są wokół nas cały czas, czyli gdzieś tam ciąże i dzieci moich sąsiadek, koleżanek, to jakby siłą rzeczy, bo my jeździmy na wspólne wakacje, więc widzę rozwoje tych dzieci. Pamięta się też pacjentki, z którymi był duży problem, taki medyczny, skomplikowany, jakaś sytuacja, która wymagała, no była dosyć złożona, więc jakby i te wizyty były częstsze i rozwiązanie ciąży było czasem dramatyczne i niektóre niepowodzenia ciążowe wcześniej. Mam teraz taką pacjentkę, którą po raz kolejny się już zajmuję. Ostatnio powiedziała pani Iwona, że zajmuje pan, to cytuję, bardzo, akurat to było bardzo wzruszające, że zajmuje pan szczególne miejsce w życiu naszej rodziny. No to znaczy, że coś tam robię dobrze, więc rzeczywiście to jest bardzo miłe, ale od razu muszę śpieszyć z wyjaśnieniem, nie wszystkie ciąże i nie wszystkie pacjentki pamiętam, to byłoby po prostu niemożliwe, szczególnie, że lekarzem jestem już od 10 lat, ale mam system notatek, szczęśliwie dokumentacji medycznej, który pozwala mi po kilku zdaniach przypomnieć sobie, o co tam chodziło w poprzedniej ciąży.
0: To są takie historie, o których słuchacze, słuchaczki tego podcastu marzą, czyli po prostu o tym, żeby ta ciąża się pojawiła, żeby dziecko, dzieci pojawiły się na świecie. Nie zawsze to jest takie proste, nie zawsze to jest szybkie i nie zawsze się udaje, więc chciałam zacząć już tę część dotyczącą niepłodności, ale zakończonej tym pozytywnym wynikiem, od pytania, kiedy medycznie uznaje się, że mamy już tę ciążę?
1: Medycznie uznaje się ciążę, kiedy pacjentka wykona albo badanie takie zwykłe, apteczne, w kierunku beta-HCG dodatniego, albo pacjentka z krwi pobierze badanie beta-HCG i ten wynik będzie dodatni. Mnie sam wynik testu ciążowego czy testu z krwi pojedynczy niekoniecznie tak interesuje. Mnie najbardziej interesuje badanie krwi. Oczywiście tych testów pacjentki, szczególnie te, które się starają miesiącami albo latami niektóre o ciążę, tych testów nawet na zasadzie, jak zadaję pytanie, ile pani zrobiła? A, z 7. Więc rzeczywiście ta chęć posiadania dziecka jest ogromna. Mnie najbardziej interesuje przyrost HCG, który mniej więcej powinien być. Fajnie, jak jest no minimum te 60, 70, 100% w ciągu 48 godzin. Ja zawsze mówię w systemie poniedziałek, środa, wtorek, czwartek na przykład. Zróbmy takie badanie. I z takim badaniem chętnie się zapoznam i będę mógł coś więcej powiedzieć. Oczywiście jest pewna granica odcięcia. To odcięcie jest mniej więcej beta HCG na poziomie 1500. I kiedy jest ten wynik mniejszy, to ja tej ciąży najprawdopodobniej jeszcze nie zobaczę, nawet jeżeli mam bardzo dobry, sprawny aparat ultrasonograficzny. Natomiast ten przyrost świadczy o tym, że jest nieźle, ale do pełnego sukcesu jeszcze kawałek. Oczywiście wtedy, kiedy pacjentki wykonują pierwszy raz test ciążowy i to od razu się umawiają do lekarza, to pamiętajmy, to wtedy będzie jak no, spóźnia się miesiączka, mniej więcej to 4-5 tygodni. Pewnie w tym aparacie USG nic nie zobaczę, a pacjentka już, szczególnie jak jeszcze nie jest, na przykład za moimi plecami USG mam w gabinecie i nie jest jeszcze wyciszone, na przykład badanie poprzedniej pacjentki z 3D na przykład, to muszę śpieszyć z informacją, że takiego bobasa jednak nie zobaczymy w obrazie u tej pacjentki. Najbardziej rozsądnym rozwiązaniem jest wykonanie testu ciążowego albo badanie beta-HCG i pojawienie się u lekarza ginekologa mniej więcej po 2 tygodniach. Wtedy będziemy mieli mniej więcej 7 tygodni, 6-7 tygodni ciąży i będzie można zmierzyć zarodek, zobaczyć jak rośnie i zobaczyć, czy ma prawidłowe tętno płodu. I to jest najważniejsze.
0: A jak się liczy wiek ciąży po transferze zarodka?
1: Po transferze zarodka to zależy, czy mamy te 3-dniowe czy 5-dniowe jakby podanie zarodka. Natomiast dla mnie tak najważniejsze będzie wiek ostatniej

0: miesiączki. Oczywiście mogą być pewne różnice i wtedy będziemy inaczej kwalifikowali pacjentkę do na przykład badania pierwszego trymestru, ale dla mnie będzie zawsze najważniejszy dzień ostatniej miesiączki.
1: No dobra, czyli mamy już pozytywny wynik tak zwanej bety, wybieramy sobie lekarza, na przykład trafiamy do pana doktora. No i teraz, czy my po in vitro powinniśmy jako rodzice szukać jakiejś specjalistycznej kliniki, specjalnego lekarza, czy ciąża po in vitro to jest taka sama ciąża jak ciąża spontaniczna?
0: Ona jest prawie taka sama. Słowo prawie jest, ma bardzo tutaj ważną różnicę, ponieważ kliniki, które zajmują się leczeniem niepłodności, nie zajmują się prowadzeniem ciąży. I te pacjentki z zasady są na wysokich dawkach progesteronu, innych leków, które zabezpieczają ciążę przed niechcianymi, niepożądanymi efektami. I taka pacjentka na przykład trafia w 8 tygodniu do mnie i ma baterię leków. Ja większość tych leków do 12 tygodnia mniej więcej, czyli do końca pierwszego trymestru, 12-14 tydzień najprawdopodobniej odstawię, ponieważ najważniejsze jest w tym momencie progesteron. Są też inne ważne leki, ale progesteron jest takim pierwszym lekiem, która pacjentka przyjmuje. Więc po tym 14 tygodniu tego progesteronu jest na tyle dużo, sama pacjentka jakby wytwarza, że suplementacja dalsza progesteronu nie jest konieczna. Też każde plamienie, krwawienie będzie pacjentka definiowała jako coś bardzo nieprawidłowego, więc zostawmy ten progesteron do końca pierwszego trymestru, a potem już jest dużo, dużo bezpieczniej. W samym prowadzeniu ciąży spoza zapłodnienia pozostrojowego, tych różnic jest w prowadzeniu nic. Ta ciąża nie stanowi jakiegoś wielkiego wyzwania, jeśli chodzi o prowadzenie względem ciąży fizjologicznej. Oczywiście pojawia się w pierwszym trymestrze, może się oczywiście pojawić, czy zwiększone ryzyko stanu przyrodzewkowego, czy na przykład jeżeli zarodek był mrożony, to może pojawić się makrosomia płodu w późniejszym etapie ciąży, ale to są rzeczy, że tak powiem, niezbyt groźne i można to spokojnie monitorować w czasie zwykłych wizyt. Nie trzeba do tego osoby, która zajmuje się, nie wiem, prowadzeniem ciąży fizjologicznej, a prowadzeniem ciąży po in vitro. Nie ma czegoś takiego. Te wizyty są, jeżeli się nic nie dzieje, raz w miesiącu i rozwiązanie takiej ciąży, samo to, że pacjentka jest po procedurze zapłodnienia pozaustrojowego, nie stanowi, że ta ciąża musi być, nie wiem, rozwiązywana cięciem cesarskim, czy musi być wcześniejsza indukcja porodu. Normalnie tutaj prezentujemy te same wytyczne co do rozwiązania jak u innych pacjentek, które zaszły w ciąży spontanicznie.
1: Przygotowując się do naszej rozmowy, zadałam pytania dziewczynom na różnych grupach właśnie typu macierzyństwo, ciąża po in vitro. Jakie one mają wspomnienia z czasu ciąży, jak były traktowane. Kilka razy pojawiły się takie historie, że kliniki odmawiały prowadzenia ciąży po in vitro. Z czego to może wynikać?
0: Nie mam pojęcia i z uwagi na to, że ja trochę inaczej odpowiem na to pytanie wyjątkowo. Od jakiegoś czasu raz w miesiącu jeżdżę na północ naszego kraju, dokładnie na Suwalszczyznę i tam konsultuję pacjentki. I też może warto powiedzieć o tym, że kiedy pacjentka powinna trafić do kliniki leczenia niepłodności. Wtedy, kiedy po dwóch młodych partnerka, partner stara się o dziecko mniej więcej roku, stosunki są regularne i po tym roku nie ma nic. I wtedy to jest pierwsza wizyta u człowieka, który zajmuje się leczeniem niepłodności. Próby takie przeciągania tego na, bo pacjentka trafia do gabinetu, mówi, doktorze, staram się 4 lata, czy tam 5 lat, pani ma 37 lat i nagle jesteśmy w kropce, bo starają się regularnie. Inni specjaliści mówią, że mają się starać dalej i przedstawiają jakieś metody, które są daleko od uznanych w świecie medycyny, jeśli chodzi o jej skuteczność. I ja nagle zostaję stawiony przed problemem, czy pan w ogóle doktorze może pomóc. A ja mówię pierwsze słowo, no in vitro było proponowane, czy techniki wspomaganego rozrodu już jakiś czas temu. Nie, bo tu doktor zlecił takie inne badania, które nie mają żadnego medycznego uzasadnienia. Więc może czas, żeby nie było takich historii, że tyle lat się staram o dziecko, 7 lat się staram o dziecko. Nie powinno w ogóle coś takiego mieć miejsca. Natomiast rzeczywiście

0: Czy te kliniki, które zajmują się niepłodnością, nie prowadzą ciąż, bo one mają inny profil, natomiast sama ciąża jako ciąża nie różni się od prowadzenia, od takiej, nazwijmy to w cudzysłowie, zwykłej ciąży. Więc postępowanie dla mnie jest nieuzasadnione i dość niezwykłe, bym powiedział. Mhm.
1: Na szczęście pojawiają się w Polsce już takie państwowe kliniki leczenia niepłodności. Na przykład funkcjonuje Warszawskie Centrum Leczenia Niepłodności przy Szpitalu Południowym. Więc jeśli do tej pory była bariera finansowa, że ktoś nie zgłaszał się do kliniki leczenia niepłodności, no to teraz ona znika. A w takich miejscach jak Szpital Południowy można i leczyć niepłodność i później, no może nie dokładnie w tym samym miejscu, ale w tym samym budynku prowadzić ciążę, więc może to też jest jakieś ułatwienie.
0: Znam lekarza kierującego oddziałem, pana doktora Warzechę, który zawiaduje zarówno oddziałem ginekologiczno-położniczym Szpitala Południowego, jak i Centrum Leczenia Niepłodności. Sam tam pracowałem przez rok. Rzeczywiście historie tam się dzieją magiczne, szczególnie za sprawą położnych, które tam pracują, bo pamiętajmy, ja zawsze to w każdym wywiadzie podkreślam, że połowa sukcesu całego porodu, jak nie, no połowa, to jest sprawna i fajna położna, która w stanie jest okiełznać i emocje, i poród, i zawodowo, także tam pracują akurat wspaniałe położne na sali porodowej, które wszystkie oczywiście zawsze pozdrawiam, nie tylko stamtąd, ze wszystkimi, którymi pracuję, ale rzeczywiście nawet te kliniki, które chyba z tego, co mi wiadomo, które nie są tak zwanymi rządowymi, nazwijmy je tak, klinikami, mają jakieś wsparcie finansowe, więc rzeczywiście teraz szczęśliwie ten koszt dosyć duży zapłodnienia pozaustrojowego odpada i bardzo dobrze pojawiły się. Ja już też parę lat temu mówiłem o tym, że jak się pojawiła ta forma bezpłatnego leczenia niepłodności, mówiłem o tym, że warto byłoby zrobić pierwszy, drugi trymestr również w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. To się też wydarzyło, z czego jesteśmy powodu niezmiernie zadowoleni, bo my nie szukamy choroby w tym człowieku, bo większość ciąż jest jednak zdrowa, tylko szukamy potwierdzenia, że dziecko jest zdrowe i na tym nam najbardziej zależy, a nawet jeżeli stwierdzimy jakąś wadę, to możemy szybko zareagować i skierować na odpowiednie leczenie albo na dalszą diagnostykę. Mhm.
1: Jeżeli pacjentka czy para ma za sobą długie starania leczenia niepłodności, czy na przykład in vitro, no to często ta ciąża jest taka bardziej lękowa, może nazwijmy to, jest więcej obaw, no bo też gdzieś z tyłu głowy jest już to doświadczenie, że te starania, jeżeli stracą tę ciążę, będą długie i nie takie łatwe. I chciałam zapytać o taką dodatkową diagnostykę, która może uspokoić rodziców.
0: I jako, że tak samo rozmawiam z panią redaktor, jak ze swoją pacjentką, za którą pewnie zaraz będę do nich się pojawiam. Przede wszystkim trzeba porozmawiać z pacjentką. I oczywiście można wykonać dodatkowe testy genetyczne poza tym badaniem przesiewowym pierwszego trymestru, ale też mówię, że jeżeli ten wynik badania przesiewowego pierwszego trymestru był prawidłowy, to decyzję już państwo podejmują sami. Oczywiście mamy nadzieję na to, że w przyszłości jednak te testy genetyczne się rozwiną, natomiast dzisiaj jednak one nie są podstawą diagnostyki prenatalnej w Polsce, są jako badania dodatkowe. A nawet jeżeli badanie pierwszego trymestru wyjdzie nam źle, tak naprawdę źle, że wysokie będzie ryzyko wad chromosomowych, to ja wtedy nie zalecam takiego testu nieinwazyjnego, tylko jednak staram się przekonać pacjentkę do wykonania badania typu amniopunkcja albo biopsja kosmówki. Jednak amniopunkcja jest badaniem takim referencyjnym po 16 tygodniu, 15, 16 tygodniu, więc jeżeli to ryzyko wyjdzie wysokie, to wtedy raczej odsyłam pacjentkę do takiego badania.
1: A dlaczego amniopunkcja, a nie badanie
0: biopsji kosmówki? Czy nieinwazyjne?
1: Nieinwazyjne.
0: Nieinwazyjne, dlatego że po pierwsze...
1: Bo amniopunkcja to każdy ma od razu takie...
0: Amniopunkcja jest badaniem, gdzie ryzyko powikłań dla płodu jest grubo poniżej 1%. Szansa,
1: czyli
0: że coś
1: stereotyp.
0: Się, czyli to jest daleko idący stereotyp i to jest badanie, chciałem tu podkreślić, z całą mocą, bezpieczne. Badamy całość genetyki. Wyjdzie nam na 100%.

0: nie na 99,9 jak w teście genetycznym, który też bada tylko trzy najczęstsze trisomie, 13, 18 i 21. Oczywiście płeć, bo to najważniejsze pytanie jest o płeć. Dla mnie jest to pytanie przynajmniej tam trzeciorzędne, ale do meritum. Natomiast tutaj mamy do oceny kariotyp, który jak najbardziej będzie naszym takim punktem wyjścia do dalszych rzeczy i albo on jest prawidłowy, cały, albo coś jest nie tak i możemy przedstawić rodzicom, jaki mamy pomysł, jeżeli ten kariotyp wyjdzie nieprawidłowy. Oczywiście kiedyś było tak, że na te wyniki mnie punkcji się długo czekało, teraz te wyniki są po tygodniu, tak samo jak badania nieinwazyjne oczywiście. Plusem jest to, że można rzeczywiście robić badanie nieinwazyjne po 10 tygodniu już, ale przestrzegałbym przed tak wczesnym wykonaniem tego badania, bo objętość płodowego DNA w matki płodu musi być wystarczająco wysoka, czyli no tak naprawdę powyżej tam 4-5%, jak mówi piśmiennictwo. A tutaj musimy czekać, prawda, do tego 16 tygodnia na mnie punkcję. Jednak jeżeli mamy jakieś wątpliwości, naprawdę bezpiecznym, fajnym, dobrym badaniem jest sama punkcja genetyczna.
1: To bardzo ważne, że łamiemy stereotypy. Bardzo często jest tak, że pacjentki chorujące na endometriozę, właściwie dla nich jedyną szansą na zajście w ciążę jest właśnie in vitro. Czy ciąża u pacjentek z endometriozą jest jakoś inaczej prowadzona? Czy to zależy od tego, gdzie ta endometrioza występuje?
0: Oczywiście zależy, gdzie, jak jest zaawansowana, bo jeżeli mamy głęboko naciekającą endometriozę, to same dolegliwości ciążowe mogą być dla pacjentki dosyć nieprzyjemne. Natomiast ciąża jednak wycisza chorobę podstawową, jaką jest endometrioza. I takim pacjentkom jednak, tak już na finisz troszkę mówię, jeżeli chodzi o endometriozę, trochę ten okres ciąży generalnie przebiega niezbyt odmienniej niż jak u zwykłej ciąży. Natomiast ważne jest rozwiązanie, bo jeżeli pacjentka jest jeszcze po jakichś tam operacjach brzusznych, laparoskopowych, czy na metodą laparotomii, czyli na otwarto, związane z endometriozą, to takim pacjentkom raczej się poleca poród drogami siłami natury, bo to kolejne wejście do brzucha, jakim byłoby cięcie cesarskie, wiąże się z tym, że te wzrosty, ta endometrioza może się znowu poszerzać, prawda? Więc to nie jest tak, że jestem zafiksowany na porodzie siłami drogami natury, bo nie. Jeżeli są wskazania medyczne do tego, żeby to cięcie przeprowadzić, to będę pierwszy, który weźmie nóż do ręki i takie cięcie cesarskie wykona. Ale trzeba tutaj z pacjentką przedyskutować tą sposobność o drodze porodu. Jak pacjentka to widzi, czy się czegoś obawia na przykład, czy mamy inne pozapołożnicze wskazania do cięcia cesarskiego, czy jednak podejmujemy próbę porodu drogami siłami natury. I tak samo endometrioza, tak jak ciąża po zapłodnieniu pozaustrojowym, nie jest wskazaniem do tego, żeby tą ciążę jakoś kończyć wcześniej, żeby ją rozwiązywać wcześniej, tylko spokojnie czekamy nawet kilka dni po terminie porodu.
1: Bardzo często jest tak, że zresztą sama tego doświadczyłam, że po tych wieloletnich staraniach o dziecko, gdy już ta ciąża się uda, to mimo, że jest to spełnienie marzeń, to z drugiej strony jest bardzo dużo obaw, stresu i nie jest to taki najprzyjemniejszy i najłatwiejszy czas w życiu kobiety, jakby się można było wcześniej spodziewać. I chciałam zapytać o stres. Jak bardzo on szkodzi rozwojowi płodu, czy może wpływać na jakieś wady u dziecka? Dużo się o tym mówi, że kobiety w ciąży nie powinny się stresować. Dlaczego?
0: Generalnie nikt się nie powinien stresować, a kobiety w ciąży w szczególności. Jasnych badań na ten temat nie ma, że stres wpływa na płód na przykład, czy na pacjentkę. Ale jeżeli pacjentka ma jakieś choroby współistniejące, na przykład cukrzycę czy nadciśnienie, to jej samopoczucie, kiedy nie będzie się stresowała, będzie lepsze, wyniki będą lepsze, a co za tym idzie, wyniki dla płodu też będą lepsze. Więc staramy się, że tak powiem, zachować balans. Są pacjentki, które idą od pierwszego dnia ciąży na zwolnienie. Są pacjentki takie, które pracują praktycznie do końca. Najważniejsze to przedyskutować to w czasie wizyty. Jeżeli ja z kolei widzę, że badania są takie, że czy samopoczucie

0: czucie pacjentki i stres, zdenerwowanie takie wewnętrzne jest takie, mówię, no może 2 tygodnie pani sobie odpocznie i zobaczymy za 2 tygodnie, czy pani wróci do pracy, czy nie, bo to jest szalenie indywidualne. I to tak zdroworozsądkowo do tego trzeba podejść. Mhm.
1: Często, gdy rozmawiam tutaj z gościniami, które mają za sobą wieloletnie starania, to one opowiadają mi o tym, że gdy były w procedurze leczenia niepłodności, która trwała na przykład 10 lat, mają ze sobą 9 nieudanych transferów, jakoś się trzymały, bo czuły się w zadaniu. Później ciąża, też zadanie. Ale że gdy dochodzi do porodu i to dziecko już jest na świecie, one, mówiąc kolokwialnie, czują, że dowiozły projekt, to się rozsypują psychicznie. Czy pan doktor obserwuje większe zagrożenie depresją poporodową u mam, które mają za sobą leczenie niepłodności? Czy to jest indywidualne?
0: Myślę, że indywidualne. Ja czegoś takiego na pewno nie widziałem. Też ciężko powiedzieć. U nas rotacja pacjentek to nie jest interna, gdzie pacjenci leżą tygodniami. U nas to są hospitalizacje krótkie, kilkodniowe, rzadko kilkunastodniowe, chyba że ze względu na, nie wiem, na wcześniaka, dziecko i problemy z noworodkiem. Gdzieś my potem tracimy te pacjentki z oczu i nie wiadomo, co się dzieje w domu tak naprawdę. Faktem jest, że przez te 40 tygodni, jeszcze w szczególności jak była gdzieś tam choroba niepłodnościowa, te pacjentki są na tak zwanym świeczniku. Wszyscy się interesują, dopytują, jeszcze w czasie w szpitalu, hospitalizacji i tak dalej, a potem nagle to dziecko jest tą gwiazdą, nazwijmy to, a pacjentka jest troszkę zostawiona sama sobie. I to jest w ogóle, połóg jest straszny dla kobiety i powinny być i w teorii, i w praktyce psycholodzy kliniczni, którzy gdzieś tam powinni widzieć, czy my zgłaszamy pierwszy raz problem do psychologa klinicznego, a potem, żeby zapobiegać tej depresji poporodowej, powinna być taka opieka też psychologiczna, także to jest w ogóle must have, że tak powiem. Ale jak to wygląda tak w realu, to myślę, że już tutaj nie możemy się jakoś bardzo pochwalić, a my z kolei jako lekarze, jako grupa zawodowa, my troszkę tracimy te pacjentki z oczu, ale tu też rola jest ogromna położnych środowiskowych, bo też pamiętajmy, że między tym 21, 26 tygodniem ciąży pacjentka powinna się zgłosić do takiej położnej środowiskowej, żeby właśnie powiedzieć, że jest w ciąży, że w razie co, gdyby można prosić o pomoc albo przedporodową, albo poporodową, żeby ta opieka była. To różnie wygląda jeszcze. Niektóre pacjentki mówią, o, skierował mnie pan do tej pani położnej, ona zrobiła wielkie oczy. Mówię, no tak, tylko ten zapis w ustawie ma już ładnych parę lat. Więc dbajmy o takie samopoczucie też po. Ja zazwyczaj, mimo że ta wizyta połogowa powinna się odbyć 6-8 tygodni po porodzie, ja skracam ten czas i oglądam pacjentki miesiąc po wyjściu ze szpitala. Jest to taka kończąca wizyta ciąży mniej więcej miesiąc po porodzie, więc jako to jest taka czwarta, znaczy taka enta konsultacja, nazwijmy to. I to uważam, że ma więcej dobrego do zrobienia, bo ja widzę tą pacjentkę szybko. Miesiąc po porodzie to akurat nie wiem, była tydzień w szpitalu, gdzieś może coś ogarnęła się z dzieckiem, wszyscy goście wyszli, poszli i tak dalej. A jeszcze widzę, czy mogę w czymś pomóc, zobaczyć. Także ja mam ten nadzór nad tymi pacjentkami po porodzie też troszkę zwiększony, ale to jest moja indywidualna inicjatywa.
1: A co jest, cudzysłów, normalne w ciąży? Bo jest wiele grup internetowych, no
0: ja
1: wiadomo.
0: Ja się boję tych grup internetowych.
1: Doktor Google i tak dalej. I zwłaszcza, gdy ta ciąża jest taka wyczekana, no to jest takie nastawienie na to, czy jest wszystko okej, czy nie mam jakichś złych symptomów i tak dalej, czy dziecko dobrze się rozwija.
0: Teraz moja koleżanka jest w ciąży, która jest lekarką. Jest to jej kolejna ciąża i zadaje mi pytania tak, jakby w ogóle nie była związana z grupą zawodową, którą reprezentuje. I ona, jak i on. I zresztą jej mąż też jest lekarzem, więc zadaje mi pytanie od farbowania włosów i paznokci poprzez sprawdzanie wszystkiego, co spożywa. Nawet swego czasu mi się przyznała, że dzwoniła do jednej z firm, która produkuje serki wiejskie, żeby dopytać się dokładnie o jej skład. Więc no to już jest takie zakręcanie na poziomie eksperckim, ale ja wiem, że to łatwo powiedzieć, szczególnie, że nigdy nie będę w ciąży, że proszę nie dać się zwariować, ale tu ogromna rola lekarza prowadzącego ciążę, co można, co nie można. Ja też unikam takich pytań, na przykład w 17 tygodniu cięcie cesarskie albo o poród, bo to jest za wcześnie. Ja wyposażam taką pacjentkę

0: z wiedzą od wizyty do wizyty. Oczywiście czasem mówię trochę więcej, szczególnie jak zmierzamy już ku końcowi, ale jakby pacjentka mu wie, co może, czego nie może, ale jeżeli, nie wiem, ma ochotę na jakąś, nie wiem, ciastko z, nie wiem, bezę albo coś takiego mniej zdrowego, to przecież naprawdę, jeżeli to jest jednorazowa historia, to się nic złego nie stanie ani z nią, ani z tym człowiekiem. Tak samo przyjmowanie leków przeciwbólowych to może już bardziej na czasie. Nie można przeczekać bólu, bo on jak wejdzie w spiralę taką i osiągnie takie natężenie, to my nie zbijemy go z lekami takimi z apteki bez recepty i nie to, że jedną tabletkę tak już zaczyna boleć, to weźmy kilka dni regularnie leki, które są dopuszczalne w ciąży, bo można w czasie ciąży przyjmować leki i przeciwbólowe i antybiotyki, tylko to trzeba mądrze dobrać wszystko, żeby pacjentka się lepiej nam czuła, żeby szybciej wróciła do sprawności. No i oczywiście pamiętajmy o szczepieniach ochronnych, które od 1 kwietnia kolejne weszło w ramach szczepienia bezpłatnego, czyli szczepienie przeciwko RSV. I tak, jest to szczepienie bezpieczne, tak samo jak 3 pozostałe, czyli COVID, grypa i krztusiec. Tak jest. Także chyba tylko trzeba pogadać z tymi pacjentkami i przekonać doświadczeniem, wiedzą i sposobem działania.
1: Mm-hmm. No to ja od siebie dodam, że po prostu trzeba znaleźć lekarza, do którego ma się zaufanie i wtedy nie szuka się informacji na grupach.
0: Najważniejsze jest zaufanie. Bez zaufania nie zbudujemy relacji pacjentka-lekarz. Ja się akurat szczycę tym, jakie mam relacje ze swoimi podopiecznymi, ale myślę, że takich lekarzy jest bardzo, bardzo, bardzo, bardzo wiele. Także nie jest aż tak trudno ich znaleźć.
1: Bardzo dziękuję za spotkanie. Dzisiejszym gościem podcastu N97 był dr Wojciech Falencki, specjalista położnictwa i ginekologii z Kliniki Położnictwa i Perinatologii Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA. Dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.

0: takim trudnym rogu obok siebie. It's like as if we're in niebie. And it's until Washington says our dreams are dreams without goals. So let's get on a roll and let our future unfold and come out in from the cold.
1: Autopromocja.
2: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
3: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
4: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność, Twoje zaciekawienie mną, tym, co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
3: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
2: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
1: Autopromocja.
5: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

serce. Znajdziemy w końcu wspólny klucz. Miłości można zetrzeć kurz. Kochanie, właśnie tak. Nie, nie potrzeba słów. Ciebie chcę